złote przeboje.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

Ty mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się, dobrze mi. Niech tak trwa, jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz
2: Radia Złote Przeboje.

0: Austria śpiewa The Blue Cafe w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nadzieję, że już pierwsza kawka zaparzana, o tej porze być może pierwsza cappuccina, a wasi prowadzący już też mają co nieco w kubeczkach i witają was gorąco. Iwona Barańska, Piotr
1: dzień
0: Jaworski.
1: Dobry.
2: Dzień dobry.
0: Piotr, ja, dzień dobry. Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za minutę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
3: Radio Złote Przeboje.

0: 15 września mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest wtorek, jest szósta. Nasz program zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
1: Niespokojna noc na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dostali alerty RCB. PKOL ma nowego sternika. Marian Kmita pokieruje komitetem. Komplet punktów i zero straconych setów. Polscy siatkarze na Euro dziś sprawdzą się z Ukrainą. Nie ma już zagrożenia na terenie Polski, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po tym, gdy w nocy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali SMS-owe ostrzeżenia. Alerty były związane z kolejnym atakiem Rosji na Ukrainę z użyciem dronów. Również Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych w nocy informowało, że prewencyjnie w celu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej podrywało polskie myśliwce. Polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia. Ekspert w zakresie techniki wojskowej i lotniczej Juliusz Sabak ocenia, że maszyna prawdopodobnie nie operowała nad Zachodniopomorskim wybrzeżem, ale została utracona na Bałtyku, gdzie mogła służyć podczas ćwiczeń.
2: Prawdopodobnie gdzieś był używany w rejonie Kaliningradu lub w tamtej części Morza Bałtyckiego. Mógł też na przykład być używany podczas ćwiczeń floty bałtyckiej.
1: Więcej będzie można powiedzieć po tym, jak służby rozbiorą maszynę i ustalą, co mogła przenosić. Marian Kmita pokieruje Polskim Komitetem Olimpijskim. Taką decyzję podjął zarząd PKOL-u. Delegaci uznali, że aresztowany prezes Radosław Piesiewicz nie może aktualnie pełnić swojej funkcji. Kmita stery przejmie na 8 miesięcy do najbliższych wyborów. Jak mówił, najważniejszą rzeczą do naprawy są finanse.
3: Sekretarz generalny, pan Marek Paus, poinformował nas o dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sen z powiek przez najbliższe tygodnie i miesiące, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast.
1: Straty PKOL-u mają sięgać milionów złotych. Dokładny stan finansów komitetu mamy poznać w ciągu 2 tygodni. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zmierzą się dziś z Ukrainą. Dotychczas na turnieju grali 3 mecze i 3 razy zwyciężyli bez utraty seta. Początek dzisiejszego meczu o 18:00.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Zmieniła się organizacja ruchu w rejonie dworca PKP w Legnicy. Samochody mogą podjechać pod dworzec kolejową, potem muszą zawrócić i wyjechać tą samą ulicą. Ruch dworcowy od strony poczty możliwy będzie tylko do marketu spożywczego, powrót tą samą drogą. Tymczasowy przystanek komunikacji miejskiej na Dworcowej pozostaje w tym samym miejscu.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Całkiem niezłe warunki meteo w Legnicy i w regionie. Do wieczora słonecznie, bez deszczu, z umiarkowanie i słabo wiejącym wiatrem. Ciśnienie za to powoli spada. To może wpływać co nieco na nasze samopoczucie. Dziś w Legnicy 24 stopnie w ciągu dnia, w nocy temperatura nie spadnie poniżej 15. Deszcz zdaniem specjalistów popada jutro i to głównie po południu, na termometrach do 25 stopni.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej poprosimy grzecznie podejść no do płota, jako i ja podchodzę, no bo wiecie. Sąd sądem i tak dalej, nie?
3: Tak, a sprawiedliwość i tak dalej. Po szóstej poprosimy też grzecznie udowodnić jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80., bo w zamian będzie nagroda Złota Kawa. Dzień dobry, we wtorek. Radio Złote Przeboje. Witaj, zaprasza Ether David, śpiewa Words. 4 po 6.

0: się od samego rana przy Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, witamy Was we wtorek, 15 września. O tej wczesnej porze o 6.10 zaglądamy do kalendarza.
1: 59 lat temu odbyła się premiera pierwszej części przygód Kargula i Pawlaka, czyli komedii Sami Swoi w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego.
2: Podejdź na do płota.
3: A no co?
2: Podejdź, jak ja podchodzę.
1: Dzisiaj obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Kropki oraz Dzień Olewania Systemu.
0: No to kto dzisiaj olewa system? Kto bojkotuje pracę? Dajcie znać 22 44 30. Zadzwońcie, pochwalcie się. Zaczynamy apel poranny. No to czekamy na wasze głosy i gramy Tilaf Irish. Jest 11 minut po 6.

0: Był Oscar, był Złoty Glob, były trzy nominacje do nagrody Grammy i to wszystko było 41 lat temu, uwierzycie? A w przyszłym roku pan Stevie Wonder, który te wszystkie nagrody dostał za piosenkę I Just Called to Say I Love You, wydaje nową płytę. Ciągle tworzy i ciągle w doskonałej formie. 17 minut po 6 informuje Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: Jak słyszymy, Stevie Wonder zapomniał przejść na emeryturę, za to Grzegorz Markowski z Perfektu chwali sobie życie emeryta. Córka Patrycja zdradziła ostatnio, że tata po prostu już nie chce pracować i słusznie, Perfekt już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zobacz, Stasiu, soku.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Spokojnie, można już wyjść spod kołderki. To już nie poniedziałek. Zapraszamy na wtorkowy apel poranny w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj jest m.in. dzień olewania systemu. Czy ktoś, właśnie pytanie, bojkotuje system 22, 4, 4 i 3, 0?
1: Cześć, bojkotuję dzisiaj pracę, ponieważ mam drugi tydzień urlopu. Miłego, pozdrawiam.
0: No, pozazdrościć.
2: Pozazdrościć, nie? Ale to się chyba nie liczy, tak mi się wydaje, jak drugi tydzień na urlopie. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest z kolei numer dla tych, którzy zaspali na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. A tymczasem tu musimy zaznaczyć, poniedziałkowa nienawiść ustępuje miłości, czuć, że zaczynamy wtorek i gramy wam pięknie. Jeanette, jest 6:30.

0: wspólnego zespół Texas i Kurt Cobain z Nirwany. Otóż nazwę Texas zaczerpnął z filmu Paris, Texas, a to był jeden z ulubionych filmów Kurta Cobaina z Nirwany. Gdybyście kiedyś startowali w milionerach, dostali takie niszowe pytanie, to już zawsze jakaś taka cenna wiedza, prawda? Za 23 minuty 7.
1: Słuchajcie, zejdźmy do poziomu człowieka porannego. Po prostu zagramy sobie budkę Supera, memu miastu na do widzenia. To dla tych, którzy zanurzają się w czeluściach roboty i porzucają miasto na kilka godzin. To zagramy już za kilka chwil, a wcześniej sprawdzimy, czy mamy jakieś kłopoty z dojechaniem do pracy samochodem. Za 22 minuty 7.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Chodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Reklama.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Niezależnie od pory dnia, z utrudnieniami trzeba się liczyć w Prochowicach. To w związku z przebudową krajowej 36 i budową ronda na krzyżówce wojewódzkiej 292 z drogą powiatową. Korzystamy z objazdów i zdejmujemy nogę z gazu. W związku z pracami mamy m.in. ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
16: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Właśnie tutaj policzyliśmy, że całe jezioro Zegrzyńskie świat zużył, żeby wygenerować swoje podobizny w stylu lat 80. My uważamy to za karygodne.
2: Tak jest.
1: Karygodne, ale chyba jedna fotka niczego nie zmieni, więc na Instagramie i na Facebooku Radia Złote Przeboje możecie zobaczyć nas, porannych prowadzących z lat 80.
2: Tyle, że my akurat na serio pamiętamy lata 80.
1: No.
2: A wy udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. 22, 4, 4 i 3. Zara i adres poranek małpa złoteprzeboje.pl.
1: Iwona.
3: Ja udowodnię takim jednym zdaniem. Ej, pożycz ołówek, bo muszę przewinąć kasetę.
1: Co?
2: No,
1: co?
2: No.
4: Ja jako jedyny z ekipy przyznaję, że w latach 80. to byłem dopiero częścią planu pięcioletniego.
1: Pięknie, ładne, ładne. Pięknie. Chcesz cukierka, iść do gierka. Też takie zdanie może być, no nie? A teraz kolej na słuchaczy. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. Po prostu co ty wiesz o latach 80. 22, 4, 4 i 3, zera. Za najlepszy telefon wyślemy komuś złotą kawę porannego programu. Właśnie z waszymi prowadzącymi na pudełku. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwoń.

0: Barry White o poranku we wtorek śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a teraz u nas za 5-7 morza szum, ptaków śpiew, złota plaża pośród drzew. Szłaś przez skwer, z tyłu pies, ruskiego drona w pysku niósł. Czy co on tam niósł?
1: No, wczoraj gruchnęła informacja, że nad Bałtykiem na plaży znaleziono rosyjski dron.
2: No.
1: Co dziś wiemy o tym znalezisku, o tym opowiem już za chwilę w wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
2: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
3: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
11: Wtorek mamy dzisiaj, to jest 15 września, jest punktualnie 7. Zapraszamy na wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Dron z Bałtyku pod lupą służb. Na odpowiedzi trzeba jeszcze jednak poczekać. Donald Trump chce wystawić światu rachunek za wojnę z Iranem. Etna znów paraliżuje lotnisko w Katanii. Coraz więcej wiadomo o dronie znalezionym w Bałtyku na wysokości Rusinowa koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. To prawdopodobnie rosyjski nowy model drona typu Gerbera, ale nie wiadomo, jak Rosjanie go stracili. Według polskich służb mógł wpaść do Bałtyku daleko od brzegu na wodach międzynarodowych i przydryfować w pobliżu polskiej plaży. Na razie na więcej informacji nie ma co liczyć. Jak mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk, trzeba być w tej sprawie bardzo ostrożnym.
13: Fakty na tę chwilę są takie, że dron został znaleziony, że wszystko wskazuje na to, że jest pochodzenia rosyjskiego. On zgodnie z procedurami trafi teraz do służb, tak żeby one się temu w oczywisty sposób przyjrzały.
12: Śledztwo w sprawie odnalezionego bezzałogowca ma prowadzić prawdopodobnie szczecińska prokuratura. Donald Trump wystawia rachunek światu i odgraża się. Kraje, które nie pomogły Stanom w wojnie z Iranem, zwrócą USA jej koszty. Trump napisał to w internecie, ale nie rozwinął i nie wyjaśnił, które kraje i w jaki dokładnie sposób miałyby płacić rekompensatę. Wspomniał za to, że jest gotów do rozmów z Iranem, wbrew temu, co twierdził do tej pory. Na razie to głównie kierowcy płacą za skutki wojny na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw zwalają z nóg.
14: To już jest naprawdę chory.
15: To będzie 95, prawie 8, a dieselek prawie 9.
16: I tak ludzie przestaną jeździć chyba dieselkami.
17: Jak dawniej tankowałem, powiedzmy, samochód powyżej 300 zł, no to teraz pod 400.
16: Najlepiej było, żeby interweniowali. Przecież te nadzwyczajne zyski Orlenu, które są, to jest przecież państwowa firma, to może by obniżyli te akcyzy i te wszystkie waty, które są tam w cenie paliwa.
12: Jak na razie rząd nie szykuje powrotu programu ceny paliw niżej, który w ostatnich miesiącach ograniczał wzrost cen paliw. I znowu utrudnienia na lotnisku w Katanii na Sycylii. Z powodu aktywności wulkanu Etna przyloty i odloty wstrzymano do 10 rano. Polskie MNZ apeluje do rodaków, by przed wyjazdem na lotnisko na bieżąco sprawdzać status swojego lotu i kontaktować się z przewoźnikiem.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl. Sport 30 sekund.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Naprawa finansów, nowelizacja statutu i odnowienie relacji z Ministerstwem Sportu to najważniejsze zadania na najbliższe miesiące dla nowego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. A obowiązki te będzie pełnił do kwietnia Marian Kmita, dotychczasowy wiceprezes. Zastąpił on wczoraj aresztowanego w związku z aferą Zonda Krypto Radosława Piesiewicza. Adrian Siemieniec zamieścił przeprosiny związane z tym, że kontaktował się z sędzią przed meczem pod koniec poprzedniego sezonu. Sprawę bada komisja ligi. Zasługuje na krytykę, ale nie na hejt i publiczny lincz, napisał w obszernym oświadczeniu trener Jagiellonii Białystok.
0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.

0: Złote przeboje w drodze.
1: Nie raz, nie dwa przyjdzie nam zdjąć nogę z gazu w związku z robotami drogowymi, a tych w Legnicy nie brakuje. Warto pamiętać o Dworcowej czy zamknięciu na Murarskiej. Remont i możliwe w związku z nim utrudnienia także na Nowodworskiej. Z kolei na Legnickiej w Złotoryi mamy ruch wahadłowy. Warto o tym pamiętać podczas dojazdu do pracy.
0: Pogoda w Legnicy.
1: Do wieczora pogodnie, sporo słońca, bez deszczu, ze słabo wiejącym wiatrem. Taką prognozę dla Legnicy i regionu mają na dziś synoptycy. W mieście temperatura w najcieplejszej części dnia nie przekroczy 24 stopni, natomiast w nocy spadnie w okolice 15. Deszcz, zdaniem synoptyków, popada w Legnicy jutro i to głównie po południu, a wszystko w towarzystwie temperatury do 25 stopni.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Dzień dobry, a czy wiedzieliście, że gerbera to nie tylko kwiatek? Ładne kwiatki mieliśmy wczoraj nad polskim morzem z gerbelą w roli głównej. Przypomnijmy je jeszcze raz po siódmej.
3: Nie tylko, bo po siódmej też będziemy śnić piękne lawendowe sny. Radio Złote Przeboje na dzień dobry w lawendowy wtorek przed owocową środą. 5 po 7, słodkiego miłego życia. Kombi już teraz.

0: macie balkony pod oczami, źle śpicie, mamy na to radę. Uwaga, babciny, sposób na piękne sny znaleziony w czeluściach internetu.
1: Włóż pod łóżko 7 kasztanów, które uziemią złą energię.
0: Okej.
1: 7 liści babki lancetowatej, która ma właściwości ochronne. Oraz 7 gałązek lawendy, która wzmacnia aurę, a następnie połóż się na wznak. Zamknij oczy i skup się na oddechu.
2: Super. I zrób to spokojnie, biorąc pod uwagę ilość lawendy. Żaden mol nie wleci ci do nosa. Dziękujemy, polecamy. A teraz piosenka z palemką zamiast lawendy. Iron, Lion, Zion i Bob Marley. Jest 13 po 7. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.

0: koncertuje obecnie w ramach trasy koncertowej Closer Tour, głównie po angielskich miastach, ale będzie też w przyszłym roku śpiewać na żywo w Sztokholmie, w Amsterdamie i w Frankfurcie, no a u nas przebojem UK. Fajnie?
1: Fajnie. Ważne, że u nas, ważne, że w radiu Złote Przeboje, 19 minut po 7. Tak właśnie rozpędzamy wtorek, a za chwilę solówka, która podkręci was tak, że dojedziemy nie tylko do środy, ale i do piątku. Sułtani Swingu, Mark Knopfler na gitarze i grupa Dire Straits. Bądźcie blisko.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Słuchaj, Marian.
9: No?
8: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
9: Ta.
8: Media Expert, masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: No i co, Barbara, i co?
8: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
16: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
17: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
16: Twoja definicja dobrego snu.

0: bez parawanu, bez wstydu. Jak tak można? Szok, szok, szok na plaży.
1: Na nadbałtyckiej plaży w Rusinowie, niedaleko Jarosławca, znaleziono drona. Badają go właśnie nasze służby, ale wszystko wskazuje na to, że to rosyjski bezzałogowiec typu Gerbera.
2: Gerbera, czyli jak kwiatek wręczony w prezencie. No, jako ludzie kulturalni powinniśmy coś w ramach rewanżu odesłać, prawda? Może być jakaś cholera za Gerbera, przepraszam za wyrażenie, a potem to już tylko chryzantema. O, 3 minuty po wpół do 8, radio Złote Przeboje na dzień dobry, a teraz trzeba trochę ochłonąć, proponujemy self-control, troszkę samokontroli. Laura Branigan.

0: właśnie, mała dama z wielkim głosem, tak mówią o Anastazji, ponieważ wokalistka ma raptem 1,57 m wzrostu, aczkolwiek niektóre źródła sugerują, że 1,57 m, ale na obcasach. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 19:08.
1: Dzień dobry, za chwilę będziemy niczym ten Sherlock Holmes i dr Watson tropić ślady szminki na szklance. Lipstick on the Glass zagra Manam, a wcześniej sprawdzimy poziom zakorkowania polskich dróg o tej porze.
2: Autopromocja. Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
3: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
4: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz,
5: serwujemy największe przeboje lat 80.
4: i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
1: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
2: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
10: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
11: Dźgnął ją kilkanaście razy.
12: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
9: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
13: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
9: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Budowa dwóch rond w ramach rozbudowy skrzyżowań na Krajowej 94 w obrębie Wiuszczyna i Źródła w rejonie Środy Śląskiej to utrudnienia, na które podczas jazdy po okolicy warto zwracać uwagę. Obowiązuje m.in. ograniczenie prędkości, zwalniamy do 40 na godzinę, są też zwężenia pasów.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Wolny temat. Dzwońcie.
1: Na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje możecie zobaczyć waszych porannych prowadzących w stylówkach z lat 80.
2: W gniecionkach.
1: Tak, sami jesteśmy w szoku, naprawdę. Tyle, że my akurat całkiem serio pamiętamy te lata
2: 80. To już nie jest śmieszne.
1: Nie, to nie jest śmieszne, a wy? Dzisiaj w związku z tym prośbę mamy taką. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. 2244 i 3-0.
3: Żyłem w czasach, gdzie papier toaletowy był towarem luksusowym.
4: Mamo, rzuć 5 zł na oranżadę.
5: Białe skarpetki do czarnych mokasynów z frędzlami.
6: Poproszę polokoktę i gumę z kaczorem Donaldem.
5: Podwórka to nie były parkingi. Grało się w kacle, w pikuta, a w szkole matematyka odbywała się na liczydła.
6: Będę się streszczał, bo żetony mi się kończą. O, przepraszam, coś mi wyrywa słuchawkę. Rozmowa kontrolowana! Rozmowa kontrolowana!
2: Co ty wiesz, o latach 80. Białe skarpety do mokasynów z frędzlami. Udowodnij jednym zdaniem, że żyłeś w latach 80. 22, 4, 4 i 3, 0. Za najlepszy telefon obiecujemy wysłać komuś z was złotą kawę z porannymi prowadzącymi z lat 80. na opakowaniu. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy temat.

0: się zaczyna dzień przy takich przebojach jak ten Down Under, Man at Work w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5:08, po czym poznać, że lato się kończy, po tym jak ojciec przypina z powrotem do spodenek odpinane długie nogawki na zatrzaski. A propos, mamy coś w tym temacie.
1: Bój o krótkie spodenki zakończony sukcesem. Warszawscy kierowcy autobusów wreszcie będą mogli jeździć w nich podczas upału.
0: O, ciekawe.
1: Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8:00.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: Mam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Reklama.
6: 15 września dzisiaj, to jest wtorek, jest punktualnie 8. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Paliwo drożeje, ale rządowych dopłat na razie nie będzie. Kierowcy autobusów w Warszawie będą mogli jeździć w krótkich spodenkach. 54 tysiące dla emeryta. Tyle wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Prawie 8 zł za benzynę, prawie 9 za diesla. Od wiosny ceny paliw na stacjach wzrosły o 1/3. Nie mamy wyjścia, mówią kierowcy.
8: Ciężko?
9: Płacimy i płaczemy, no co jest? Co zrobimy? Życie, panie, życie.
10: Płacisz więcej, a mniej paliwa zaraz. Także no niestety. Za te pieniądze to ja miałem zawsze pełny zbiornik, a teraz nawet pół nie ma.
7: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że rząd analizuje sytuację, ale o powrocie dopłat do paliwa nie ma na razie mowy.
11: Widzimy, co dzieje się w cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie, natomiast tych pieniędzy w budżecie w tej chwili nie ma.
7: Rząd pracuje nad nowym projektem o nadmiarowych zyskach wielkich koncernów, co dałoby budżetowi zastrzyk finansowy. Myśliwce NATO zestrzeliły drona, który wtargnął w przestrzeń powietrzną Litwy na wschód od Kowna. Bezzałogowca zastrzelono nad obszarami wiejskimi i nie ma informacji o ewentualnych ofiarach wśród mieszkańców ani o wyrządzonych szkodach. Tymczasem polskie służby ustalają, skąd pochodził i do czego służył dron wyłowiony z Bałtyku koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wstępne informacje wskazują na maszynę typu Gerbera, czyli podstawowego, taniego bezzałogowca używanego przez Rosję w różnych celach, w zależności od wyposażenia.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Kierowcy warszawskich autobusów czekali na to od dawna. Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w przepisach dotyczących ich ubioru. Chodzi o to, by w czasie upałów mogli zakładać krótkie spodenki. To dobra zmiana, komentuje prezes Miejskich Zakładów Autobusowych Jan Kuźmiński.
12: Bo nie ma co tu walczyć z tym, że jak się komuś, przepraszam, ale odparza tyłek, to niech trochę ma wentylacji. Nikomu to nie będzie przeszkadzało. Jeśli ktoś lubi tak chodzić, to proszę uprzejmie. Tylko żeby to było estetycznie do kolan, a nie jakieś tam dziwne, czerwone, zielone, tak zgodnie z kolorem naszym.
7: Nowe przepisy będą obowiązywać od lata przyszłego roku. Mieszkańcy Śląska w czołówce stawki najbogatszych polskich emerytów. Jak podaje ZUS, najwyższa emerytura w kraju to nieco ponad 54 tysiące złotych. Druga zaledwie 500 złotych mniej. Trzecie miejsce ma mieszkaniec Mazowsza, co miesiąc dostaje ponad 45 tysięcy. Stawkę zamykają emerytury w wysokości 2 groszy w Dolnośląskim i Lubelskim.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
13: Utrudnienia w związku z robotami drogowymi mamy chociażby w Prochowicach. Przebudowa prowadzona jest także na wrocławskiej Wiaworze. Trwa remont wiaduktu na Kuzienniczej. Warto zatem zdjąć nogę z gazu, zaplanować sobie też odpowiedni dojazd do celu, by dotrzeć do niego na czas, ale oczywiście bez nadmiernego pośpiechu.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Do 24 stopni w ciągu dnia i do 15 w nocy. Taką temperaturę na dziś dla Legnicy prognozują specjaliści. Ciśnienie powoli spada. To może przełożyć się na nasze samopoczucie. Do wieczora sporo słońca i bez deszczu ze słabo wiejącym wiatrem. Popada dopiero jutro. Specjaliści twierdzą, że głównie po południu, a temperatura w mieście nie przekroczy 25 stopni. W nocy spadnie w okolice 16.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po ósmej zaprosimy was do zabawy w Gogle Mogle, czyli poprosimy internet, żeby dokończył pewne zdanie.
3: Dzień dobry, po ósmej pojawi się też gwiazda z marchewką, za to bez kija. Kto to i co to, niedługo opowiemy. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie ósmej. Jest wtorek, jest Abba, o Mamma Mia. Robi się nieźle.

0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.
1: Zapraszamy Was teraz w Radiu Złote Przeboje do Zabawy, do której śmiało możecie dołączyć. Mamy w studiu taką szklaną kulę, może pamiętacie. W niej mamy karteczki z pytaniami, na przykład dlaczego nie, czy mogę i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, zanim wylosujemy karteczkę, to bardzo prosimy, niech każdy wyjmie telefon i przygotuje swoje gogle. Tak,
2: co tam macie? Jakiekolwiek urządzenie? Smartfon, kalkulator, jakąś, nie wiem, ten,
1: wylosowało nam kasę fiskalną.
2: Tak, uwaga, wylosowało nam się pytanie, dlaczego we wrześniu, a zatem po kolei, każdy z nas, słuchacze też, wpisujemy właśnie w tego swojego kalkulatorka, dlaczego we wrześniu i czytamy, co nam podpowiada wyszukiwarka.
3: To ja zacznę, co tam mam na tym kalkulatorku. Dlaczego we wrześniu Oktoberfest?
4: Ja mam takie, dlaczego we wrześniu 39 Polska przegrała wojnę?
1: Dlaczego? Oj, no właśnie. Dlaczego we wrześniu kwitnie jabłoń?
3: A kwitnie? To jeszcze no, ja. No dlaczego we wrześniu nie dostałam 800+?
2: Dlaczego, dalej lecimy, przedostatnie, uwaga, dlaczego we wrześniu sesja poprawkowa?
3: I na koniec?
1: Trzeba było się wcześniej uczyć. No i na koniec to ja mam hita, proszę Państwa. Dlaczego we wrześniu wypadają włosy?
0: Gogle Mogle, czyli pytać każdy może.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry policzono, że Dieter Bohlen uskładał przez całe swoje życie majątek ponad 250 milionów euro, czyli na tym brother Louis zarobił ponad miliard złotych, wyobraźcie sobie, ale podobno jest tak skąpy, że nawet swoje apartamenty sprząta sam. Nie ma służby. Taki z niego Dieter.
1: Taki z niego Dieter, nie? No właśnie, ale no słuchajcie, na kontakt sporo, ale w domu się może nie przelewa, no już no, kto go tam wie. No jest 18 minut po 8, to są Złote Przeboje na dzień dobry. Tak, to ja, obywatel GC, to wtorek mógłby tak o sobie powiedzieć. Jestem, zastąpiłem, poniedziałek jest nieźle, a później usłyszymy Toma Jonesa. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
8: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
9: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
8: Twoja definicja dobrego snu.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
12: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: To twój

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję lód.

już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje 90. Już za chwilę finał porannej dyskusji. Ktoś z was dostanie w prezencie złotą kawę Radia Złote Przeboje.

się w nim właśnie mocne nawiązanie do Top Guna. Więcej nie powiemy, żeby nie było spoilerów. Nie, i teraz po prostu zagramy przebój z Top Guna z lat 80. Berlin, Take My Breath Away. W radiu złote przeboje na dzień dobry.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
12: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary, ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
11: BYD. Build your dreams.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
9: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: No kochamy te dziewięćdziesiątki, grupa Boys Band, Backstreet Boys. Panowie już dzisiaj boysami nie są, tylko przystojnymi mężczyznami. Wasi prowadzący chcieliby to o sobie powiedzieć także, ale zdania są podzielone. To może po prostu się pożegnajmy, tak?
1: Tak, dziękuję. Poranny Boys Band ze Sterniczką w studiu newsowym. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Piotr Jakimowicz, bardzo dziękujemy, a przy mikrofonie witamy ją, Gosia Kościelniak.
2: Jestem i sama sobie sterem, żeglarzem i okrętem, ale nie będę sama, bo jesteście cały czas wy, nasze kochane słuchaczki i słuchacze Radia Złoty Przeboj, a także Paula Abdul teraz za 11 minut 10. Zapraszam.

0: Dzieci wybiegły ze szkoły według elektrycznych gitar. Tak naprawdę to bardziej wbiegły jakąś godzinę, dwie temu, bo już za 4 minuty 10 i najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: oszczędzania są zawsze na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Od 30 lat.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: Reklama.
10: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
12: Wiadomości z Legnicy.
13: Grzegorz Pałka, zapraszam. Do tymczasowego aresztu trafił niespełna 40-letni mieszkaniec Legnicy oraz 45-letnia kobieta zatrzymani w związku ze śmiercią 49-latka mieszkańca miasta, mówi nadkomisarz Jagoda Ekiert.
14: Pomiędzy 45-letnią kobietą a 49-letnim mężczyzną doszło do sprzeczki. W jej trakcie 39-letni mieszkaniec Legnicy miał zadać mężczyźnie kilka ciosów nożem, w wyniku czego legniczanin poniósł śmierć na miejscu.
13: Do tragicznego zdarzenia doszło 11 września przy Biegunowej. Do lipca przyszłego roku wzdłuż ulicy Wierzbowej w Środzie Śląskiej powstanie nowy chodnik. To ponad 250 metrów z kostki betonowej. Wykonane zostaną też dwa wyniesione przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem i odpowiednim oznakowaniem. Nowy chodnik poprawi piesze połączenie miasta z legnicką specjalną strefą ekonomiczną w Komornikach. Całkowita wartość zadania to prawie 450 tysięcy złotych. A do 25 września mieszkańcy Legnicy mają czas, by zagłosować na projekty w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Wyniki poznamy do 28 września.
12: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
13: Nie więcej niż 23 stopnie zobaczymy dziś na termometrach w Legnicy w najcieplejszej części dnia. W nocy temperatura nie spadnie poniżej 15. Warunki w mieście i w regionie całkiem niezłe. Synoptycy prognozują słońce bez opadów, jeżeli chodzi o deszcz, bo spadać może co nieco ciśnienie i wpływać na nasze samopoczucie. Jutro 25 stopni na termometrach w Legnicy w ciągu dnia, ale może też pokropić.
12: Radio Złote Przeboje 90 FM.
10: Prawie 2 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, zaczynamy dzisiejsze przedpołudnie. Wszyscy, którzy w pracy i ci, którzy nie w pracy, ściskam was bardzo mocno i no mercy.
15: Radio Złote Przeboje.
10: Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Moja koleżanka opowiadała mi niedawno, że u niej w pracy jest taki specjalny służbowy czat do zgłaszania, że ktoś wysłał służbowy mail, czyli pisze wiadomość, że napisała wiadomość. Zawsze ją to rozśmiesza. No i tak pomyślałam sobie, że w związku z tym, co powiecie na to, żeby dzisiaj we wtorek podzielić się tym, jaka zasada w twojej pracy, może taka jest, nie miała żadnego sensu, ale i tak trzeba było jej przestrzegać. Jakiś kompletny absurd. Pracujemy przy największych przebojach lat 80. i 90. i niech nas połączy dzisiaj uśmiech nad tymi rzeczami właśnie. Za najciekawsze oddam płócienną torbę radia Złote Przeboje po 12. Nasz telefon 22 44 i 30 albo mail robota@złoteprzeboje.pl. Jaka zasada w twojej pracy nie ma żadnego sensu, ale i tak trzeba jej przestrzegać.
1: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroën C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Citroën.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
9: O, już zatrudniam.
10: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
0: Reklama.

przed nami w radiu Złote Przeboje, przebój absolutnie monumentalny, tak można powiedzieć. Teledysk do niego został nakręcony w 4 regionach świata. Pierwszą lokalizacją był las deszczowy w Amazonii, którego znaczna część została zniszczona tydzień po zakończeniu zdjęć. W filmie też wystąpili prawdziwi mieszkańcy tego obszaru. Drugi plan zdjęciowy przedstawiający strefę wojny zlokalizowano w chorwackim mieście Karlovac. Trzecią lokalizacją była Tanzania, gdzie kręcono sceny nielegalnego kłusownictwa i polowań, i podczas kręcenia nie ucierpiało, co zawsze się podkreśla, żadne zwierzę, a część materiału pochodziła z archiwów dokumentalnych. Zdjęcia do finalnej części z udziałem Michaela Jacksona kręcono w Warwick w stanie Nowy Jork, gdzie w bezpiecznym miejscu na polu kukurydzy symulowano pożar lasu. Ten teledysk za podkreślenie wrażliwości wobec zwierząt i podjęcie problemów środowiskowych zdobył w 1995 roku nagrodę muzyczną Doris Day podczas gali rozdania nagród Genesis Awards. No a w 97 wideo nominowano do nagrody Grammy w kategorii najlepszy teledysk krótkometrażowy, ale statuetka trafiła wtedy do The Beatles i klipu Free as a Bird. Michael Jackson, Earth Song oczywiście. Radio Złote Przeboje.

0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwolt płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
3: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
3: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dziś pracując i słuchając największych przebojów lat 80. i 90., pamiętając o zasadzie, że robota nie zając, rozmawiamy sobie o tym, jaka zasada, może była taka, w twojej pracy nie miała żadnego sensu, ale i tak trzeba było jej przestrzegać. Mail robota@złoteprzeboje.pl i Monika napisała tak. Kiedy pracowałam w sklepie, nie wolno było powiedzieć klientowi, że czegoś nie ma. Musieliśmy mówić, aktualnie produkt jest niedostępny. Jakby od tego miał się natychmiast pojawić. Pozdrawiam cię serdecznie, Monika, i dzwonicie.
2: U nas w placówce nie wolno było pracownikowi, wychodząc z biura, zakładać odzieży wierzchniej, płaszcza, kurtki, ponieważ chodziło o to, żeby klient nie zauważył, że ktokolwiek wychodzi z pracy.
1: 2-2, 4-4 i 3-0. Zasada w twojej pracy, która nie miała żadnego sensu, ale i tak trzeba było jej przestrzegać. 2-2, 4-4 i 3-0. Do 12 gawędzimy, a potem za najciekawsze oddam płócienną torbę Radia Złote Przeboje z przyjemnością.

0: Za 5 minut będzie godzina 11. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości o 11 w Radiu Złote Przeboje z naszego miasta i naszej okolicy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
0: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
7: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
8: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimpwar.pl.
7: BYD. Build your dreams.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
5: Wiadomości z Legnicy.
6: Grzegorz Pałka, zapraszam. Nielegalnie składowane odpady w powiecie jeworskim potwierdził wojewódzki inspektorat ochrony środowiska. To po wykonaniu 16 wykopów w pobliżu wyrobiska pogórniczego. Paweł Chudzio.
7: W wyniku prowadzonych odkrywek w 14 miejscach potwierdzono zdeponowanie odpadów, głównie komunalnych i budowlanych, na obszarze około 30 arów. Złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na przetwarzaniu odpadów w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować obniżenie jakości wody, powierzchni ziemi i zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym.
6: Grozi za to do 10 lat więzienia. Do 27 września mieszkańcy Lubina mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie dotyczące przyszłego rozwoju miasta. Mowa o planie ogólnym, który będzie mieć wpływ m.in. na przyszłą zabudowę, inwestycje, tereny zielone i infrastrukturę w Lubinie. 1500 zł mandatu dostał kierowca, który potrącił 14-letniego rowerzystę. Chłopiec z kolegą jechał drogą rowerową i chodnikiem przy Bielańskiej. Kierujący Toyotą nie ustąpił pierwszeństwa. Na szczęście potrącony nastolatek nie odniósł obrażeń.
5: Radio Złote Przeboje.
8: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
5: Pogoda w Legnicy.
6: Całkiem niezłe warunki meteo specjaliści prognozują dziś dla Legnicy. Do wieczora nie zabraknie słońca, nie ma w planach deszczu, wiatr nie przeszkadza. Ciśnienie za to powoli spada, to może wpływać co nieco na nasze samopoczucie. Dziś w mieście do 23 stopni, to w ciągu dnia. W nocy temperatura w Legnicy nie spadnie poniżej 15. Deszcz popada, zdaniem specjalistów, jutro, wtedy 25 stopni w ciągu dnia.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
8: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Radio Złote Przeboje, nasz wspólny, wtorkowy, właściwie to wtorkowe przedpołudnie. To właśnie chciałam powiedzieć i tym się ucieszyć. Gosia Kościelniak, zapraszam.
9: Radio Złote Przeboje.
10: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

5 minut po godzinie 11. Radio Złote Przeboje przed nami. All I wanna do is have some fun. Wszystko, czego pragnę, to trochę się zabawić. Słowa piosenki nie zostały napisane przez Sheryl Crow, która tak wspaniale ten przebój śpiewa. Tekst jest niemal wierną adaptacją wiersza pod tytułem Fun, zabawa, autorstwa Wayne'a Coopera. Producent piosenkarki znalazł tomik poezji Coopera w antykwariacie i pewnego dnia Sheryl natknęła się na ten tomik podczas pracy w studiu. Potem były zawirowania co do tantiem i praw do tekstu, ale finalnie ten przebój stał się największym hitem Sheryl Crow. Rok 94, All I Wanna Do. I tego sobie życzmy.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.

Przed nami piosenka Myśli i Słowa, która nie była przez zespół BAYM typowana na jakiś wielki przebój. Co więcej, niewiele brakowało, żeby w ogóle nie weszła na płytę. To miała być taka dobrze śpiewająca się piosenka, ale dzięki bardzo pięknemu tekstowi Beaty Kozidrak udało się umieścić ją na płycie. Beata z zespołem BAYM piosenkę Myśli i Słowa po raz pierwszy zaśpiewała na festiwalu w Opolu. To było w 2003 roku i chociaż kompozycja była wykonywana premierowo, to spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem publiczności, która domagała się bisów. No i jak wspominała Beata, musieliśmy dwukrotnie bisować, chociaż bisy były wtedy ściśle zabronione. Kierownik artystyczny festiwalu był bardzo zestresowany, a ja, symbol niepokory, oczywiście uległam skandującej i domagającej się bisów publiczności.

0: Za 5 minut będzie południe, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w Radiu Złote Przeboje. To będzie południe wtorkowe, a po południu oczywiście natychmiast wracamy do największych przebojów lat 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
3: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Wiadomości z Legnicy.
5: Grzegorz Pałka, zapraszam. Uwaga na oszustów. 47 tysięcy złotych straciła mieszkanka Lubina. Do poszkodowanej zadzwoniła kobieta podająca się za jej synową z prośbą o pieniądze na lek ratujący życie. Chwilę później na komórkę zadzwonił mężczyzna podający się za lekarza. Potwierdził rzekomo złą sytuację synowej. Po pewnym czasie w mieszkaniu zjawił się mężczyzna, który miał być pracownikiem Narodowego Funduszu Zdrowia i zabrał od niej pieniądze. Uważajcie. Trwa głosowanie na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim. Mieszkańcy Legnicy wybierają spośród 44 projektów. Terminy na podjęcie decyzji upływa 25 września. Środa Śląska zbiera tekstylia. Drugi termin, w którym mieszkańcy mogą oddawać niepotrzebne materiały, przypada na 19 września. To najbliższa sobota. O szczegółach opowie Mateusz Stanicki.
6: Urzędnicy proszą mieszkańców chcących skorzystać ze zbiórki, by we własnym zakresie zaopatrzyli się w fioletowe worki. Oddawane tekstylia i odzież nie mogą być mokre ani zanieczyszczone smarami, olejami, chemikaliami lub innymi substancjami niebezpiecznymi.
5: Tekstylia można też oddawać do przoków klinicznie.
4: Radio Złote Przeboje.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
4: Pogoda w Legnicy.
5: Do 23 stopni w ciągu dnia i 15 w nocy. Taką temperaturę prognozują synoptycy w mieście. Do wieczora sporo słońca nad Legnicą. Bez deszczu ten może popadać dopiero jutro. Ciśnienie za to powoli spada, co może przełożyć się na nasze samopoczucie. A jutro termometry w Legnicy w najcieplejszej części dnia pokażą do 25 stopni. W nocy natomiast temperatura nie spadnie poniżej 16.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
7: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Już prawie 2 minuty po godzinie 12. Mam nadzieję, że pięknie i w miarę płynnie wam czas właśnie płynie. We wtorkowe wcześniutkie popołudnie Gosia Kościelniak i Radio Złote Przeboje dla was.

jest znaleźć kogoś z takim rodzajem intensywności, kiedy dotknąłeś mojej dłoni, udałam obojętność. Tak, to oczywiście tylko fragmencik tego wielkiego przeboju z 1987 roku. 14 album Fleetwood Mac, Tango in the Night. W większości dobra recenzja, słuchaczom bardzo spodobał się utwór Seven Wonders, Siedem Cudów Świata, który nawiązywał oczywiście właśnie do słynnych Siedmiu Cudów Świata, bo utwór opowiada o kobiecie, która wspomina miłość sprzed lat i twierdzi, że nawet Siedem Cudów Świata nie może równać się z pięknem tego, co wtedy poczuła. Fleetwood Mac, Seven Wonders, rok 87, to radio Złote Przeboje. Za kilka minut podsumujemy sobie dzisiejsze pogawędki o przeróżnych zasadach, zaskakujących czasem w pracy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
13: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
14: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
15: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
20: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: Dziś rozmawialiśmy sobie w cyklu Robota nie zając o ciekawych zasadach, które czasem występują w pracy, które nie mają albo nie miały sensu, no ale i tak trzeba było ich przestrzegać.
2: Dzień dobry, czasy komuny, początek lat 80. Podejmuję pracę w jednym zakładzie, gdzie robimy drabiny do słupu wysokiego napięcia i mam takiego szefa, który przyjmując mnie do pracy mówi: panie Marku, może pan się spóźni do pracy, może być pan niedysponowany, ale jak przyjdzie pan z Gazetą Poznańską do pracy, ma pan zwolnienie dyscyplinarne.
1: O, Gazeta Poznańska, panie Marku, wtedy jako prasa partyjna kontrolowana przez RSW, prasa książka Ruch, realizowała, jak czytam, oficjalną linię propagandy komunistycznej informując o wydarzeniach gospodarczych, politycznych i społecznych w regionie, zgodnie z wytycznymi władz. Także bardzo ciekawa zasada. Panie Marku, w takim razie to dla pana dziś, bo ciekawe, niezwykle, nasza płócienna torba Radia Złote Przeboje na pamiątkę tego pięknego wrześniowego wtorku. Dziękuję wam za wszystkie wasze telefony i maile. Dobrego dnia. Jutro znowu sobie porozmawiamy w naszym cyklu Robota nie zając. A teraz Sandra.

0: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
1: Zapraszamy do salonu BYD Szaszotary. Ulica Legnicka 1, BYD Imbwar.pl.
0: BYD. Build your dreams.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.

Oczywiście, że historia Bad Boys Blue rozpoczęła się w latach 80. Przecież pamiętamy ich wielkie przeboje. W Kolonii, kiedy założyciele wytwórni Coconut Records postanowili stworzyć nowy muzyczny projekt i początkowo planowano, żeby wokalistów do nowej grupy poszukać w Anglii, ale ostatecznie znaleziono ich w Kolonii, w Niemczech. W roku 87 kolejne i kolejne wielkie przeboje. 88 to przebój O Michelle, który słyszeliśmy przed chwilą w Radiu Złote Przeboje, a teraz już za 12 minut 13. Ace of Base.

0: rób trochę hałasu, ale zrobiliśmy hałas. Ma nam rok 82. Za 5 minut będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z naszego kraju i z całego świata. Radio Złote Przeboje, zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz, tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka, jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
13: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Nie ma żadnego zagrożenia ze strony drona w Rusinowie. Rusza proces wytoczony Onetowi przez prezydenta Nawrockiego. Singapur będzie płacił obywatelom za czytanie. Dorota Werdecka, dzień dobry. Służby wyeliminowały jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne ze strony drona zabezpieczonego przez wojsko w Rusinowie koło Jarosławca na Pomorzu Zachodnim. O wyciągnięciu drona z morza informował wicepremier, szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz, dodając, że wstępne oględziny wskazują, że jest to bezzałogowiec wojskowy z Rosji. Wobec coraz częstszych ataków na sojuszników Ukrainy, NATO powinno zwiększyć pomoc dla Kijowa, pisze dziś francuska prasa. W ten sposób komentuje atak dronowy na Ukrainie przy granicy z naszym krajem. Chodzi o niedzielny atak, podczas którego uszkodzona została lokomotywa pociągu z Kijowa do Warszawy, który znajdował się 2 kilometry od granicy z Polską. Czołowi niemieccy politycy nie będą podróżować na Ukrainę pociągami do czasu przeprowadzenia szczegółowej oceny bezpieczeństwa, informuje z kolei Der Spiegel. A w Holandii dziś poważne zakłócenia w ruchu pociągów w co najmniej 20 miejscach w kraju. Są informacje o tym, że na torach znaleziono umieszczone tam celowo rury. Władze podejrzewają sabotaż.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Ruszył proces, jaki prezydent wytoczył Onetowi w czasie kampanii wyborczej. Portal opisał historię Karola Nawrockiego z czasów, gdy pracował jako ochroniarz w Grand Hotelu w Sopocie. Prezydent uznał, że naruszono jego dobra osobiste, mimo że wszystko, co o nim napisaliśmy, to prawda. Mówił przed wejściem na salę warszawskiego sądu prawnik Axel Springer Jakub Kudła.
15: Jestem przekonany, bo redakcja wykonała dobrą, rzetelną i staranną robotę. Znalazła szereg świadków, z nich zdecydowało się zeznawać w tym procesie.
14: Sąd zdecydował, że proces zostanie utajniony. Lotnisko w Katanii na Sycylii nadal zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. To już drugi dzień paraliżu lotniska z powodu emisji pyłu wulkanicznego z Etny i kolejny w Katanii tego lata. Singapur rozpoczął 5-letnią kampanię mającą wzmocnić nawyk czytania. Mieszkańcom, którzy zarejestrują się na rządowej stronie i będą tam rejestrować codzienne czytelnicze sesje, zostaną wypłacone drobne kwoty, przekazał CNN. Czytanie dłuższych tekstów wzmacnia koncentrację, umiejętność krytycznego myślenia i wyobraźnię. Uzasadniają swoją decyzję urzędnicy w Singapurze.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Dziś przelotny deszcz tylko na Suwalszczyźnie i tam 19 stopni. Poza tym słońce zza chmur do nas wychodzi. Mamy od 20 stopni na północy i wschodzie przez 21 w Warszawie do 23 na zachodzie i nawet 25 w Legnicy. Prawie 3. No i dla zespołu Kombi to już jest za późno. Kochać cię za późno. Ale na inne rzeczy jeszcze mamy dzisiaj sporo czasu. Dzień dobry, Gosia Kościelniak. Zapraszam na kolejną godzinę wspólną.

byłem wtedy żonaty, byłem poza domem może od 2 miesięcy. Tak Ron Wade wspominał swój stan ducha tamtego dnia, kiedy powstała piosenka, która przed nami, i musiałem wymyślić to na poczekaniu. Chyba chodziło o jakieś zaprzeczenie, mówi, o próbę bycia twardym. No ale kiedy zaśpiewałem tę piosenkę, przerwałem, odsunąłem się od mikrofonu, nie mogłem mówić. Po prostu dławiło mnie wzruszenie. To było tak emocjonalne. Wiedziałem, że to jest numer jeden, to jest to. Było to dobre, magiczne doświadczenie. Klasyk lat 80. zainspirował oczywiście wielu artystów, którzy potem próbowali odtworzyć magię oryginału. Wśród nich znaleźli się duet country, Brooks and Dunn oraz Tina Turner, Rod Stewart też. Ale teraz Tina i jej wersja. Radio Złote Przeboje.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proście, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Reklama.
8: Yes. Papel, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Sprawić, by padało mocniej? Słynne zdanie. O co chodzi? Przez wiele lat Super Bowl stał się znany ze spektakularnych występów muzycznych w przerwie meczu Halftime, a występ Prince'a na Super Bowl był naprawdę zjawiskowy. Pogoda była deszczowa, co sprawiło, że atmosfera występu mogła być niepowtarzalna. Ale to nie była lekka mrzawka, to był regularny deszcz. No i organizatorzy martwili się nie tylko o mecz, ale także o bezpieczeństwo Prince'a i muzyków. Ale kiedy producent sprawdzał to przed koncertem, okazało się, że Prince miał tylko jedną prośbę. Czy możesz sprawić, by padało mocniej? Prince i jego tancerze mieli jeszcze do tego buty na wysokich obcasach, więc ryzyko upadku było realne. Scena była mokra. Dodatkowym zagrożeniem było użycie instrumentów zasilanych prądem, a kiedy deszcz zaczął mocniej padać, stworzył niezwykłą scenerię. Wokół sceny wznosiła się mgła. Prince bez wątpienia wykorzystał tę sytuację do stworzenia magicznej atmosfery. Wiele krytyków i fanów uważa, że ten występ był jednym z najlepszych w historii imprezy.
1: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj do

0: wolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze, i ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie, a co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Trawisto.
3: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.

0: Jestem ciągle jeszcze w takim lekko fioletowym purple dreszczu, bo ja tak uwielbiam utwór, który graliśmy dosłownie, no nie wiem, kilka minut temu, ale już przechodzę do codzienności, do teraźniejszości. Witam Jerzego, bardzo
1: konkretnie,
0: dzień dobry.
1: Powiem,
0: że i ty będziesz miał fantastyczne przeboje po 80-tych, 90-tych.
1: Nie ma tak, że tylko oczywiście, nie, jakoś tutaj parę dla mnie też zostało i to dobrze. I zaczynamy od Dionne Warwick, a potem się na przykład okaże, że Michael Jackson kochał grzyby.
0: Naprawdę?
1: Naprawdę. Ale dlaczego ja będę o tym mówił? To jest najciekawsze. No to cierpliwości.

0: Shop Boys i w ogóle największe przeboje lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje znowu po 14, a o 14 wiadomości, ale o tym już Dorota Wardecka.
1: Mamy nowe szczepionki, dostępne są już nowe szczepionki też przeciwko grypie w tym sezonie. Kto będzie mógł z nich skorzystać bezpłatnie, o tym w wiadomościach radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Złote przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
9: Mamy 15 września, jest wtorek, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka przedstawi wiadomości.
10: Afera w Orlenie z wenezuelską ropą. Do sprawy odnosi się premier. Paraliż na torach w Holandii. Władze podejrzewają sabotaż. Są już nowe szczepionki przeciwko grypie. Wstyd na cały świat. Tak premier reaguje na publikację brytyjskiego dziennika na temat gigantycznej straty Orlenu na kontrakcie na zakup ropy z Wenezueli w czasach, gdy spółką kierował Daniel Obajtek. W sprawie afer w Orlenie toczy się kilka śledztw. Część podejrzanych usłyszała już zarzuty, mówi Donald Tusk.
11: Niektórzy ukrywają się w Dubaju. To też jest dość charakterystyczne. Kryptowaluty, ciemne interesy, dziwni pośrednicy, PiS i weto prezydenta. Składa się coraz częściej w taką ponurą całość.
10: A jak pisze Financial Times, spółka Orlenu miała stracić 600 milionów złotych na zakupie wenezuelskiej ropy, który nie doszedł do skutku. Opóźnione i odwołane pociągi w centralnej i północnej Holandii. Utrudnienia pojawiły się już wcześniej rano, a więcej o tym Tomasz Orchowski.
12: Do zakłóceń doszło między innymi na trasie na lotnisko Amsterdam Schiphol. W sumie odnotowano kilkanaście incydentów. Na nagraniach opublikowanych przez holenderską telewizję publiczną widać policjantów w jednym z miast w centralnej Holandii niosących 1,5-metrowe metalowe rury. Na razie nikogo nie zatrzymano, ale to prawdopodobnie kolejny akt sabotażu w Europie. W nocy nad Litwą natowskie myśliwce zestrzeliły rosyjskiego drona. Wczoraj polskie wojsko wyłowiło z Morza Bałtyckiego prawdopodobnie rosyjski wojskowy bezzałogowiec.
13: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Dostępne są już 3 szczepionki na nowy sezon przeciw grypie. Bezpłatnie zaszczepią się dzieci, kobiety w ciąży i osoby od 65 roku życia, mówi lekarka rodzinna Marzena Pokuń-Hajkowska.
14: Bardziej narażone są dzieci i osoby starsze. Osoby starsze najczęściej mają chorobę układu sercowo-naczyniowego, chorobę układu oddechowego, choroby nowotworowe, inne choroby przewlekłe, więc takie osoby przede wszystkim powinny być szczepione przeciwko grypie.
10: Szczepionka nie gwarantuje, że unikniemy zachorowania, ale pozwala uniknąć groźnych powikłań. Nagrody Emmy rozdane. The Pitt po raz drugi z rzędu otrzymał nagrodę dla najlepszego serialu dramatycznego. Tak mówi jego twórca R. Scott Jamil.
15: People need to know the truth.
16: Ludzie muszą znać prawdę, a my musimy nadal im ją przekazywać w każdy możliwy sposób, ponieważ czasami tylko opowiadanie historii pozwala nam zrozumieć i docenić siebie nawzajem.
10: Na furorę podczas ceremonii zrobił serial Wdowia Zatoka, który otrzymał aż 14 statuetek.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Sporo chmur w całej Polsce, miejscami przelotny deszcz, a jeśli chodzi o temperatury, to na termometrach dzisiaj od 19 stopni w Gdańsku, przez 22 w Bydgoszczy, do 23 w Katowicach. Najchłodniej w górach, tu maksymalnie 17. Odrestaurowane, niepublikowane wcześniej nagrania z koncertu George'a Michaela z 1988 roku już za chwilę trafią do kin. Pojawi się też ekskluzywny box. No ja się cieszę. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

ciebie tu. Słuchajcie, ja myślę, że czas na kawę, co? Ale taką specjalną z limitowanej serii Radia Złote Przeboje. Mamy temat Dzwońcie. Tak nazywa się codzienny element naszego porannego programu, dzięki któremu możecie razem z nami tworzyć Radio Złote Przeboje i tak od poniedziałku do piątku od 6 rano do 10 rano. Nasza poranna ekipa bardzo jest ciekawa waszych opinii, a autorzy tych najciekawszych dostają codziennie naszą limitowaną złotą kawę. Bądźcie z nami jutro, jak tylko otworzycie oczy.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Światowy Dzień Fryzjera, a wiadomo, że na fotelu u fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich nie dowiesz się nigdzie indziej. No i jutro będzie o rozmowach podczas strzyżenia.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
5: Zapraszamy do salonu BYD Szeszotary. Ulica Legnicka 1, bydinbwar.pl.
4: BYD. Build your dreams.
6: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.

To podobno jego ostatnia solowa trasa akustyczna, zapowiada wokalista Stranglersów Hugh Cornwell, który twierdzi, że nie wie, ile jeszcze będzie miał siły, żeby w ogóle występować. Słuchajcie, czas leci. No nie jesteśmy coraz młodsi, nie ma się co dziwić. Chociaż myślę, że teraz pewnie tak troszkę poczujemy się, jakbyśmy byli młodsi o te 30 lat. Przenieśmy się w czasie.

0: na plusie.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
0: Od 30 lat.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany.
4: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do Twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
8: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
7: No tak. 10 na 10.
9: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania.

0: na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.

Dokładnie miesiąc temu Mr. President przyjechał zaśpiewać na Dożynkach w Sulejowie, a poza grupą Mr. President to był koncert piosenki żołnierskiej Walki Rycerskie w wykonaniu grupy Jantar. A mnie jest szkoda lata. To co? Karaiby może sobie tutaj urządzimy, co?

Kocie sprawy i buzu skład w radiu Złote Przeboje, w którym o ludzkich sprawach będziemy mówić w wiadomościach o 15. A spotkanie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi, płatność za ropę w kryptowalutach. O aferze z wenezuelską ropą w Orlenie donoszą brytyjskie media. Więcej na ten temat powiemy już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Bo tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
15: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie, w kalendarzach już 15 września. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
16: Ochrona przy przejściach granicznych z Ukrainą zostanie wzmocniona. Europarlament uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi. Sejm debatuje nad nocną prohibicją w całej Polsce. Polska wzmacnia ochronę przejść granicznych z Ukrainą, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. W jej ramach zbudowane zostaną posterunki obserwacyjno-strażnicze w pobliżu przejść granicznych w Dorohusku, Medyce i Korczowej. Pogranicznicy szczególnie czekają na tzw. hasko-bastiony, mówi Dariusz Sienicki z Nadburzańskiej Straży Granicznej.
17: Są to takie, można by powiedzieć, małe schrony, które w razie niebezpieczeństwa pozwolą funkcjonariuszom pełniącym na przykład służbę na posterunkach, a więc na przykład przy szlabanach, schronić się w bezpieczne miejsce.
16: Wzmocnienie ochrony przejść z Ukrainą ma związek z atakiem rosyjskich dronów w pobliżu polskiej granicy. Spotkanie z pośrednikiem na jachcie w Abu Zabi i płatność za ropę w kryptowalutach. Tak miała wyglądać afera z wenezuelską ropą w Orlenie za czasów Daniela Obajtka, na czym spółka miała stracić ponad 1,5 miliarda złotych, donoszą brytyjskie media. A więcej o tym Tomasz Węska.
18: Komentując publikację Financial Timesa, szef rządu mówi o tym, że teraz lepiej rozumie nerwowość części polityków PiS-u i urzędników Kancelarii Prezydenta. Bo w tej aferze jest, tu cytat z premiera, wszystko, co ostatnio wiąże się z politykami dzisiejszej opozycji.
19: Są brudne interesy na paliwie, kryptowaluty, dziwni pośrednicy, przekazanie gigantycznych sum pieniędzy bez żadnej gwarancji uzyskania paliwa.
18: Które ostatecznie nigdy nie trafiło na statki Orlenu, ale były prezes koncernu Daniel Obajtek oskarża jego obecne władze o zerwanie transakcji, odsyła do swojego oświadczenia w internecie i do winy się nie poczuwa.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Parlament Europejski uchylił immunitet europosła Grzegorza Brauna. Sprawa dotyczy negowania przez niego Holokaustu podczas publicznej debaty w Warszawie rok temu. Wniosek o uchylenie Braunowi immunitetu w lutym złożył prokurator generalny. Uchylenie immunitetu otwiera drogę do wszczęcia dochodzenia. Dziś w Sejmie debata nad projektem przepisów ograniczających dostępność alkoholu. Projekt zakłada m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych oraz nocną prohibicję w całej Polsce. Jarosław Krajewski z PiS-u proponuje zakaz sprzedaży tzw. małpek.
0: Wystarczy przejechać się po centrum Warszawy z samego rana i widać, jaki to jest problem społeczny.
20: Na wolnym rynku, w zdrowym kapitalizmie, to cena, i to wysoka cena, jest najlepszym instrumentem kształtowania odpowiedzialnej polityki antyalkoholowej.
16: Dodaje posłanka klubu Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira, a głosowanie w Sejmie w piątek. Nie czekając na tę ustawę, ograniczenia w handlu alkoholem wprowadzić chce kolejny samorząd. Chodzi o Gliwice. Konsultacje w sprawie nocnej prohibicji potrwają tu do jutra.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
15: Grzegorz Małka, zapraszam. Sandra Bullock i Nicole Kidman, grające główne role w filmie Totalna Magia 2, wracają do świata nocnych intryg, snutych przy świetle księżyca, a także potężnej, odziedziczonej po przodkach magii. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie, grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. A całość do zobaczenia w legnickim kinie Helios. Wieczór pełen emocji i ponadczasowych melodii, w trakcie których zabrzmią największe przeboje legendarnych zespołów Queen i ABBA. Przed nami w legnickiej strefie ekonomicznej 29 października. Blask setek świecy stworzy wyjątkowy nastrój, podkreślając niepowtarzalny charakter tego niezwykłego koncertu, który rozpocznie się punktualnie o godzinie 19. Nieco wcześniej, bo 16 października, na scenie pubu Panda wystąpi Martyna Podwysocka. Stand-uperka przygotowała nowy program, którym legnicką publikę bawić będzie także od 19.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
21: Pochmurne niebo i przelotny deszcz będzie nam towarzyszył już do końca dnia. Jeśli chodzi o temperatury, w górach najchłodniej, a średnio od 19 stopni w Suwałkach, Olsztynie przez Zakopane do 24 na zachodzie. Tak jest w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. Co by to było za popołudnie bez Marzeny Rogalskiej? No bez sensu przecież zupełnie. Dlatego o 15.30 wpadnie tutaj do nas Marzena Rogalska, a teraz wpada do nas Summer i wszyscy są zadowoleni, prawda? Jerzy Telesiński, dzień dobry.

spadłem ze sceny, a nikt z zespołu nawet do mnie nie zadzwonił. Byłem wkurzony, a do tego byłem naćpany, więc tym bardziej chowałem urazę. Odpowiedział Steve Tyler z Aerosmith, zapytany, co skłoniło go do tego, żeby zostać jurorem w amerykańskim Idolu. I dodał na temat tych swoich kolegów: wiecie, oni są beznadziejni, ale kocham ich na śmierć i życie. Faceci.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na Media Expert.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: 146. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Jurek,
1: no, słucham cię.
0: Muszę ci powiedzieć, bardzo, że mam taki pomysł, bo ty jesteś zwierzolubem.
1: Och,
0: komu
1: bardzo,
0: jak nie tobie, pierwszemu. No, zainspirował mnie taki podróżnik, edukator przyrodniczy, przecudowny człowiek.
1: No.
0: Był u mnie w telewizji. Z psem kundalinim.
1: Ale pięknie.
0: Uważaj, z kaczorem wirkiem i teraz najlepsze, z gęsią. Gęś Sany. Ja myślę, żeby iść w gęś. Ale słuchaj...
1: Ja ci powie... Ty, ale mi otwierasz oczy teraz.
0: Ale słuchaj...
1: Ale same plusy.
0: Tak cudowne grono. Mieliśmy wszyscy instrukcje obsługi gęsi. Nie można było gwałtownych ruchów, bo ona się denerwowała.
1: Denerwowała się, no ale to każda gęś się denerwuje.
0: Siedzieliśmy grzecznie z Łukaszem Nowickim i ona mu podjadła, rozumiesz, scenariusz.
1: Widziałem.
0: Widziałeś to? Tak, ona mu podziobała i ona w ogóle robiła takie...
1: Niedobry scenariusz.
0: A Darek mówił, nie, ona już

0: autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18:00 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart. 13

0: tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
1: To ja też chcę.
2: 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.

Edyta Bartosiewicz zadebiutowała w roli jurorki w The Voice of Poland, no i troszkę namieszała, bo zdziwiła się, że trzeba się było odwrócić. Zabrakło mi szacunku okazanego osobie, która przyszła i chciała nam coś dać, powiedziała. Pani Edyto, dotrze się pani. Powodzenia.

0: Meatloaf, I'll do anything for love. Graliśmy, gramy i grać będziemy największe przeboje lat 80. i 90., ale mamy dla was też tylko sprawdzone wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Tak, będą to ważne wiadomości na temat cen paliw, co nas może czekać i dlaczego to się może zmienić. O tym w wiadomościach Radio Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje. Złote przeboje.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Carbonara.
3: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
3: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
4: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jak?
12: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
18: Słuchacie Radia Złote Przeboje 15 września. Mamy wtorek, pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
19: Ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyjęta przez rząd. A ceny paliw znów mogą mocniej podrożeć. W przychodniach coraz więcej chorych. Zaczyna się grypa i COVID. Projekt ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyjęła Rada Ministrów, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak wyjaśnił, z powodu bardzo trudnej sytuacji geopolitycznej koncerny paliwowe zarabiają wyjątkowo dobrze, a pieniądze z opodatkowania takich nadzwyczajnych zysków sfinansowałyby kolejną odsłonę programu CPN.
20: Uważamy, że te koncerny paliwowe powinny podzielić się tymi zyskami z obywatelami, ze społeczeństwem. W zasadzie dokładnie taka sama ustawa, jaka została zablokowana przez pana prezydenta.
19: Jak wyliczał przed posiedzeniem rządu premier, Orlen odnotował 16 miliardów złotych zysku netto za pierwsze półrocze. To 10 miliardów złotych więcej niż rok temu. Wystarczy wzrost cen diesla w hurcie o 8 do 10%, by cena tego paliwa na stacjach benzynowych przekroczyła 10 zł za litr. Wyliczają analitycy z firmy Colliers. Ceny mogą wzrosnąć, jeśli amerykański bank centralny podniesie stopy procentowe, mówi główny ekonomista firmy Colliers Grzegorz Sielewicz.
21: Diesel może osiągnąć granicę 10 zł za litr stosunkowo szybko, natomiast w przypadku benzyny nadal pozostaje to scenariusz skrajny.
19: Dziś za litr 95 płacimy średnio 7 zł. 81 groszy, za litr oleju napędowego 8 zł. 66 groszy, autogaz kosztuje 2 zł. 96 groszy. Sezon przeziębień już się zaczyna. W przychodniach przybywa pacjentów z infekcjami. To m.in. grypa, ale też COVID, mówi lekarka rodzinna Marzena Bokuń-Hajkowska.
22: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-19.
19: Lekarze przypominają, że wrzesień to najlepszy moment na szczepienie. Przeciwko grypie za darmo mogą się szczepić m.in. dzieci i seniorzy. Zakazem sprzedaży alkoholu w nocy w całej Polsce zajmuje się Sejm. Gliwice kierowcy nie czekają na przepisy ogólnopolskie. Tu konsultacje w sprawie nocnej prohibicji kończą się jutro.
0: Jeżeli miałoby to pomóc i z tego, co tam się orientowałam w wielu miastach, co wprowadzili, rzeczywiście był spadek tych interwencji Policji, Straży Miejskiej, więc czemu nie?
2: Zakazać, oczywiście, że tak.
3: A alkohol na stacjach benzynowych powinien zostać, według mnie.
19: Z mieszkańcami Gliwic rozmawiał nasz reporter Grzegorz Kozioła. Nocna prohibicja na Śląsku już obowiązuje m.in. w Bytomiu, Chorzowie, Mysłowicach, Tychach i Zabrzu.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
18: Grzegorz Pałka, zapraszam. Wśród filmowych propozycji z dużego ekranu mamy ciekawą opowieść o meteorologu, który podczas II wojny światowej pracował dla brytyjskiej armii. Niebo nad Normandią to opowieść o tym, że wojna to nie tylko bitwy, a daleko poza linią frontu podejmowane są decyzje, które odczuć mogą miliony ludzi. Film grany jest w kinie Helios w Legnicy. Niepowtarzalny wieczór komediowy z udziałem Zbycha Grabowskiego odbędzie się 27 października w pubie Panda w Legnicy. Ze swoim trzecim pełnym programem wystąpi już od 19. A na początku listopada na scenie Legnickiego Centrum Kultury znany i lubiany aktor Waldemar Obłoza zagra w spektaklu Francuski numerek. To komedia pełna zaskakujących zwrotów akcji, a przebiegły plan, do którego Marek namawia swoją żonę Anetę, by zrealizować interes życia, nieoczekiwanie zmienia się w pasmo komicznych wydarzeń podszytych międzynarodowymi znajomościami. Początek 7 listopada.
5: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
23: Pochmurne niebo i gdzieniegdzie deszcz, a poza tym ciepło. 24 stopnie w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, chłodniej w Olsztynie, Białymstoku i Suwałkach. Niższe temperatury w górach, tu maksymalnie 17. Jak długo należy gotować grzyby? Założę się, że nie wiecie tego tak naprawdę i tak jak ja będziecie zaskoczeni, kiedy wam to powiem. O 16.30 w programie Radia Złote Przeboje. No ja byłem zaskoczony. Jerzy Telesiński, witam was serdecznie.

Rozczarowały fanów. Panie ze Spice Girls bo życzą sobie prawie 1500 zł za boks na 30-lecie. No, zestaw fajny, zawiera 14 płyt CD. Jest pierwszą pełną kolekcją singli zespołu, wzbogaconą oczywiście o niepublikowane wcześniej nagrania, ale 1400 zł? Największe przeboje lat 80. i 90. u mnie zawsze za darmo.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
16: Kto da złotówkę po raz pierwszy, po raz drugi? Montaż drzwi sprzedany!
17: W salonach Belpol teraz wybrane drzwi wewnętrzne DRE z montażem za złotówkę. Sprawdź kolekcję drzwi DRE objęte ofertą i wybierz model dopasowany do twojego wnętrza z pomocą doradców w salonie Belpol. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych drzwi wewnętrznych wybranych producentów. 115 sklepów na www.belmyślnikpol.pl.
18: Reklama.
19: Raz, dwa, trzy!

0: Michael Jackson kochał grzyby. Poważnie, a konkretnie to pizzę z grzybami shiitake. A mówię o tym, bo...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Bo grzyby przede wszystkim należy umyć. Jeśli je już namoczymy, to zazwyczaj bez problemu pozbędziemy się liści, igieł, ziemi, piasku. Następnie wystarczy je opłukać i już można je ugotować. Tylko jak długo? Ogólnie rzecz biorąc, grzyby należy gotować do miękkości. 15 minut wystarczy na borowiki, suszone na prawdziwki. Kurki potrzebują więcej czasu, 25 do 40 minut, bo są trochę twardsze. Pieczarki, boczniaki, też jakieś 25-30 minut. Twardą dolną część boczniaków w ogóle lepiej odciąć. Grzyby jeszcze twardsze należy gotować co najmniej pół godziny.
1: Dobrze wiedzieć.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Zapraszamy do salonu BYD Rzeszotary. Ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
8: BYD. Build your dreams.
10: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
11: Desnoran?
10: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
11: Naprawdę?
10: Już mam chrapkę na Desnoran.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Jak?
11: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
13: Po Desnoranie znika chrapanie.
12: Aflofarm.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
16: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
21: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Jeszcze miejscami we wschodnich częściach kraju możliwe przelotne deszcz albo mrzawka, choć dziś miało się przejaśniać w większości regionów. Jutro znów mglisto właśnie we wschodnich regionach, ale też chłodno, bo nad ranem 7 stopni na wschodzie, a w ciągu dnia do 26 na południu. Noga z gazu na krajowej 12 na odcinku Jarocin-Kalisz w pobliżu Pleszewa. Ciągnik uderzył w sygnalizację świetlną i tutaj nadal jeszcze ruch wahadłowy.
21: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

mogła powstrzymać łez. Celine Dion po 6 latach wróciła na scenę, zachwyciła 35 tysięcy fanów w Paryżu i przy okazji zainaugurowała nową trasę koncertową. Doczekaliśmy się w końcu, no. I to jest naprawdę wspaniała wiadomość dla fanek i fanów największych przebojów lat 80. i 90.

0: That's the way it is, i Celine Dion w Radiu Złote Przeboje, w którym już teraz zapraszamy na wiadomości o 17.
1: Kolejne regiony będą testować działanie syren alarmowych. Gdzie jutro rozregną się syreny w ramach ćwiczeń? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Reklama. Słuchajcie, Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Jest 15 września. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
5: Dożywocie za podłużenie paczki z bombą byłej partnerce i jej dzieciom. Ćwiczenia z użyciem syren alarmowych jutro na wschodzie Polski. Zmiany w wynagrodzeniach lekarzy po rocznym okresie przejściowym. Dożywocie dla 37-letniego Błażeja K. za usiłowanie zabójstwa byłej partnerki i dwojga jej dzieci. Wyrok zapadł w sądzie apelacyjnym w Poznaniu. W grudniu 2022 roku we wsi Siecie Pożyce mężczyzna podłożył paczkę z bombą własnej konstrukcji przed domem, w którym kobieta mieszkała z dziećmi oraz swoimi rodzicami. Kiedy otwierała paczkę w kuchni, doszło do eksplozji. Kobieta została poważnie okaleczona. Jej dzieci odniosły lekkie obrażenia. Jedno z nich jest synem skazanego. Wyrok jest prawomocny. Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z dużej wysokości, prawdopodobnie z grani między Mylną Przełęczą a Zawratową Turnią. Wypadek zgłosili turyści idący na Zawrat, którzy znajdowali się powyżej zmarłego stawu. W Tatrach warunki są zmienne. Pogoda się poprawiła, ale po wcześniejszych opadach szlaki miejscami są mokre, śliskie i błotniste. Ćwiczenia z użyciem syren w kolejnym miejscu w Polsce. Jutro sygnał alarmowy rozlegnie się na terenie powiatu krośnieńskiego na Podkarpaciu oraz krasnostawskiego na Lubelszczyźnie. Ćwiczenia odbędą się między 8 a 15. Mieszkańcy dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa uprzedzające o ćwiczeniach z udziałem syren. Roczny okres przejściowy, tyle dostaną dyrektorzy szpitali i lekarze na wprowadzenie zmian w wynagrodzeniach. Ministerstwo Zdrowia chce ukrócić tzw. kominy płacowe, wprowadzając maksymalną stawkę godzinową na umowach cywilnoprawnych oraz limit czasów pracy w publicznym systemie do 2 etatów. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim Mariusz Trajanowski jest już po rozmowach ze swoimi lekarzami.
6: Co do zmian i kierunku, okej, ale nie w ten sposób. Efekt będzie tylko taki, że ci lekarze, którzy do tej pory nie zarabiali 240 zł, wszyscy będą chcieli tyle zarabiać i to już się dzieje, a ci, którzy zarabiali więcej niż 240 zł, nie będą chcieli pracować.
5: Dyrektor dodaje, że kluczowa jest zmiana wyceny świadczeń.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Po tygodniu wrócił do Polski Andrzej Poczobut, przekroczył dziś polsko-białoruską granicę. Dziennikarz i działacz polonijny, wiosną zwolniony z białoruskiego więzienia, odwiedził swojego ojca, którego nie widział od aresztowania 5 lat temu. Był na Grodzieńszczyźnie i w Mińsku. Teraz wybiera się do USA i Kanady, ale jak zapowiedział, chce jeszcze wrócić na Białoruś. Od dziś można głosować na Warszawiankę Roku. Kandydatek jest 10, wśród nich Barbara Koszewska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, Kinga Gruszecka, ekspertka sektora kosmicznego oraz dziennikarka i podróżniczka, także działaczka społeczna Martyna Wojciechowska. Głosować można do 4 listopada. Ogłoszenie wyników 18 listopada.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
7: Pogoda.
4: W rejonach podgórskich najniższe temperatury 17 stopni, te najwyższe dzisiaj to w okolicach 23 w Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim. Wszędzie może popadać, wszędzie dzisiaj sporo chmur.
0: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość, producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: 40 parę lat temu wydali tylko 2 albumy, ale do dzisiaj śpiewają te swoje największe przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry, grupa Auto One w Radiu Złote Przeboje.

Robota nie zając. Polecam serdecznie. No dzisiaj to już pewnie wszyscy prawie, że po pracy, no ale jutro, kiedy będziecie w pracy, to o pracy możecie sobie znowu pogadać z Gosią Kościelniak. Codziennie w Radiu Złote Przeboje między 10 a 14, a autorzy najciekawszych wypowiedzi dostają od nas fajne prezenty, dlatego serdecznie polecam w pracy Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Światowy Dzień Fryzjera, a wiadomo, że na fotelu u fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich nie dowiesz się nigdzie indziej. No i jutro będzie o rozmowach podczas strzyżenia.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo-wstanek zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Reklama.

0: Królowie Życia. Nazywa się jesienna trasa koncertowa panów Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka z grupy Kombi.
1: Jak już zaczynamy grać i to wszystko działa i tak dalej, to się wtedy uspokajam. Myślę już tylko i wyłącznie o graniu, o muzyce.
0: Jak znam życie, to u nas właśnie w Radiu Złote Przeboje będziecie mogli wygrać masę biletów na te koncerty, ale jeszcze nie mogę wam o tym nic powiedzieć, bo to jest tajemnica, jasne?

0: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
10: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: Że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład

0: pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Mglisty poranek we wschodniej części kraju jutro i to też będzie najchłodniej, bo zaledwie 7 stopni rano, 16 w zachodniej Polsce, ale w ciągu dnia ta temperatura podskoczy. Na północy 19-20, w południowej Polsce jutro 26 stopni. Uwaga na S3, tutaj między węzłami Lubin Północ, Lubin Zachód, zderzenie trzech osobówek i mogą być tu jeszcze utrudnienia w stronę Bolkowa.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Sissy Catch, I Can Lose My Heart Tonight dla przyjaciół Caroline Catherine Miller. Powiedz Tomek, że z nią też gadałeś na żywo.
1: Z nią nie gadałem, zastanawiałem się nad jej pseudonimem. Mm-hmm. Podejrzewam, że Sissy Catch to tylko dlatego, że żaden prowadzący nie wymówiłby tej nazwy Caroline Catherine Miller.
0: A nam się udało. Co uda się Tomkowi
1: Brelowi? Dwa razy.
0: O 18:00. Przekonajcie się na własne uszy, a teraz panie i panowie, James Brown, tak można z nami śpiewać.

0: Ależ ja lubię ten utwór Mysłowic i AC Land w Radiu Złote Przeboje. Z panami z zespołu Mysłowic na pewno dzisiaj słówko zamienimy w programie Cała Muzyka. Zostańcie z nami, za chwilę wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje. If she's

0: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Poznaj Mazdę CX-60. Teraz w limitowanej akcji specjalnej na lato. Japońska precyzja wykonania, dopracowane detale i nowoczesne technologie w eleganckim i dynamicznym SUV-ie. Tylko do końca września Mazda CX-60 dostępna z pakietem korzyści do 60 tysięcy złotych. Odwiedź salon Mazda Grupa Wróbel w Lubinie.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofast.
8: Reklama. 18. W Radiu Złote Przeboje to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
10: Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza zapraszam. Polscy siatkarze zaczynają pierwszy poważny sprawdzian na Mistrzostwach Europy. Mecz z Ukrainą zadecyduje o pierwszym miejscu w grupie B. Biało-czerwoni wygrali wszystkie 3 mecze bez straty seta. Ukraińcy mają też 3 zwycięstwa na koncie, gorszy bilans setów, ale w pokonanym polu zostawili współgospodarzy Mistrzostw Bułgarów. Piłkarska Ekstraklasa dziś odrabia zaległości. Ostatni w tabeli Raków Częstochowa gra z Zagłębiem Lubin, a wieczorem Korona Kielce podejmie prowadzącego w tabeli Górnika Zabrze.
9: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: Pogoda. W nocy będzie dość pogodnie, jeżeli popada to tylko nad ranem i tylko na zachodzie województwa zachodniopomorskiego. Temperatura od 7 stopni na wschodzie do 16 na krańcach zachodnich. Jutro w dzień może popadać w zachodniej części kraju, poza tym dość pogodnie, no i ciepło. Od 20 stopni w Suwałkach do 26 na południu.
12: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
8: No, biorąc pod uwagę, że mamy połowę września, to na pogodę chyba nie ma co narzekać. Dobrze, teraz będzie prognoza muzyczna równie obiecująca. Za chwilę Joe Cocker. Przy okazji będę miał dla was dowody na to, że czasami kariera zaczyna się kompletnie przypadkowo. W planach też Jennifer Lopez i Rod Stewart. A teraz połowa lat 80. Alan Parsons Project.

0: Joe Cocker w Radiu Złote Przeboje, czyli artysta, który ze śpiewania nie swoich piosenek uczynił swój znak rozpoznawczy. No i podejrzewam, że sam Joe Cocker zastanawiał się wielokrotnie, jak mogłaby się potoczyć jego kariera, gdyby nie pamiętny występ na festiwalu Woodstock. Występ, na który Joe Cocker poleciał helikopterem. Zresztą tę historię nam kiedyś opowiedział.
1: Graliśmy jakiś koncert z Janis Joplin w Atlancie i jeszcze było Blood, Sweat and Tears. I dotarły do nas plotki o jakiejś większej imprezie. Potem powiedzieli nam, że mamy tam zagrać. No i lecimy helikopterem, a na horyzoncie majaczy cała chmara ludzi. Ale potworna ilość. I ja mówię do pilota: hej, a co to tam jest na horyzoncie? Co tam robią ci wszyscy ludzie? A on mówi: tam właśnie będziecie występować. Ja zdążyłem pomyśleć tylko: o mój Boże.
0: Tyle Joe Cocker, no a teraz artystka, która jeżeli chodzi o latanie, no to lepiej, żeby tego nie robiła, bo ostatnio w samolocie urządziła karczemną awanturę, co zakończyło się opuszczeniem pokładu.

Ależ pięknie zawołasz w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś pamiętam, zaglądałem do jego biografii, no i jakież było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że zaczynał w jednym zespole razem z Cukero. No wyobraźmy sobie, mały Sauvage i mały Cukero grają w kapeli garażowej. Ale co ciekawe, ta znajomość zaowocowała też w dorosłym życiu, no bo przecież jeden z największych przebojów Cukero, czyli Baila, jest autorstwa właśnie jego kolegi z dzieciństwa. Teraz Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny, Prawie do nieba, czyli piosenka, która pochodzi z czasów, kiedy panowie jeszcze ze sobą rozmawiali. No bo teraz to różnie z tym bywa. Chociaż z drugiej strony, rok temu w Opolu wystąpili razem na scenie i nic wielkiego się nie działo. Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny, już teraz w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje.

0: Zawsze, kiedy słyszę tę piosenkę, przypomina mi się historia sprzed lat. W pewnym programie telewizyjnym typu Talent Show jedna z uczestniczek zaśpiewała ją wyjątkowo pięknie. No i juror powiedział mniej więcej tak. Wreszcie ktoś zaśpiewał tę piosenkę bez fałszowania. No, była wtedy drama na pół internetu. To był brytyjski X Factor, a jurorem był Gary Barlow z zespołu Take That. No, potem za to przepraszał.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Citroen.
13: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 grama na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
18: Zapraszamy do salonu BYD Rzeszotary, ulica Legnicka 1, bydimbwar.pl.
17: BYD. Build your dreams.
12: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
19: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
20: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
22: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
23: Desnoran?
22: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
23: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
24: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
22: Jak?
23: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
25: Po Desnoranie znika chrapanie.
24: Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Mglisty poranek przywita nas jutro we wschodnich regionach, ale potem powinno się przyjaśniać. Choć może też miejscami padać, ale to głównie na zachodzie, tutaj też możliwe burze. Na termometrach jutro nawet do 26 stopni w południowej Polsce. Za to ciśnienie będzie spadać. A teraz zwalniamy na S5 na odcinku między węzłami Korzeńsko-Żmigródek. Osobówka zderzyła się z ciężarówką, utrudnienia na jezdni w stronę Poznania.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Jennifer Lopez. Oczywiście sprawdzałem, jak wygląda jej Instagram. Powiem tylko tyle, wygląda pięknie, jak zwykle. Za moment Rod Stewart i jego wielki hit sprzed, no trudno w to uwierzyć, 50 lat. Sailing. Jakiś czas temu udało nam się z Rodem Stewartem porozmawiać, no i zapytałem go kiedyś, czy zastanawiał się, jak mogłaby się potoczyć jego kariera, gdyby nie muzyka. Co innego mógłby robić?
1: Nie mam pojęcia. Myślę, że jestem stworzony do śpiewania. Wyglądam jak rockowy wokalista. Kim innym mógłbym być? Ale pamiętam romantyczne chwile związane z graniem w piłkę, choć nie trwało to długo.
0: Gdyby Rod Stewart zaczynał karierę teraz, no to pewnie musiałby wystartować w programie typu Talent Show. Przy okazji, co sądzi o takich programach?
1: W swojej długiej karierze w muzycznym biznesie widziałem tylu ludzi, tyle talentów, które nie zostały odkryte lub nie odnalazły się w show biznesie. Myślę, że te programy to fantastyczny sposób, żeby zaistnieć. Jeden ich minus z psychologicznego punktu widzenia to to, że niektórzy uczestnicy nie przechodzą głosowania i po krótkim momencie sławy następnego dnia wracają do normalności. Potrafię sobie wyobrazić, jak to boli. I to jedyny minus. Poza tym jestem wielkim fanem tych programów, chociaż nie oglądam ich zbyt często.
0: Rod Stewart. No to słuchamy w takim razie. Sailing już teraz. Radio Złote Przeboje.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Zobacz, Stasiu, soku.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała Twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
13: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Wtorkowy wieczór przed nami, właśnie minęła 19. Za chwilę sprawdzimy pogodę, no a teraz czas już na wiadomości sportowe.
3: Sport w 30 sekund.
4: Błażej Kulesza, zapraszam. Znamy komplet uczestników drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski. Polonia Bytom wygrała z drugą drużyną Widzewa Łódź 2-1. Losowanie par 1/16 finału odbędzie się w czwartek. W tym gronie są aż dwa kluby trzecioligowe, Siarka Tarnobrzeg oraz Polonia Środa Wielkopolska. Międzynarodowa Federacja Lekkiej Atletyki poinformowała, że w 2029 roku Mistrzostwa Świata odbędą się w Nairobi. Stolica Kenii będzie więc pierwszym afrykańskim gospodarzem imprezy tej rangi. Wygrała rywalizację z Londynem, Rzymem oraz Monachium.
2: Pogoda. Jutro w dzień może popadać w zachodniej części kraju, poza tym dość pogodnie, no i ciepło. Od 20 stopni w Suwałkach do 26 na południu. W nocy będzie dość pogodnie, jeżeli popada to tylko nad ranem i tylko na zachodzie województwa zachodniopomorskiego. Od 7 stopni na wschodzie do 16 na krańcach zachodnich. 26 stopni jutro na południu. Nie ma co kręcić nosem, nie ma co narzekać. Pogoda w większości miejsc wyjątkowo dopisuje. Dopisują również największe przeboje lat 80. i 90. Usłyszycie je tylko w jednym miejscu. U nas w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Sophie B. Hawkins. Będę miał też coś dla fanów zespołu Whitesnake. A teraz piosenka, która mimo, że liczy sobie już ponad 35 lat, wciąż jest aktualna. Chłopcy z Klasu Broni.

Fiction Factory w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Sophie B. Hawkins. Z ciekawości sprawdziłem, co u niej słychać na Instagramie. No i powiem szczerze, biorąc pod uwagę, że za niecałe 2 miesiące kończy 61 lat, no to absolutnie tego po niej nie widać. Jak to ktoś ładnie powiedział, rób to, co lubisz, a będziesz wiecznie młodym. Sophie B. Hawkins, tak swoją drogą to ciekawe, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby nie to, że została wyrzucona z zespołu Briana Ferry'ego, gdzie grała na perkusji. Chemii chyba nie było, więc postanowili się rozstać, co zresztą wszystkim na dobre wyszło.

Linda Carlyle w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam jej dramatyczne wpisy na Facebooku, kiedy to musiała kilka lat temu odwołać trasę koncertową. To ze względu na COVID. COVID przeminął, ponownie przygotowywała się do koncertowania, no i przydarzyła się jej niestety operacja kolana. No i znowu musiała odwołać koncerty. Ale też pamiętam pierwsze wpisy po operacji, po rehabilitacji, kiedy stwierdziła, że czuje się jak nowonarodzona i wraca do koncertowania. No tak to już jest, nasze ulubione gwiazdy zaczynają stosować części zamienne, mówię o kolanie. Wszystkich nas to prędzej czy później czeka. Kwadrans po 19 już za nami, wtorkowy wieczór w programie Cała Muzyka przed nami. Mam jeszcze dzisiaj dla was w zanadrzu m.in. Bonnie Tyler. No a teraz utwór, który pamiętam, kiedy po raz pierwszy usłyszałem przed laty, aż się zatrzymałem i stwierdziłem, ależ to jest dobre. No i jest dobre do dzisiaj. Whitesnake.

jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Virtual Insanity i Jamiroquai w Radiu Złote Przeboje. No proszę bardzo, połowa lat 90., a utwór, jakżeby inaczej, proroczy, no bo opowiada o zagrożeniach związanych z rozwojem technologii, utracie kontaktu z naturą oraz świecie, w którym ludzie tracą kontrolę na rzecz sztucznej rzeczywistości. No i coś mi się wydaje, że takich właśnie czasów powoli dożywamy.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Przed nadchodzącą jesienią bierzemy pod lupę suplementy diety.
1: Odpowiemy na pytanie, kto i w jakich sytuacjach powinien je przyjmować.
2: Przypomnimy kilka ważnych zasad związanych z braniem suplementów diety.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
4: Od 30 lat.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

zespół Backstreet Boys w Radiu Złote Przeboje. Zaglądałem do ich terminarza koncertowego, no i grają. Nie inaczej jest z innym legendarnym boys bandem, czyli Take That. Niedawno widzieliśmy ich w Polsce, co więcej z nowościami, no i tak mi się wydaje, że o tych nowościach spróbujemy z zespołem Take That porozmawiać już za niedługo. Na razie nic więcej nie powiem. A skoro już o terminarzach koncertowych mowa, no to teraz zespół, który na scenie jest od czasów niepamiętnych, no i intensywnie zdarza im się koncertować do dzisiaj. Skąd oni na to biorą siłę, tego powiem.

0: Salt and Pepa w Radiu Złote przeboje pięknie. Jeszcze przed 20, przed naszą radiową strefą gości pojawi się m.in. niezapomniana Bonnie Tyler. No, pamiętam, jak to niedawno zaglądałem do jej licznych wywiadów. No i w jednym z wywiadów przyznała, że będąc małą dziewczynką, zamykała się z płytami w swoim pokoju i śpiewała do szczotki do włosów. No, jak się okazuje, większość artystów tak robiła. Kiedyś podobną historię opowiedziała mi Edyta Bartosiewicz. Jak to u niej było?
1: Pamiętam, że miałam bardzo długi okres fascynacji Abbą. Ja byłam ta czarna, Anna Frid Lyngstad. Ja śpiewałam wszystkie i wiesz, moja koszanka była blondynką, ona była Anetą Falckok. I wiesz, po szkole spotykałyśmy się u niej, bo ona miała właśnie te płyty, gramofon. Byliśmy w pierwszej, drugiej klasie.
0: Tyle Edyta Bartosiewicz. Okazuje się, że Łukasz Zagrobelny też pomyślał o śpiewaniu podczas słuchania innych.
2: Poszedłem ze swoim kuzynem na koncert, uważaj, Shakina Stevensa. I powiem ci, że strasznie mi się podobało. Po prostu rock and roll, wiesz, on wtedy był bardzo żywotny. Wtedy mi się zaczęło bardzo podobać instytucja pod tytułem scena, występowanie na scenie. A ponieważ wtedy już miałem taką, wiesz, początkową zajawkę, gdzie były tam jakieś dezodoranty, czy tam do skakaneczki sobie pośpiewać, to sobie myślałem, kurde, chciałbym tak kiedyś. No i co? I się udało.
0: Tyle Łukasz Zagrobelny. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote przewoje, a teraz obiecana Bonnie Tyler. Słuchamy.

0: Poranek po najlepsze okazje.
1: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca. Reklama.
12: Wygląda na to, że dzisiaj w programie Cała Muzyka same dobre wiadomości. Już 18 września, czyli w najbliższy piątek, fantastyczne muzyczne spotkanie z Beatą Kozidrak. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni Wieczór Lata. Beata Kozidrak Unplugged. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że tych koncertów będzie więcej. Druga dobra wiadomość jest taka, że za chwilę z Beatą Kozidrak porozmawiamy.

0: Moi drodzy, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje nie bójmy się tego określenia kobieta legenda. Nie wiem, jak reagujesz na takie określenia. Beata Kozidrak, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Ja trochę celowo użyłem takiego określenia, bo...
1: Ja już tyle określeń nie słyszałam na swój temat.
0: To ja wyjaśnię, dlaczego użyłem takiego określenia, bo artyści bardzo różnie na to słowo reagują. Krzysztof Krawczyk, z którym kiedyś rozmawiałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Maryla Rodowicz po chwili wahania przyznała: jak nie ja, to kto? A Romuald Lipko bardzo roztropnie przyznał, że jak ktoś długo jest na scenie, to automatycznie staje się legendą. Jak to jest w przypadku Beaty Kozidrak?
1: Ja myślę, że to trzeba odbierać w taki pozytywny sposób, bo legenda to znaczy, że artysta już bardzo dużo rzeczy zrobił w show biznesie, prawda? Jest legendą, bo mnóstwo przebojów nagrał, mnóstwo koncertów, zaznaczył się. I myślę, że z tego powodu mogę być nazywana legendą, no, ale jestem, powiedzmy, żywą legendą, która nagrała mnóstwo płyt, przebojów, które ukształtowały pokolenia w tym kraju, ale cały czas nagrywam i to są nowe produkcje moje, solowe, więc muzyka cały czas jest dla mnie, jest moją przestrzenią życia mojego, moją pasją. Czy to będą płyty z Bajmem, czy moje solowe, więc pokazuję wam i sobie również, że to cały czas jest pasja i nie mogę bez muzyki żyć.
0: Pewnie będziemy podróżować przez wszystkie te lata. Powiem szczerze, że to jest coś, w co trudno mi uwierzyć, bo jesteście na scenie no prawie tyle, ile ja żyję. Do czego ja zmierzam? Czy nie działa na ciebie albo na zespół paraliżująco trochę świadomość, że niektórzy fani słuchają was całe swoje życie?
1: No to chyba pięknie. Przychodzą pokolenia na nasze koncerty. Młode bardzo pokolenie, ale nie tylko, bo takich mam odbiorców, jeśli chodzi o płyty solowe. Wiesz co, ja nie rozgraniczam, nie dzielę ludzi. Boże, jeśli ktoś chce przyjść na mój koncert, chce kupić płytę Bajmu, chce kupić płytę moją solową, to po prostu kupuje i przychodzi na nasze koncerty, kupuje bilety. Więc ja się tylko mogę cieszyć. To nie jest paraliżujące dla mnie.
0: Cieszymy się. Muzyka oczywiście łączy pokolenia. No dobrze, wracamy do rzeczywistości. Beata Kozidrak, 4 płyty solowe. Porozmawiajmy o tej ostatniej, bo jak dziś przeczytałem, że to jest najbardziej osobisty album. Ja pamiętam, rozmawiając z Andrzejem Piasecznym, który przyznał, że w jego życiu musi się coś zdarzyć, żeby w ogóle pomyślał o tworzeniu. Co zdarzyło się w życiu Beaty Kozidrak? Czy ta płyta jest jakimś bilansem?
1: Nie, nigdy sobie nie tworzę takich rachunków sumienia, bo nie wiem, co się wydarzy w moim życiu. Na pewno wydarzyło się coś takiego, że zdam sobie sprawę, że to jest 7 lat od mojej solowej trzeciej płyty i wiesz, przyszedłem oczywiście lansowania tej płyty i trasy koncertowej, ale później przyszedł moment, w którym musiałam się z moimi nowymi pomysłami podzielić ze sobą, publicznością. Po prostu to w mojej głowie dojrzewało, przepisywałam to wszystko i pomyślałam w pewnym momencie: muszę poszukać producentów, muszę poszukać młodych ludzi, którzy spełnią moje kolejne marzenie muzyczne i wspólnie stworzymy ten obraz nowej płyty. I tak się stało. Mhm. Jestem bardzo wdzięczna, bo poznałam kolejne producentów, młode pokolenie powiedzmy, z którymi właśnie ta legenda, o której mówiłeś, może się świetnie porozumieć i wspólnie tworzyć, bawić się muzyką, wiesz, spełniać swoje marzenia, bo oni również, myślę tu o Arku i o Mariuszu Obijalskim, z którym mogliśmy spełniać nasze wspólne marzenia i to jest fajne. Oni współpracując z taką wokalistką, jaką jestem ja, a ja z młodymi ludźmi, którzy wiedzą, co jest w tej chwili aktualne, po prostu wiedziałam, że zaaranżują i wspólnie wyprodukujemy piękną, nowoczesną płytę.
0: Beata Kozidrak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Na pewno też połapiemy się za słówka, bo bardzo ładny cytat znalazłem. Im jestem starsza, tym bardziej doceniam to, co dało mi życie, jak dużo mam. Czy to oznacza, że dawniej niekoniecznie tak było?
1: No wiesz, to jest taka konkluzja. Życie ucieka. myślę, że trzeba się cieszyć każdym dniem, powiedzmy. No, czasami to nie jest łatwe. Niemniej im człowiek jest starszy, to zdaje sobie z tego sprawę, że tak szybko coś tracimy. I fajnie jest właśnie mieć taką przestrzeń, żeby można było jeszcze coś zrobić, cieszyć się w moim przypadku muzyką. Ale też, wiesz, czym człowiek jest starszy, no wiesz, dużo tracisz wokół siebie, dużo ludzi, z którymi byłeś, przeżywałeś swoje życie i zdajesz sobie z tego sprawę, że to jest nieuniknione, prawda? Odejście, samotność w wielu przypadkach. Chciałam tutaj w warstwie tekstowej nie tylko o tym mówić, nie, bo ta płyta, myślę, jest bardzo w sumie taneczna, ale niemniej jeśli chodzi o wiele tekstów, to mówię o tym, że nie można się wszystkim przejmować, żeby patrzeć na życie, otwierać je codziennie jak nową kartkę papieru, książki i mówić: no fajnie, nawet tak nie świeci słońce, a tak dzisiaj pogoda jest taka, a nie inna. To jednak to życie się toczy i mamy dla kogo żyć i to jest naprawdę fajne, że nie można się cały czas przejmować tym, co mówią o nas ludzie, nie znając nas wielokrotnie.
0: Dzisiaj znane i nieznane oblicza Beaty Kozidrak, która jest gościem programu Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Radia Złote Przeboje Beata Kozidrak. A propos legend, no to pamiętam, rozmawiałem z Urszulą jakiś czas temu. No i Urszula stwierdziła, że nie ma problemu ze słuchaniem samej siebie sprzed lat. Natomiast jak widzi teledyski sprzed na przykład 30 lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest u Beaty Kozidrak?
1: Jeśli chodzi o teledyski niektóre, powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no to była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy, niektóre to śmiesznie, a nie, po prostu ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. I myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Jedyna niepowtarzalna Beata Kozidrak dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Przeglądałem długą listę nagród i wyróżnień, jakie masz na koncie. Która z tych nagród jest najważniejsza? Bo tak się zastanawiam, jeżeli w latach 90. dostaje się nagrodę za całokształt twórczości, to co może być 30 lat później na przykład? Znaczy wiem co, nagroda pod tytułem Ikona Kultury. Czy jakoś segregujesz te nagrody? Która z nich jest najważniejsza?
1: Powiem szczerze, że... Kiedy już dla mnie jako, powiedzmy, młodej artystki osiągnęłam już dużo i wiedziałam, pokazałam w Polsce swoją skalę głosu, swoją drapieżność, swój styl, powiedzmy, to jeszcze wtedy nie dostawałam żadnych nagród i bardzo marzyłam, szczerze mówiąc, tak, bardzo marzyłam. Nie mogłam się doczekać, a kiedy to się już posypało i tych nagród było dużo, to one już nie miały jakby takiej rangi, takiej wagi. Dla mnie największą nagrodą jest to, że publiczność kupuje bilety i przychodzi na koncerty, że każda piosenka, każdy mój pomysł jakby nowej trasy koncertowej, nowej odsłony Beaty, czy solowej, czy tras koncertowych. Wiesz, to jest, po tylu latach wychodzisz na scenę i cokolwiek byś nie zrobił, tak jak w moim przypadku, to przychodzą ludzie, kupują bilety. Czy to był koncert o miłości walentynkowy w moim rodzinnym mieście w Lublinie, sprzedał się po prostu momentalnie i zagraliśmy dwa piękne koncerty, gdzie Beata była inna. I zespół był inny i zaprosiliśmy gości, totalnie inna temperatura koncertowa, a później ruszyliśmy w trasę typowo rockową i przychodzą tłumy, więc to jest dla mnie nagroda. Cóż, jaką większą mogę sobie wyobrazić i to, że cały czas ta muzyka jest dla mnie ciągle taką przestrzenią, której mogę działać. Nie wiem, co się wydarzy za kilka lat. Oczywiście daj Boże, żeby było zdrowie. Ale muzycznie nie wiadomo, wiesz, na co będę miała ochotę, na jaką muzykę, co będę chciała zaśpiewać, co wam przekazać. Nie wiem. I to jest piękne. Mhm.
0: No to czekamy w takim razie. Teraz pogadajmy o książce Beata Gorąca Krew, bo pamiętam, jak kilka lat temu wspomniana już dzisiaj Urszula zarzekała się, że nie napisze biografii, nie ma na to ochoty. No i biografia jest. Czy jeżeli chodzi o twoją książkę, czy w jej przypadku też walczyłaś ze sobą, czy wiedziałaś gdzieś tam od początku podskórnie, że ona kiedyś powstanie?
1: Ja od razu sprostuję, to nie jest moja autobiografia, to jest książka biograficzna.
0: Tak, tak, tak.
1: Przecież to nie jest cała moja biografia. Ja jakby ten rok mojego rozwodu jakby ujęłam w w takiej formie, że wspominam momenty swojego życia, żebyście wiedzieli na przykład, dlaczego Beata taka była, jak to się, jak jej się zmieniał charakter, jaka była wcześniej moimi oczami, kimś, kto, wiesz, wymyśla jakieś głupoty i to nie jest prawdziwe, tylko to jestem ja. Na biografię może jeszcze przyjdzie taki moment. nie o wszystkim mogłam i chciałam może napisać, wiesz, to nie o to chodzi. Był po prostu taki pomysł, a pomysł się wziął z prostego powodu. Nastąpił stan, nastąpiła pandemia i byłam z moim facetem troszeczkę jakby odizolowana, tak jak zresztą wszyscy, nawet do lasu nie mogliśmy chodzić. Wiesz, ugotowałam, co miałam gotować, upiekłam ciasto, które mi się udawało, wiesz, zaczęłam czytać, zaczęłam oglądać coś, no i myślę sobie, ja tego nie wytrzymam, tak, ile to będzie trwało, więc gdzieś tam w głowie jakiś zarys mi się pojawił, że mogłabym właśnie taką książkę biograficzną napisać. Zasiadłam, wzięłam tablet i zaczęłam pisać. No w ogóle nie przypuszczałam, że dam radę. Naprawdę. Pisanie to było, oczywiście pisanie, no teksty i tak dalej, no to sprawia mi zawsze wielką radość. No ale nie przypuszczałam, że dam sobie radę z literaturą, powiedzmy. Pierwsze strony, jakiś taki zamysł przeczytałam swoim bliskim, moim córkom i one były w szoku. Mamo, to jest super pomysł, po prostu pisz dalej. Boże, my nie możemy się doczekać, co będzie dalej. Oho, jak moim wymagającym córkom się to podoba, no to idę w to.
0: No, ja powiem szczerze, też nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej. Beata Kozidrak dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Jeszcze się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Jutro Światowy Dzień Fryzjera, a wiadomo, że na fotelu u fryzjera dowiesz się rzeczy, jakich nie dowiesz się nigdzie indziej. No i jutro będzie o rozmowach podczas strzyżenia.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Dzisiaj wieczór legend w Radiu Złote Przeboje, Beata Kozidrak w naszym studiu. Jak dziś przeczytałem, że ostatnia płyta zatytułowana 4B od Beaty dla Beaty, no to właśnie był prezent dla samej siebie. Jak to było?
1: Wiesz co, każda płyta jest jakby prezentem, bo tak jak wcześniej ci napotknęłam, że ja nie mogę długo wytrzymać. No te pomysły, że ja jestem... Ja piszę dla siebie, tak? I pisanie to jest też taki rodzaj

0: otoczenie nam się zmienia, prawda? Ludzie przychodzą, odchodzą. Ale ważne jest, że się ma też odbiorców, wiesz, że czy stworzę właśnie taką trasę koncertową, czy napiszę taką, czy książkę, czy nagram płytę, to moi fani i nie tylko przecież są ze mną i mówią: Beata, nie zmieniaj się, my czekamy, zaskakuj nas. Czym jeszcze nas zaskoczysz? No i to jest też fajne, ja sama siebie zaskakuję.
1: Płyta faktycznie jest zaskakująca, bo tak, wspominaliśmy już, że w warstwie lirycznej jest bardzo szczera, najszczersza chyba. W warstwie muzycznej z kolei, jak to przeczytałem, to będzie cytat: każda piosenka wpisuje się w obecne trendy. I tak się zastanawiam, czy Beata Kozidrek podsłuchuje młode muzyczne pokolenie? Pytam, bo Robert Gawliński, z którym rozmawiałem ostatnio, przyznał, że lubi sobie wrzucić od czasu do czasu jakąś hip-hopową płytę. A Beata Kozidrek kogo podsłuchuje?
0: Ja nie podsłuchuję, po prostu, wiesz, ja jestem na bieżąco. Ale też nie... To nie do końca jest tak, że ja coś takiego powiedziałam, że każda płyta chcę, żeby była nowoczesna. Już jak weszłam, wiesz, do studia Arka i Mariusza, z młodymi producentami, to ja wiedziałam, że czego ja chcę. Mm-hmm. Tylko że każda piosenka jest, powiedzmy, trochę inna. Mimo że tam śpiewam ja, prawda? Ale tak jak mówiłam, inne tonacje, inna wrażliwość, inny pomysł, prawda? Bo przecież masz tam i tango na bazie tanga, na bazie kubańskich rytmów. Jest fragment samplowany z artysty, który śpiewał w okresie międzywojennym. Tak to sobie po prostu wyobrażaliśmy, wiesz, żeby każda piosenka miała jakiś charakter, żeby nie była tak po prostu taką kolejną piosenką na płycie. Czasami tak jest, prawda, że słuchasz płyty, myślisz, no ta i ta piosenka, tak? No może ta. A ja chciałam, żebyście posłuchali od początku, od Frajera, Gambit, poprzez po prostu na końcu przepiękną balladę, żebyście posłuchali całości i sobie wtedy wybrali. A może nawet za pierwszym razem te piosenki, które wam się spodobały, to odejdą jakby troszeczkę na bok, a posłuchacie: o, ta piosenka jeszcze, o, ta jest fajna. To jest coś fajnego, coś znalazłem, tak, dla siebie znalazłam. Po to się tworzy, wiesz, ja nie spędzam 10 minut w studiu, tylko kiedy przyjeżdżałam na 11-12, to kończyliśmy, nie patrzyłam, która jest godzina, po prostu pracowaliśmy w studio.
1: Piękna płyta. Mam nadzieję, że tą płytą wrócimy trochę do czasów, zdaniem niektórych, minionych, kiedy faktycznie kupowało się całe płyty, nie poszczególne single, i słuchało się płyty od początku do końca. Ja przesłuchałem i powiem szczerze, to tango zwłaszcza w pewnym momencie mnie zaskoczyło. Także płyta jest naprawdę pełna niespodzianek.
2: Pełne niespodzianek są również zawsze koncerty zarówno Beaty Kozidrak, jak i zespołu Bajmy.
1: Zastanawiam się, bo tych koncertów w trakcie całej twojej kariery pewnie było kilka tysięcy albo kilkanaście. Czy publiczność w różnych regionach naszego kraju różni się od siebie? Mówię o reakcjach.
0: Wiesz, to zależy, jaka to jest trasa, ale wiesz, ja nie jestem artystą, który po prostu jest nijaki albo dopiero startuje. Jestem, każdy wie, idzie na Beatę czy Baim, to wie, kim jestem, co sobą reprezentuję. Ja mogę ich tylko zaskoczyć charakterem trasy, prawda?
2: No i dlatego warto zaglądać do terminarza koncertowego zarówno Beaty Kozidrak, jak i zespołu Baim. Beata Kozidrak dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Beata Kozidrak. Ja muszę cię zapytać o jedną rzecz. Czy ciebie nie uderza czasami świadomość, że piosenki, które powstały w latach 80. ponownie są aktualne? No, przykład Pierwszy z brzegu, Ściany mają uszy albo Zamki na piasku.
1: Na pewno to są piosenki, a przede wszystkim teksty ponadczasowe. Nikt z nas nie, mówię, twórców, tekściarzy, nie myśli, co będzie za ileś tam lat, prawda? Ale powiedzmy sobie szczerze, że takich piosenek ponadczasowych nie jest dużo. Nie jest dużo artystów, którzy mają, posiadają takie cuda, powiedzmy. Bo to jest właśnie, bo to jest to. Czy to jest tak Sting, o którym mówiliśmy, czy artysta z tak dużym dorobkiem, mają takie przeboje, które są absolutnie ponadczasowe i wzbudzają zachwyt młodego pokolenia. A jak my sobie tam skroimy rzeczywistość i w jaki sposób ona, wiesz, pasuje, to każdy z nas to ocenia. I po prostu my jesteśmy artystami. My wchodzimy na koncert i przede wszystkim chcemy wywołać emocje pewne, prawda? Bo do tego, po to jest muzyka.
0: Beata Kozidrak, legenda, ikona polskiej muzyki na scenie ponad 40 lat. Wy jako zespół chyba doskonale wykorzystaliście przemiany, które miały miejsce w naszym kraju. Z gospodarki centralnie sterowanej pięknie przeskoczyliście do tej rynkowej. Czy to było szczęście? Jak na to patrzysz po latach? Bo wiele zespołów przepadło z kretesem.
1: No tak, mogę powiedzieć, że rzeczywiście to był dla nas bardzo... Czas tego przejścia rzeczywiście był silny, mogę powiedzieć, bo tak przyszliśmy, prawda, płytą Biała Armia, która była jakby kojarzona, mówię o tej piosence, kojarzona z czasami tego przełomu. Cała płyta, wydaje mi się, jak na tamte czasy, była bardzo mocna i spowodowała, że w tej nowej, powiedzmy, Polsce się bardzo zespół odnalazł. Ja również nagrywam kolejne płyty. Graliśmy już koncerty, które dawały nam większą, powiedzmy, satysfakcję finansową, no bo w tych czasach 80. to były stawki, kiedy za każdy koncert jakaś tam stawka...
0: Stawka ministerialna.
1: Ministerialna. Jeszcze były kiedyś przecież egzaminy, trzeba było, jak już byliśmy naprawdę znanymi artystami, to nie wiem, trzeba było pokazać, że się potrafisz śpiewać po prostu. Nie, no takie czasy były, no teraz się możemy śmiać, abyśmy się nie śmiali już więcej. Więc myśmy przeszli rzeczywiście bardzo fajny etap. Jakość tych koncertów była zupełnie inna. Pieniądze za te koncerty były inne. Nie musiałam grać trzech koncertów w jednym dniu. Mogłam wtedy, myśleć o koncertach już w inny sposób, mając więcej czasu, mając też więcej czasu dla mojej rodziny. Ale tak, wiesz, to pięknie też prowadził mój były mąż, powiedzmy, ale cały czas menadżer zespołu Bajman, J. Pietras, który naprawdę przez tyle lat bardzo mądrze prowadził zespół muzyków, którzy naprawdę mają różne charaktery i wszystko to trzymać w ryzach, żeby się to nie rozpadło, bo przecież wiele zespołów czy składów zespołu się po prostu rozpadły i a my jesteśmy, byliśmy. W tym roku zespół BAM, czyli Krzysztof, perkusista, gitarzysta basowy, drugi gitarzysta, no Maria była w 2003 roku, doszła, 30 lat już będzie w tym składzie. Więc to jest też wielki sukces, że przeszliśmy taki okres czasu i bardzo szczęśliwy dla zespołu, bo przecież później kolejne płyty, Szklanka Wody i tak dalej, i tak dalej. I znowu ten Bajm i ta Beata gdzieś tam, wiesz, szliśmy do góry, ale w naszym kraju sufit jest jeden, nie? I to dochodziliśmy do tego kilka razy w ciągu tego czasu, grając mnóstwo fantastycznych koncertów i mogliśmy podzielić się tymi piosenkami i one... to jest chyba według mnie najważniejsze, że te teksty śpiewane przeze mnie i grane przez moich chłopaków po prostu wzbudzały niesamowite emocje zawsze. I to jest też, myślę, taką wielką nagrodą dla nas.
0: Beata Kozidrek w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś w jednym z wywiadów powiedziałaś, że scena to jest magia. Czy jak wychodzisz na scenę po raz kolejny po tylu latach, czy te emocje, które odczuwasz, są podobne do tych za pierwszym, drugim, trzecim razem? O ile je pamiętasz oczywiście.
1: Nie, to jest zupełnie coś innego. Nie, pierwsze to wiesz, to ja się cieszyłam, że coś mnie tak niesamowitego spotkało w życiu, że moje marzenia się spełniły, czy to było Opole, czy później kolejne występy, nie wiem, praca nad płytą, bo myśmy istnieli jako zespół 2 miesiące i tak naprawdę w Opolu odbył się taki absolutny debiut, myśmy nie mieli zaplecza żadnego, powiedzmy, już na pewno nie zaplecza repertuareowego, żebyśmy mogli po prostu wejść do studia i nagrać się cokolwiek, więc czekała nas dłuższy czas na pracę, na pozbieraniu materiału. Chłopcy mieli studia, ja miałam szkołę. I te pierwsze koncerty, tak jak chyba wcześniej mówiłam, ja się uczyłam siebie, ja się uczyłam, co to znaczy stanąć przed publicznością. No, Opole pokazało mi, że to jest moje miejsce, że ja sobie nie wyobrażam siebie w innym miejscu, że śpiewanie, tworzenie to jest właśnie, znaczy magia dla mnie była magią to, że mnie się coś takiego przydarzyło. Bo ja nie myślałam o sukcesach, ja nie myślałam o sławie, o rozpoznawalności, o pieniądzach. To w ogóle były totalne, zupełnie inne odczucia. Bo tak często teraz jest, prawda, że zrobię coś głupiego, nie wiem, nagram jakiś filmik, będę znana, za chwilę się ustawię i wtedy tak nie było. Ta magia to się tak naprawdę rozwijała dopiero we mnie i w całej twórczości. Musiałam nagrać płyty, musiałam doświadczyć koncertów, musiałam poczuć, jakie emocje wywołuje.
0: Prawdziwa legenda, ikona muzyki, Beata Kozidrek, no moglibyśmy rozmawiać godzinami. Pięknie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko jak zwykle wita się z wami w programie Co jest grane w Legnicy w Radiu Złote Przeboje 90 FM wieczorem i jak zwykle, no może nie jak zwykle, ale często pojawi się Michał Przehera, który z ramienia Legnickiego Centrum Kultury mówi nam najczęściej o muzyce, tej, którą prezentuje wam Elcek. Tutaj będzie muzyka klasyczna przede wszystkim dzisiaj i zaraz będziemy o niej mówili. Oprócz tego zaprosimy was do Wrocławia na fantastyczny festiwal Kino Mural. Małgorzata Waszkiewicz i jej gość was zaproszą. I tak będzie nam upływał nasz dzisiejszy program. Zaczynamy od Michała Przehery.
2: Dzień dobry, Michał Przehera, Legnickie Centrum Kultury. Witam serdecznie.
1: Tak się ostatnio składa, ostatnimi miesiącami, że przede wszystkim o muzyce klasycznej mówimy. Dzisiaj też tak będzie?
2: Dzisiaj będziemy właściwie tylko o muzyce klasycznej mówić, ponieważ nowy sezon to nowe atrakcje w Legnickim Centrum Kultury i będą to koncerty doskonale znane i lubiane, aczkolwiek muzyki, której będziemy mieli okazję usłyszeć, jeszcze w Legnicy nie było. Może zaczniemy od legnickich wieczorów organowych, które wciąż trwają i czekamy jeszcze na koncert finałowy. Jak zwykle co roku tradycyjnie profesor Andrzej Chorosiński zaprezentuje dzieła, które ukształtowały muzykę organową i które myślę w Legnicy na pięknych organach Weigle'ego będą brzmiały z ogromną, ogromną potęgą, bo będzie Mozart, będzie Chopin, będzie Służyński, będzie Handel, także to nazwiska, które naprawdę warto sobie odświeżyć, jeśli ktoś może nie zna tych dzieł, no to naprawdę warto się przejść do Kościoła Mariackiego, tym bardziej, no, jak sama nazwa wskazuje, słowo i muzyka, oprócz tej niewątpliwie bardzo jakościowej i ciekawej muzyki klasycznej usłyszymy też wiersze recytowane tradycyjnie przez znanego aktora Michała Chorosińskiego. Także myślę, że to święto muzyki i słowa po raz kolejny rozgrzeje tę klasyczną Legnicę. Ale to nie wszystko, ponieważ legnickie wieczory organowe paradoksalnie nie skończą się razem z koncertem finałowym, tylko jeszcze koncert finałowy będzie się 13 października. Tak w ramach tutaj informacji dokładnej. Natomiast 8 listopada to będzie koncert specjalny Muzykę Śląskich Synagog, połączony też z premierą płyty. Muzyka żydowska była już prezentowana w ramach różnych koncertów organowych w Legnicy. No i Jakub Stefek, to jest taki organista, którego już mieliśmy okazję słyszeć chociażby na Legnickim Konwersatorium Organowym. On tym razem zaprezentuje właśnie te różne mniej znane żydowskie utwory, ale oprócz tego też będzie to połączone z wokalem, będzie tenor, będzie sopran, a oprócz tego zespół Match Ensemble, także to muzyczne dziedzictwo dawnych śląskich synagog rozbrzmi w Kościele Mariackim i myślę, że jako takie ukoronowanie wieczorów organowych będzie też ciekawym podejściem. No, wiadomo, jaka jest sytuacja polityczna obecnie na świecie i też przez to często kultura cierpi. Natomiast abstrahując, odcinając się nieco od tych wszystkich takich spraw ideologiczno-politycznych, myślę, że po prostu warto w ten świat muzyki żydowskiej się zagłębić, bo to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawe granie i takie, no, paradoksalnie raczej mało znane.
1: Tak. Czy jeszcze jakiś koncert nas czeka taki klasyczny właśnie?
2: Jeśli chodzi o koncerty klasyczne, to dopiero się rozgrzewamy, ponieważ już rozpoczęliśmy we wrześniu nowy sezon Filharmonii w Królewskiej i był koncert teraz w weekend przybliżający twórczość Astora Piazzolli. Klaudiusz Baran, były rektor Uniwersytetu Muzycznego Chopina, razem tutaj z Orkiestrą Filharmonii Dolnośląskiej zaprezentował naprawdę połączenie niesamowite. No i koncerty Filharmonii Sudeckiej, chciałoby się powiedzieć gościnne, ale właściwie Filharmonia Sudecka już na tyle dobrze się osadziła w tej naszej sali królewskiej, że śmiało można powiedzieć, że te mecze są grane w domu. Także kolejne koncerty Filharmonii Królewskiej odbędą się w listopadzie, w październiku, w listopadzie i w grudniu. Czyli każdy miesiąc przyniesie coś nowego. W październiku usłyszymy, no to może taki najmniej klasyczny koncert, chociaż w wykonaniu orkiestry, ale to będzie Made in Hollywood. John Williams, bardzo, bardzo znany kompozytor soundtracków, muzyka do takich filmów jak Gwiezdne Wojny, Lista Schindlera, E.T. czy Hook, także No, rozbrzmi tutaj dużo takich klasycznych filmowych utworów właśnie w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Sudeckiej, dyrygowanej przez Christophera Russella. Tu można sobie język połamać na tym nazwisku, ale tutaj będziemy mieli taki właśnie też zagraniczny akcent. Do Filharmonii w Królewskiej wrócimy oczywiście w listopadzie. Tutaj będzie taki koncert nieco bardziej romantyczny, ponieważ sam tytuł wydarzenia Tańce i Pieśni Miłosne już dosyć dużo może Państwu podpowiedzieć. Usłyszymy na przykład dzieła Maurice'a Ravela czy Richarda Strausa. Partie wokalne wykonała mezzosopranistka Aleksandra Opała. Także tutaj Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej pod batutą Zofii Kiniorskiej zaprezentuje właśnie to takie różnorodne, miłosne, klasyczne brzmienie.
1: To był Michał Przechera, a teraz Małgorzata Waszkiewicz i jej gość, czyli Kino Mural. Wrocławski festiwal, który polega na tym, że na ścianach budynków wyświetlane jest kino, eksperymentalne zdjęcia, wideo, art. Zapraszam serdecznie, posłuchajcie zaproszenia do stolicy Dolnego Śląska.
3: 8. edycja Kino Muralu. Jaka to będzie edycja? Co proponujecie?
4: No właśnie, 8. edycja i tak myśleliśmy, jaki w ogóle temat znaleźć. Czym w tym momencie zaskoczyć nie tylko Wrocław, nie tylko artystów z całego świata, ale samych siebie. No jak zaczęliśmy patrzeć na tę 8, to stwierdziliśmy, że ona też w poziomie jest symbolem nieskończoności. A to nas kierowało w ogóle właśnie w kierunku sztuki nowych mediów, która często posiłkuje się krótkimi formami, które są zapętlone, są lupami, są refrenami powtarzającymi się, powracającymi. No i tytuł 8. edycji to Niekończący się obieg. Niekończący się obieg, czyli wszystko, co nas otacza, jest powtórzeniem, jest pętlą. Żyjemy w pętlach, czasami świadomie, czasami nie. Czasami te pętle są naszym ukojeniem i szukamy w nich bezpieczeństwa, czasami są ucieczką, czasami uciekamy w małe rytuały dnia codziennego, czasami robimy to świadomie, czasami nie. Czasami jest to trans, a czasami w skali kosmicznej to jest dzień, pory roku albo okrążenie Układu Słonecznego wokół środka galaktyki, który zajmuje nam 200 milionów lat. I tu jest właśnie istotny wątek, bo te pętle, te lupy czasami są dostrzegalne, a czasami wręcz przeciwnie. Czasami nie zdajemy sobie w ogóle sprawy z tego, że to jest cały czas powtarzająca się ta sama historia, ale powtarza się, tak, jest powrót, ale miejsce już nie jest takie samo i my też nie jesteśmy tacy sami. Więc w dużym skrócie o tym jest ta edycja.
3: No to jest takie święto sztuki wizualnej, więc jak wygląda Kino Mural w tej tkance miejskiej? Co się wtedy dzieje na ulicach Wrocławia? Co się dzieje wtedy na Nadodrzu? Bo to jest to miejsce, które od lat jest taką świątynią tego Kino Muralu.
4: Tak, to jest Nadodrze i to, z czego my się bardzo cieszymy, patrząc na Kino Mural, jak się rozwija i czym w ogóle jest, to jest taka symbioza miasta ze sztuką. To Nadodrze, gdzie zamykamy kwartał tej dzielnicy, staje się taką wyspą w tym zgiełku codzienności. Na dwie noce, 2,5-godzinny seans każdej nocy, 18-19 września. Ulice są zamknięte dla ruchu samochodowego, światła miejskie też są wygaszone. No i na tych gigantycznych bocznych ścianach kamienic, których w tym roku mamy 6, pojawiają się wideomurale. To jest nowa nazwa tej platformy do pokazywania sztuki nowych mediów. Ale właśnie, czym w ogóle jest Kino Mural? Bo jedni mówią, że to jest taka gigantyczna galeria pod gołym niebem. No i tutaj od razu nasuwa się ta kultura audiowizualna, sztuka nowych mediów. Ale Kino Mural jest też swego rodzaju spektaklem. Jest to spektakl audiowizualny, gdzie naprawdę można przyjść, nie będąc w ogóle przygotowanym, a nawet nie interesując się sztuką, nie chodząc po galeriach, tylko przyjść i nasycić się tym, bo ta kultura audiowizualna w dzisiejszych czasach nas atakuje zewsząd i czasami ciężko przebrnąć przez to i wyłapać to, co ma wartość, a to, co jej nie ma. te obrazy walczą o naszą uważność i często mają tylko raptem kilka sekund, żeby nas zainteresować i żebyśmy nie scrollowali dalej. A na kinomuralu odwracamy tą sytuację. Teraz jest tak, że ta wielka ściana, która wygląda jak gigantyczny smartfon, no wyzwalamy te prace od interfejsu. Nie ma scrollowania. W tym momencie to obraz rządzi, a nie nasz kciuk. Więc tak zabawnie to ujmując, taka jest różnica. Ale trochę tak jest, że te media społecznościowe i właśnie ta kultura audiowizualna stała się taką codziennością, że nie jesteśmy w stanie zauważyć czasami różnicy między tym, co niesie jakąś wartość, ale też nie wiemy, kto za tym stoi. A na kinomuralu wyciągamy tych twórców, którzy właśnie funkcjonują na różnych poziomach tej kultury audiowizualnej, bo są twórcami często wybitnych reklam, teledysków, instalacji audiowizualnych, ale chociażby tak jak Gwiazda Tegoroczna, która jest dla mnie kwintesencją sztuki nowych mediów, ale też kinomuralu. Ekstrawek, Oliver Lata, berliński twórca, znany chociażby z tego, że dwukrotnie zdobył nagrodę Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. Fenomenalny serial, fenomenalny twórca. No i właśnie funkcjonujący na tych różnych platformach, gdzie ta sztuka audiowizualna się przewija.
3: Co roku zapraszacie wybitnych artystów do tego, żeby pokazywali swoją sztukę na ścianach budynków, na ścianach starych kamienic, które są popękane, które no, czasem są gładkie, czasem mają okna, czasem mają przedziwną fakturę. Jak duże to jest wyzwanie dla artysty i kogo w tym roku zaprosiliście jeszcze?
4: To jest wyzwanie dla artystów, no bo to jest zupełnie inna platforma. To jest jakby, no, ta skala nie tylko robi wrażenie, ale też te prace nabierają czasami nowych znaczeń, czasami są zupełnie inaczej odbierane, nie tylko przez widzów, ale też przez samych artystów. I to też jest tak, że nie wszystko, co nam się podoba, wiemy, że zadziała na kinomuralu. To są jednak krótkie formy, między 2 minutami, maksymalnie 8-9 minut. Zdarzały się dłuższe prace, ale to jest rzadka sytuacja. Na pewno twórcom i też kinomuralowi pomogły jednak media społecznościowe, chociażby Instagram, gdzie przed taką no, wielkim rozkwitem Instagrama jednak prace artystów były poziome. Miały format 4x3, 16x9. No i nagle zasady gry się zmieniły. No, okazało się, że twórcy muszą się dostosować i tworzą teraz wertykalne, pionowe prace. Takie, jakie szukamy na kinomural, no bo ściany jednak są wertykalne. To za każdym razem jest spektakl, który można odbierać na różnych poziomach. Można szukać treści, ale robić to samemu, a nie za pomocą naszych wskazówek, ale można też no, szukać w samych twórcach. I w tym roku rozstrzał między twórcami, między formułą, między narzędziami, z jakich korzystają, bo oczywiście tu się od razu narzuca AI chociażby i takich twórców też pokazujemy, ale sztuka cyfrowa, ale są też klasyczne animacje. No z takich twórców jak chociażby Yoriko Mizoshuri, zdobywczyni Srebrnego Niedźwiedzia w zeszłym roku na Berlinale za pracę Ordinary Life. Fenomenalna, plastyczna, delikatna, klasyczna animacja opowiadająca o właśnie takich małych rytuałach i przyzwyczajeniach dnia codziennego, gdzie widzimy kota, widzimy wyprowadzenie psa, widzimy picie kawy. Nigdy nie widzimy postaci, bo ona właśnie skupia się na tych elementach, a nie na emocjach, które niesie ta postać i w tym możemy się łatwiej odnajdywać. Mario Rugeiro, człowiek, który, no, jego twórczość to jest jedna wielka pętla, to jest cały czas powtarzalność, jakby oswajanie, czasami jest to wybuchający budynek, czasami jest to ktoś skaczący do wody, coś, co wydaje się na początku szokujące, ale tak jak ze słowem powtarzanym powielokroć, to słowo już nie ma znaczenia, tylko staje się dźwiękiem, więc to jest taka trochę zabawa z formą, ale też znowu jest coś tam więcej ukrytego.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Kinomural we Wrocławiu, jeszcze wrócimy do tego tematu, do tego zaproszenia do stolicy Dolnego Śląska, ale teraz wracamy do zaproszenia na koncerty klasyczne. Michał Przehara z Legnickiego Centrum Kultury zaprasza do Legnicy oczywiście.
2: W grudniu w sali królewskiej na spotkaniu z Filharmonią Sudecką rozbrzmią pełne liryzmu pieśni Mieczysława Karłowicza, a także utwory Wojciecha Kilara. Także myślę, że tutaj też będzie to coś ciekawego. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Sudeckiej w taki nastrój przedświąteczny nas wprowadzi i myślę, że partie solowe Magdaleny Wachowskiej, mezzosopranistki też będą czymś, co jest warte uwagi, tym bardziej, że podczas tego koncertu będziemy mieli okazję usłyszeć prawykonanie pieśni do słów Kazimierza Przerwy Tettenmayera. Także serdecznie zapraszam na Filharmonię w Sudeckiej, Filharmonię Sudecką w Królewskiej. Będzie to kolejne bardzo ciekawe spotkanie z muzyką klasyczną, ale jak mówimy o muzyce klasycznej, to chyba teraz czas już przejść do 40. jubileuszowej odsłony Legnickiego Konwersatorium Organowego.
1: No tak, bo mówiłeś mi o tym, że to będzie duże wydarzenie, że będą niespodzianki. Te niespodzianki wszystkie można już ujawnić.
2: Wszystkie niespodzianki są już ujawnione tak naprawdę, bo program już został ogłoszony. Także teraz mogę już tylko Państwa oficjalnie zaprosić i zachęcić do tego, żeby się zapoznać z tym programem, ponieważ jest wszystko dostępne na naszej stronie internetowej. No... Legnickie Konwersatorium Organowe to jest takie święto muzycznej wolności, święto polifonii, święto improwizacji i podobnie będzie w tym roku. Rozpoczniemy tradycyjnie we wtorek i aż do soboty przez 5 dni będziemy spotykać się z różnymi ciekawymi kolejnymi interpretacjami, improwizacjami i prawykonaniami. Cóż mogę dużo powiedzieć? No, jeśli ktokolwiek chociaż raz był na konwersatorium, to z pewnością kojarzy takie nazwiska jak Maciej Zakrzewski, czy Krzysztof Urbaniak, czy sam dyrektor artystyczny Michał Sławecki, który też jako dyrygent swojej scholi gregoriańskiej już podczas koncertu inauguracyjnego zaprezentuje się. Oprócz tego też myślę, że bardzo ciekawym koncertem będzie recital improwizacji organowej Obraz i Dźwięk, gdzie Filip Presaisen będzie improwizował do filmu Męczeństwo Joanny d'Arc. To jest film chyba jeden z takich najczęściej ubarwianych dźwiękiem. Jest to klasyka kina niemego i pamiętam, że w 2019 roku w ramach jubileuszowego 50. kantatu chór złożony z ponad 100 wokalistów zaprezentował właśnie swoją interpretację muzyczną do Męczeństwa Joanny d'Arc, też w Kościele Mariackim. Także ja osobiście bardzo, bardzo z ogromnym zaciekawieniem czekam na ten koncert i jestem bardzo żywo zainteresowany, jak będzie wyglądało zestawienie tego epickiego koncertu sprzed 7 lat, jednak z, nie chcę być minimalistycznym, bo organy są królem instrumentów, jak doskonale wiemy, natomiast tylko i wyłącznie z interpretacją w wykonaniu jednego muzyka. Oczywiście koncert finałowy będzie poświęcony naszemu patronowi, czyli Stanisławowi Moryto i tam na przykład Michał Sławecki, dyrektor artystyczny, zagra na organach. Oprócz tego wystąpi też Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod batutą świetnego Marka Broniszewskiego. I usłyszymy zarówno różne dzieła, no myślę, że mówię, że to będą dzieła, to będą prawdziwe petardy, różne dzieła Stanisława Moryto, oprócz tego też utwory Henryka Mikołaja Góreckiego czy Romualda Twardowskiego. Nie będę tutaj Państwu szczegółowo czytał całego programu, wszystko jest dostępne w sieci, natomiast no, gorąco zachęcam, bo wszystkie wydarzenia konwersatorium są darmowe. Zapraszamy każdego dnia do Kościoła Mariackiego o godzinie 19:15. No, będzie się działo, na pewno się będzie działo i tutaj nie mówię tego jako sloganu, tylko z ogromną radością i uśmiechem już dzisiaj zapraszam Państwa na te wszystkie koncerty.
1: Michał Przechala zapraszał i Paweł Jurczyk też będzie zapraszał. Paweł Jurczyk też z Legnickiego Centrum Kultury i też na koncerty, ale nieco inne, bo to inna muzyka, mocniejsza, ale też zaproszenie.
5: Paweł Jurczyk, Legnickie Centrum Kultury. Po przerwie wakacyjnej zapraszamy na pierwszy koncert klubowy, który organizujemy 17 października w sobotę. Tradycyjnie już, tak jak przez wiele lat, z pewną tam przerwą w klubie Spiżarnia. Będzie to klasyczna impreza klubowa, mówię w tym sensie klasyczna, jakby w naszym takim wykonaniu, które organizujemy od wielu, wielu lat, na zasadzie, że gra kilka zespołów danego wieczora. Są to zespoły, które akurat w tym przypadku tego koncertu generalnie grają ostrą muzykę i jest tutaj, można powiedzieć, że w miarę jednorodnie, chociaż to są klimaty od hardkorowych po metalowe, ale ta jedna z zasad, co mówię, że taki klasyczny koncert klubowy, czyli że spotykają się trzy zespoły na innej scenie i tak jak często staramy się, chociaż to nie zawsze się udaje, żeby na danym koncercie wystąpiły grupy z różnych regionów. I tu jest imprezę rozpocznie przedstawiciel z Legnicy, młoda ekipa, chociaż to grają już któryś z koncertów i wcześniej zapowiadając ich koncert, chodzi o zespół Helldivers, zawsze powtarzamy, że młoda, świeża krew, ale i miesiące, a można powiedzieć, że w ich przypadku lata lecą, to już nie jest ta młodzież, która jeszcze do któregoś, w którymś momencie na pierwszych koncertach dwa lata temu była niepełnoletnia. Tutaj nie tylko, że stają się pełnoletnimi w sensie jako ludzie osobami, ale tak samo zbierają coraz większe doświadczenie, co też świadczy, pomimo tego, że dopiero szykują się do debiutanckiej płyty, która jest w trakcie przygotowywania, ale te sygnały o ich, myślę, że naprawdę ciekawym podejściu do muzyki death metalowej, thrash metalowej, tą energię, jaką młodzieńczą energię, spontaniczność, jaką wkładają, na tyle chyba zyskały już uznanie nie tylko tutaj na tych naszych lokalnych koncertach, bo wcale bym się nie pomylił, jeżeli bym stwierdził, że chyba już zdążyli zagrać więcej koncertów poza Legnicą, co nieczęsto się zdarza, szczególnie właśnie młodym, początkującym zespołom z danej miejscowości, czyli w tym przypadku z Legnicy, gdzie często jest tak, że przez wiele miesięcy albo przez wiele lat zespół, nowy projekt gra generalnie na tak zwanych swoich śmieciach, a często jest problem z pokazaniem się gdzieś dalej. Helldivers z Legnicy, chociaż tutaj też trzeba powiedzieć, że to nie jest stricto tylko skład legnicki, bo na pozycji wokalu jest osoba z Bolesławca, czyli tutaj można powiedzieć te dawne, szeroko rozumiane zagłębie miedziowe jak najbardziej się kłania, jeżeli by to ująć w takim aspekcie gospodarczo-administracyjnym. Wracając do tematu, grali już ileś koncertów, szykują się do tej debiutanckiej płyty. Nie wiem, czy akurat czy w dniu koncertu, czyli 17 października, czy ta debiutancka epka będzie już dostępna, to się wszystko okaże. Wiadomo, jest jakiś cykl produkcyjny, ale tutaj serdecznie zapraszamy. Zresztą bywalców Legnicy na wcześniejszy koncert z udziałem Helldivers, to pewnie w jakiś sposób nie trzeba specjalnie namawiać, dlatego że już myślę, że sobie patrząc po widowni na ich wcześniejszych koncertach, na reakcji wyrobili sobie swoją, czy zgromadzili swoją wierną grupę fanów. Po nich wystąpi kolejny zespół, czyli właśnie tak jak wspominałem o tym takim klasycznym układzie koncertu, czyli najpierw zespół jako gospodarz, współgospodarz zespół z Legnicy, następnie wystąpi grupa z naszego regionu szeroko rozumianego z Dolnego Śląska, zespół Kreatura, który ma siedzibę w Michałowie, a po wielu, wielu próbach, myślę, że po ostatnich miesiącach patrząc na ich skład, w jaki sposób się ustabilizowała sytuacja, dlatego że no tak jak w przypadku wielu zespołów, nowych projektów bardzo często jest, że następują perturbacje personalne, które w jakiś sposób wpływają na działalność, na płynność w działalności zespołu. W tym przypadku skład się ustabilizował, być może kosztem tego, że nie jest to zespół, tak jak powiedziałem na początku, z Michałowa. W Michałowie mają swoją siedzibę, z Michałowa pochodzi jeden z muzyków, można powiedzieć, że lider kapeli, tam też odbywają próby, ale pozostali muzycy pochodzą z różnych miejscowości na terenie Dolnego Śląska, jak z Leśnej, z Chocianowa i z Chojnowa, więc praktycznie chyba, jeżeli bym się nie pomylił, to chyba każdy z muzyków pochodzi z innego miasta. Zakładam, że pewnie są to komplikacje z dojazdami już na same próby, ale w dzisiejszych czasach mobilność o wiele, wiele poprawiła się. Tu nie ma co wspominać nawet i zaczynać tematu z przeszłości, lata 80. czy nawet 90., gdzie jednak mało kto miał swój prywatny środek transportu i wszystko opierało się na publicznym transporcie, chociaż no nie da się ukryć, że w tamtych latach 80., 90. czy wcześniejszych, no ten transport publiczny był na pewno lepiej rozwinięty, no ale to też jakby sytuacja. No już kończąc tutaj ten wątek czyli mamy dwa zespoły, Helldivers, Kreatura, a zwieńczeniem tego wieczoru będzie zaproszony zespół z Pomorza, ze Szczecina, grupa pod nazwą WPC, West Pomeranian Crew. myślę, że nawet i na scenie hardkorowej to nie jest w tej chwili na pierwszy rzut, może to nie jest rozpoznawalna nazwa, ale muzycy sami przyznają, że to jest nowy projekt, zagrali dosłownie kilkanaście koncertów do tej pory, ale jest to nowy projekt tworzony już przez muzyków doświadczonych, którzy wcześniej grali w innych zespołach ze Szczecina czy okolic. Szykują się, czy właściwie mają materiał na pierwszą płytę, dojrzały hardcore właśnie, bo dużo tutaj było tak, może mówiłem o sprawach takich ogólnych, może mniej o muzycznych, chociaż czasami jednak lepiej jest zamiast opisywać muzykę, puścić muzykę, ale w związku z tym, a zamiast puścić muzykę, czy to w radiu, czy z materiałów dostępnych w internecie, i tak zawsze najlepiej jest posłuchać tej muzyki na żywo, dlatego że są to zespoły, które nie korzystają, tak jak to teraz zaczyna coraz bardziej wchodzić w niektóre przypadki, ze sztucznej inteligencji. Są to zespoły, które grają na żywo, po to odbywają regularne próby, żeby pokazać swoje osiągnięcia, swój obecny stan techniczny, kompozytorski i sprawności na scenie, żeby pokazać to na żywo, gdzie wchodzą na, załóżmy, na 40 minut. To jest prawda czasu, prawda ekranu, albo zespół się obroni na scenie, albo polegnie. Zakładam, że wszystkie zespoły 17 października w klubie Spiżarnia pokażą się, zaprezentują się jak z najlepszej strony. I tak jak wspomniałem, tu nie da się ukryć, że to jest taki klasyczny koncert z mocnym graniem, czyli WPC, Kreatura, klimaty hardkorowe, legnicka formacja, tutaj zdecydowanie metalowe klimaty, death metalowa, thrash metalowa propozycja na ten wieczór. I to jest pierwszy koncert, jaki my jako Legnickie Centrum Kultury w formie klubowej organizujemy po wakacjach w klubie Spiżarnia. A przy okazji, jeżeli mogę zapowiedzieć, kolejny koncert, który odbędzie się również w październiku, 30 października w piątek, to będzie z kilku względów wyjątkowy koncert. Dzisiaj tylko dosłownie parę słów o tym koncercie. Na dwa dni przed Świętem Wszystkich Świętych proponujemy zaduszki, na których wystąpią dwie formacje. I dlatego zacząłem, że to będzie szczególny koncert, nie tylko, że będziemy wspominać zmarłych muzyków, tutaj niestety każdego roku kolejne osoby ze środowiska muzycznego przechodzą na tamtą stronę. W tym roku wśród zmarłych muzyków legnickich, ciężko wyszczególniać, ale na pewno ten i tu jakby troszeczkę koncert sam narzuca, żeby w pierwszej kolejności wspomnieć o Stefanie Melcerze, współzałożycielu zespołu Urząd Celny, i z tej okazji muzycy, którzy tworzyli tą formację, postanowili reaktywować się, są teraz na etapie, bo wiadomo, ten zespół nie grał od 40 lat, ostatni koncert zespołu Urzędu Celnego odbył się w 1986 roku, formacja powstała prawie 10 lat wcześniej, w 1978 roku. Po tych blisko 40 latach, czyli właśnie równo po 40 latach, reaktywują się, żeby zagrać koncert z numerami Urzędu Celnego, ale nie tylko. O tym jeszcze bardziej szerzej opowiemy w październiku. I również na tym koncercie wystąpi zespół cały czas działający, ale również z doświadczonymi muzykami, którzy występują na legnickiej scenie od lat 80. Będzie to formacja z Dzielni Chłopcy. Do tego koncertu na pewno jeszcze z informacjami powrócimy, żeby szerzej opowiedzieć o tej imprezie, dlatego nie tylko wspominając zmarłych muzyków, komu będzie on poświęcony w szczególnym względzie, ze względu na występ, tak jak wspomniałem, zespołu Urząd Celny, ale tak samo inne dodatkowe informacje o tej imprezie.
1: Paweł Jurczyk zapraszał na koncerty organizowane przez Legnickie Centrum Kultury. Mocniejsze brzmienia, my zapraszamy na festiwal Kino Mural we Wrocławiu. Zaprasza na niego Bartek Bartos, pyta Małgorzata Waszkiewicz, a teraz jest mowa o artystach, którzy będą w tym festiwalu brali udział.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Boris Labbé, fenomenalna praca Orogenesis. Boris w ciągu 8 minut opowiedział historię kilku milionów lat formułowania się, przetwarzania się Pirenejów. Zeskanował je, zrobił zdjęcia lotnicze i nagle widzimy jakąś niesamowitą przestrzeń, która cały czas się transformuje, i to też jest o powrocie, bo jakby to są cykle, których nie dostrzegamy, a on nam je pokazuje. Więc co jeszcze? Damien Luny, to też to bardziej malarska sytuacja, trochę taka wręcz instalacja wideo, gdzie zakłócenie jest tematem, zakłócenie, które jest też niedostrzegalne, ale powtarzane po wielokroć, nagle staje się jakąś taką, no, symfonią. Troszkę zabrudzeń, trochę błędów, ale też szumów, tak. Kogo tam jeszcze mamy? To naprawdę ciężko wybierać ulubionych, bo jest ich wielu. Patrick Bergeron w sekcji z Łanocka. To jest praca nietypowa jak na kino mural, bo rzadko zdarzają się prace, które są stricte filmowe, to znaczy mają realistyczny filmowy obraz. A tutaj nie tylko tytuł, bo lub, więc jakby idealnie trafiony w tegoroczną edycję. Patryk sfilmował swoją, z okna pociągu, swoją podróż przez Wietnam do Hanoi, ale ułożył to w takie warstwy, takie właśnie, że jest kilkanaście nagle warstw tego samego obrazu, który leci nami z powrotem, jest przewijany, powiększa się, wraca, też transformuje i to tworzy też taką, no, nietypową, transową podróż przez podróż kogoś innego.
3: Na ilu ścianach będzie można zobaczyć tę pracę?
4: W tym roku jest to 6 ścian, jest to 7 sekcji, jest oczywiście sekcja dobranocka. W tym roku nowum to, że no, zaprosiliśmy młode jury, które będzie oceniało i które przyzna jedno wyróżnienie. Jest z Łanocka projekt tworzony razem z festiwalem Korelacje, gdzie pokażemy 6 prac i do tych 6 prac powstały już autorskie narracje, między innymi Fisza, między innymi Mariusza Lubomskiego, ale chociażby też Agnieszki Obszańskiej, która jest, no, jest dziennikarką, więc te składy mamy, staramy się też szukać w różnych przestrzeniach twórczych. Jest sekcja główna, składająca się z 2 ścian, kuratorowana przez mojego brata i przeze mnie. Jest ściana Petera Bella. No, jest oczywiście ściana Human Patterns, czyli ściana, która przez 2 noce będzie należała tylko do naszej gwiazdy, do Ekstrawega. Jest ściana Open Call, czyli międzynarodowy nabór, gdzie przyznajemy nagrody, 3 równorzędne wyróżnienia prezydenta miasta Wrocławia. No, w tym roku przyszło prawie 1000 prac. To jest też już naprawdę, to świadczy o tym, nie tylko o skali tego wydarzenia, ale też tego, że on jest rozpoznawalny na świecie przez swoją unikatowość. A ta unikatowość wynika z tego, że jest to faktycznie symbioza tkanki miejskiej sztuki, ale też tej dzielnicy i tych mieszkańców, bo oni jednak nas wpuszczają w swoją przestrzeń, jakby trochę wręcz do swojego życia. Czasami jest tak, że my, zamykając tę ulicę, no, jesteśmy wdzięczni za to, no bo to jest jakaś niedogodność, chociażby samochody, chociażby jakby przez te 2,5 godziny, no inaczej tam się wszystko dzieje, ale jesteśmy tam kilka lat i czujemy, że nie jesteśmy już tam gośćmi, tylko staliśmy się jakąś częścią jakiegoś cyklu ponownie. Fajnie też, że miasto zaczęło, jakby spojrzało na tą przestrzeń i stwierdziło, okej, skoro przyjeżdża świat, to musimy o to zadbać, więc jest wyremontowane boisko, będą podjazdy dla osób niepełnosprawnych, są nowe stanowiska składowania śmieci, więc z tego się wszystkiego cieszymy, no bo tak jak mówimy, no kino mural z jednej strony to jest kultura i sztuka, ale z drugiej strony jest to też wydarzenie społeczne, ono ma duży walor społeczny dla nas, bo tak, sztuka wysoka, wydarzenie kulturalne, ale jednak demokratyczne, dostępne dla wszystkich, niebiletowane. Jest to jedna z największych w Polsce imprez tego typu, w ogóle właśnie niebiletowanych, gdzie każdy może przyjść. I też rozpiętość wiekowa naszej widowni to jest chyba między 4 lata do nieskończoności.
3: I też taka stworzona przez was możliwość właściwie ułożenia tego spektaklu pod siebie. Każdy uczestnik tej imprezy w swoim rytmie, w swoim tylko sobie znanym układzie ogląda ten spektakl audiowizualny, no bo właściwie idzie sobie od kamienicy do kamienicy, tak jak on chce.
4: To jest duży walor w ogóle dla ludzi, bo 2,5 godziny, ale za każdym razem to jest autorski seans. Przychodzisz i tak właśnie jak tutaj rozmawiamy, Nawet nie musisz mieć mapki, nawet nie musisz wiedzieć, jaki jest program. I zaczynasz od której ściany i coś dalej cię poniesie. Ta praca ci się podoba, ta nie bardzo cię zainteresowała, idziesz do kolejnej ściany, tam zostaniesz dłużej, potem kolejna. Nie wiadomo, czy zostaniesz na 2,5 godziny, ale twój seans będzie niepowtarzalny. Nikt inny nie miał takiego jak ty. Pod hasłem też tegorocznej edycji jest zacznij gdziekolwiek.
3: Po raz pierwszy będzie klub festiwalowy. Co tam się będzie działo?
4: No w tym roku mamy kilka takich nowości. Między innymi klub właśnie festiwalowy na dachu Concordia Design w klubie Wdech Wydech. Oczywiście będzie muzyka na żywo, ale też po drugiej stronie tego dachu po raz pierwszy tworzymy coś poza kinomuralem i będzie to instalacja Krzyśka Kukiego-Iwańskiego, artysty audiowizualnego, ale też przede wszystkim grafika i autora już drugi rok z rzędu identyfikacji kinomuralu. Fenomenalna rzecz, bardzo nietypowa. Ghost of Tomorrow, jakaś opowieść o flagach, ale to nie są płótna, to są gigantyczne, ruchome, audiowizualne płótna, LED-owe ekrany, które opowiadają nam o tym, że flaga ma znaczenie, a z drugiej strony czasami nabiera znaczeń, o których już nawet nie pamiętamy. Więc tak, to jest nowum, ale jeszcze jeżeli chodzi o ten wątek wrocławski, to bardzo ważna dla nas w tym roku jest instalacja, projekt, który będzie dział się symultanicznie na czterech ścianach i otworzy kinomural każdej nocy. Projekt Petera Bera, konserwacja międzyprzestrzenna. No i tu jest o tyle ciekawe, że zaprosiliśmy kilku mieszkańców na Dodrza, kilkanaście osób, którym zrobiliśmy zdjęcia i Peter ich w jakiś sposób implementuje, włoży do tej swojej historii. Poetyka, trochę gier lat 90. Jakiś budynek, jakieś przestrzenie, gdzie jakieś cyfrowe postacie się poruszają i muszą coś naprawiać, powracające problemy, potrzeby. Więc to też jest coś zupełnie nowego. Jest to z jednej strony wyreżyserowane, a z drugiej strony sam ten projekt ma swego rodzaju wolność, bo algorytm zaczyna już jakby sam decydować, co kolejnie się wydarzy. I na każdej ścianie jest jakby część tej historii, więc to nie jest tak, że na każdej ścianie będzie wyświetlane dokładnie to samo, tylko jakby inna część tej przestrzeni.
3: Na koniec właściwie chciałabym wrócić do początku naszej rozmowy i o tym, że to już jest ósmy raz, a ja chciałabym, żebyś wrócił do samego początku i przypomniał i sobie, i mnie, i słuchaczom, co w ogóle sprawiło, że razem z bratem, z Piotrem Bartosem, wymyśliliście kinomural. Jaka była idea? Jaka idea stała za tym, że ten kinomural wszedł na ulicę Wrocławia?

0: jakiś krótki nasz wideoart w takiej skali pokazali. Ja mówię, ale ty patrz, tu jest więcej tych ścian. A co gdyby tak to się działo symultanicznie na kilku ścianach? I pamiętam, że jakoś tak zupełnie intuicyjnie i naturalnie w trakcie tej rozmowy powstała nazwa Kino Mural. Myśleliśmy o swojej sztuce, a z drugiej strony myśleliśmy o tym trochę tak performatywnie. Myśleliśmy o innych twórcach, znaliśmy prace, które chcielibyśmy sami zobaczyć na tych ścianach, więc... Może to nie była rewolucyjna myśl, ale generalnie chodziło nam o to, żeby właśnie wyjść ze sztuką do przestrzeni publicznej, jakby uwolnić ją od galerii, od komputerów, jakby od miejsc, gdzie to wszystko jest troszeczkę wsobne, jakby nie ma tego powietrza. Więc kilkanaście lat temu, ale wtedy nie byliśmy ani my gotowi, ale też technologia była zdecydowanie trudniejsza na owe czasy. No więc 8 lat temu spotkaliśmy też Mariannę Wasik, producentkę Kino Muralu. No i to był też jeden z kluczowych momentów, bo można sobie wymyślać, ale ktoś to musi wziąć po prostu w jakiejś, tak, po prostu musi być szyją tej głowy, która no, nadaje temu właściwy kierunek, mówi, co jest możliwe i co, w jaki sposób powinniśmy to realizować, więc... Też moja siostra, która była autorką identyfikacji przez lata, więc to nie była tylko rodzinna sytuacja. Ten zespół się rozbudował bardzo mocno przez ostatnie lata, no bo jest to już nie tylko duża skala ściany i miasta, ale też przedsięwzięcia. To jest duża produkcja, która już zajmuje nam cały rok przygotowań de facto.
1: No ale też taki stały punkt w kalendarzu wrocławskich imprez i trudno sobie wyobrażać teraz już wrzesień bez Kino Muralu w Wrocławiu.
0: Kino Mural nie tylko kończy lato, ale też no, ten festiwalowy letni obiekt. Trochę to się wpasowywuje właśnie w to jakby nasze myślenie o tym, o Kino Muralu też, że gdzieś ukryta jest w tym trochę melancholia, gdzieś jest właśnie coś się dzieje na innym poziomie, nie jakiejś klasycznej historii, którą opowiadamy, która ma początek, rozwinięcie i koniec. Ale to, co jest dla nas ważne, to, że to wydarzenie stało się unikatowe, nie tylko we Wrocławiu, nie tylko w Polsce, ale też na świecie. I to wiemy od twórców, częstokroć naprawdę fenomenalnych, wybitnych, znanych na świecie, którzy przyjeżdżają i mówią, no czegoś takiego nie tylko w tej skali nie widzieliśmy, ale nie widzieliśmy też, żeby ludzie w takiej ilości tak chętnie uczestniczyli i chłonęli tą sztukę.
2: Kino Mural, festiwal we Wrocławiu, festiwal nowych sztuk wizualnych na ścianach budynków wrocławskich. Piątek, sobota, niedziela trwa festiwal, wystarczy zajrzeć na stronę i można tam przejrzeć program, wybrać coś dla siebie. A my teraz zapraszamy do Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jest tam Joanna Migalska i mówi, co Osir przygotował dla Was w najbliższych tygodniach, ale wspomnimy też to, co działo się w wakacje.
3: Wspomnienia.
4: Tak, chcielibyśmy wrócić do tych wspomnień przyjemnych chyba dla wszystkich i dla dzieci. Może
3: tam też było przyjemnie?
4: Tak, no zawsze jest przyjemnie.
3: No, ale roboty mieliście pełno.
4: No to prawda, no ale jak już za każdym razem mówimy, my lubimy tą pracę i lubimy...
3: No, to jeszcze w słońcu to fajna robota. Nie?
4: Fajna i na zewnątrz i pogoda ładna i ludzie mili, cieszą się, więc dla nas to też jest satysfakcja, jeśli wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani. No wiadomo, że nie zawsze się da wszystkich zadowolić, ale staramy się i mamy nadzieję, że to co robimy, czy to jak później zmieniamy, czy modyfikujemy te imprezy, no to ma wpływ właśnie na też i przełożenie na uczestników, że są te imprezy jeszcze lepsze lub też inne i ciekawsze.
3: W składzie jurorskim byłaś? Jakieś ciasta degustowałaś?
4: Nie, ciast nie degustowałam, ale w jurorskim rzeczywiście byłam. Nie wiem skąd wiedziałeś, ale rzeczywiście z tym, że na turnieju Kowali. Ale do Kowali może dojdziemy, bo to niedawno właśnie odbył się turniej Kowali, ale może zacznijmy, a raczej powróćmy do tego początku wakacji, czyli właśnie ten lipiec i sierpień. I no tak jak właściwie co roku organizujemy te imprezy podczas wakacji, tak i teraz odbyły się festyny rodzinne pod taką nazwą charakterystyczną w piątek o 5:00, ponieważ odbywają się w piątek o godzinie 5:00, czyli 17:00. Staramy się tutaj na tych festynach wyjść do osób, które mieszkają właśnie na osiedlach i tam do nich bardziej przyjść, żeby mieli blisko i wygodnie. I tak odbyły się te festyny właśnie jeden w Parku Miejskim na Polanie Angielskiej, drugi na osiedlu Piekary przy szkole podstawowej numer 20. No, tam zawsze na terenach zielonych organizujemy rekreacyjne zabawy, pokazy, występy.

0: na scenie i tutaj dużo uczestników z nami się bawi. Na zakończenie jest też dyskoteka, piana party i no i takie rekreacyjne zabawy, dmuchańce, jakieś gastronomie słodkie, warsztaty plastyczne, artystyczne. Także to było.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Joanna Migalska jest naszą gościnią z Ośrodka Sportu i Rekreacji. Mówimy o tym, co działo się, co przygotowywał dla Was OSIR w wakacje, ale mówimy też o tym, co w przyszłości, co w najbliższych dniach, tygodniach OSIR przygotowuje.
3: To zawsze każda impreza nazywa się w piątek o piątej. Bardzo dobra nazwa, niewymuszona, niepretensjonalna, a jednocześnie dokładnie określa charakter imprezy i termin imprezy, nie?
0: Tak jest. Łatwa do zapamiętania i zawsze to są te piątki. Poza tym nie jest to weekend, więc jeszcze gdy ktoś nie ma zorganizowanych jakieś wyjazdy, no to nie zabieramy mu tej możliwości skorzystać z tego weekendu, a w piątek już i jakiś ten czas po pracy zawsze jest i to popołudnie zachęcamy, żeby też spędzić z nami na powietrzu, a że już są to wakacje i pogoda jest ładna, to udaje nam się właśnie wykorzystać ten czas. I tak też znowu lipiec i sierpień upłynął nam też pod znakiem jogi, czyli joga pod chmurką w parku miejskim, na terenach zielonych, przy boiskach lekkoatletycznych. Tam spotykaliśmy się raz w tygodniu na godzinkę ponad właściwie na ćwiczenia. Tutaj zawsze podkreślamy, że jest bardzo dużo osób. Ta joga nam się sprawdza, dlatego ją kontynuujemy i myślimy, że w kolejnym roku będą to zajęcia kolejny raz. Tym razem jeszcze, jeśli chodzi o wakacje, zorganizowaliśmy w sierpniu legnicką potańcówkę i zrobiliśmy tą potańcówkę w klimacie Dirty Dancing.
3: Jedną?
0: My jedną.
3: Ale tęgą.
0: Tak, ale porządną. Tak, były różne klimaty wcześniejsze. Instytucje miejskie organizowały inne te potańcówki. Nam przypadła jedna i tutaj było bardzo ciekawie. Były lekcje tańca, była właśnie zabawa pod gołym niebem w klimatach właśnie takich trochę latino, jakieś takie dirty dancing, cha-cha mambo, to były te klimaty. Także zabawa przednia od 18 do 22 w legnickim rynku. Taki przekrój pokoleniowy, bo i od młodszych do całkiem starszych osób, także zabawa super.
3: Dirty dancing działa zawsze, nie? Ta muzyczka, myśmy z żoną byli teraz w jednym z kin na pokazie Dirty Dancing. Ten film się w ogóle nie zestarzał, w ogóle. Naprawdę, można by go zrobić jeszcze raz na tym samym scenariuszu, więc rozumiem, że muzyka tak samo. Nie?
0: Tak, to prawda. Tutaj wszyscy chyba znamy i te układy taneczne i to charakterystyczne podniesienie, które muszę powiedzieć, że wykorzystaliśmy i tutaj poprosiłam parę, która ten pokaz w tym klimacie nam organizowała, o to, żeby ten układ taneczny właśnie był w takim klimacie i podnoszenie również było i nawet jedna pani z tłumu również wskoczyła na instruktora i to podnoszenie było również zrobione z uczestniczką takiej potańcówki, także wyszło to rzeczywiście chyba w takim klimacie, jak miało być. Ale żeby też jeszcze taki klimat muzyczny podtrzymać, również w sierpniu zorganizowaliśmy koncert fortepianowy pod nazwą Posłuchajcie Chopina. My te koncerty już organizowaliśmy wcześniej, ale tym razem zorganizowaliśmy go w muszli koncertowej w Parku Miejskim. Także jeszcze przy okazji był akompaniament tam fontan, które gdzieś tam w tle sobie szumiały. Także bardzo przyjemna impreza. Taka kulturalna, ale bardzo klimatyczna. Lipiec i sierpień to oczywiście legnickie spływy kajakowe. I w lipcu, i w sierpniu tutaj mieliśmy okazję się przepłynąć około 3 km. Taki odcinek Kaczawą pokonujemy kajakami dwuosobowymi. I tak w tym roku pierwszy troszkę mniej wody w Kaczawie było, ale udał nam się i wszystko się udało w porządku. Drugi już ten nurt rzeczywiście był inny i większy, szybszy, tej wody było więcej, bo akurat deszcze spadły wcześniej. Także tutaj krócej płynęło się tą rzeką Kaczawą, ale również były atrakcje i dwa inne spływy, ale dwa rzeczywiście frekwencje, jak zawsze nam dopisuje. Także w następnym roku na pewno zaprosimy na kolejne spływy kajakowe rzeką Kaczawą. No i tak jak już zaczęliśmy na początku rozmowy, ten turniej Kowali, tak w ostatni weekend sierpnia odbył się już jubileuszowy, bo 25. Międzynarodowy Turniej Kowali o Srebrne Klucze Legnicy. Międzynarodowy, bo odwiedzają nas ekipy spoza Polski, czyli tutaj mieliśmy ekipę nie z Niemiec. która zresztą też, jeden z kowali, który przyjeżdża na turniej, grał też na scenie ze swoim zespołem. Taki rock and roll, także można było i zobaczyć, że potrafi kłuć, i zobaczyć, że potrafi grać i występować na scenie. Mieliśmy 16 ekip, które przyjechały do nas w tym roku na turniej kowali, i tak zaczęliśmy od piątku wieczornymi wariacjami kowalskimi. I tutaj była to dowolna forma, którą mogli się zaprezentować kowale publiczności. A już w sobotę odbywało się kucie konkursowe od godziny 12 aż do 18. Regulamin przewiduje, że każdy z kowalni musi przywieźć pracę domową, którą wykona w swojej kuźni. I tak tutaj tematem tej pracy domowej był owad. Kowale musieli wykuć owada to mniej więcej 30 cm na 30. Były to różne owady, ale wygrała modliszka. Piękna, można podejrzeć sobie zdjęcia na naszym profilu. W konkursie publiczności również wygrała ta modliszka, więc też można zobaczyć, że i publiczność, i jury podobnie tutaj głosowała, jeśli chodzi o tę pracę. Oprócz tego podczas kucia konkursowego kowale również wykuwali prace, które później można było obejrzeć, i taka łączna ocena wszystkich prac to była ocena, którą jury brała pod uwagę, patrząc na te dwie prace, które zostały wykonane. I to podsumowanie takie, może w pigułce, może nie, wakacje.
3: Po wspomnieniach.
0: Po wspomnieniach. I zaczyna się wrzesień. I tutaj już ten pierwszy weekend września to był Legnicki Dzień Sportu. Zorganizowaliśmy 5 września. Ze względu na to, że pewnie wielu rodziców zastanawia się, czy te swoje pociechy gdzieś na jakieś zajęcia zapisać. Więc chcieliśmy ułatwić rodzicom, no i dzieciom pewnie troszkę też, i pokazać, jaki mamy wybór tutaj u nas w Legnicy. Zaprosiliśmy do współpracy kluby z Legnicy, które mogły się w tym dniu pokazać. Wszystko to, co mają do zaprezentowania, to mogli wziąć swoje ulotki, mogli pokazać swoje osiągnięcia, przedstawić swoją działalność, zaprezentować się, pokazać na scenie. Także w tej imprezie uczestniczyło ponad 30 klubów z Legnicy i były to kluby z pływania, z łucznictwa nawet, z piłki nożnej oczywiście, z koszykówki, boksu, były treningi z przeszkodami, była piłka ręczna, były zajęcia akrobatyczne, gimnastyczne, taneczne. Troszkę dla starszych były też nordic walking, zajęcia fitness, zajęcia siłowe, sztuki walki, taekwondo, szachy nawet. I warsztaty taneczne, także sporo i szeroki zakres działalności można było zobaczyć i wziąć udział w takich zajęciach, więc takie pierwsze jakby darmowe zajęcie można było sobie odbyć już 5 września na boiskach bocznych, tam w Parku Miejskim. Wszystkie dzieci i młodzież i oczywiście dorośli mogli sprawdzić, na co by tutaj może swoje dziecko zapisać. I na koniec tej imprezy zorganizowaliśmy taki krótki bieg, 400-metrowy dla dzieci i dla dorosłych, i tym wszystkim zakończyliśmy taką prezentację klubów i ten dzień sportu, Legnicki Dzień Sportu.
3: Zapisywać się jeszcze na zajęcia u was można?
0: Można. My bardziej pośredniczymy w tym, żeby doradzić może i przekazać kontakt do klubów, i tam kluby oczywiście czekają, bo jest to wrzesień, więc początek roku szkolnego. Dopiero decydujemy może na co dziecko żeby chciało, czy zobaczyło i wtedy zdecydowało pójść. Także jak najbardziej można było też w tym dniu uzyskać jakieś darmowe vouchery na pierwsze zajęcia. To były też zajęcia takie próbne. Niektóre kluby pokazywały i przedstawiały, więc jak najbardziej rodzice skorzystali. Mamy też kontakty do klubów, więc jeśli ktoś z Państwa się zastanawia, to i zapraszamy do nas, i zapraszamy bezpośrednio do klubów. Łatwo je znaleźć i naprawdę te zajęcia są bardzo zróżnicowane i bardzo atrakcyjne.
1: Sportowa Legnica w Radiu Złote Przeboje.
2: Tak, Sportowa Legnica, bo jesteśmy dzisiaj w Ośrodku Sportu i Rekreacji. Joanna Migalska jest razem z nami, która mówiła nam o tym, co działo się interesującego, co OSIR szykował dla was w wakacje, co mogliście ciekawego robić, w jakich sportowych przede wszystkim wydarzeniach brać udział, jako sportowcy, ale też jako kibice. A teraz mówimy o tym, co przed nami, wrzesień za nami, październik. Teraz Joanna Migalska będzie omawiała, a ja oczywiście, zanim przejdziemy do tego omawiania, gorąco zachęcam, żebyście brali udział w imprezach Ośrodka Sportu i Rekreacji, no bo wiadomo, sport to zdrowie, to jedno, ale z drugiej strony zawsze też jest jakiś ciekawy poczęstunek, atmosfera jest fantastyczna, można się spełniać właśnie w roli sportowca, kibica. Dużo dobrego się dzieje przy Osirze i to wszystko jest radosne. No wiadomo, ruch to się chce. Wycieczki rowerowe na przykład, a też i trochę kultury zawsze Osir dorzuci do tych wydarzeń. Także naprawdę, naprawdę warto. Ja zresztą zawsze idę z przyjemnością w gościnę do Ośrodka Sportu i Rekreacji, żeby dowiedzieć się dla Was, co ciekawego Osir przygotował. No i właśnie clue, istota tej rozmowy, co Osir przygotował dla Was w październiku.
0: I teraz już przechodzimy do października. No i ta nasza największa impreza, impreza biegowa, czyli półmaraton legnicki. 4 października jest to już 15 nasz półmaraton, w ramach którego też odbywa się Legnicka Dziesiątka, czyli bieg na dystansie 10 km. Czyli oprócz półmaratonu startujemy też na 10 km, a że jest to ta sama trasa, ponieważ półmaraton biegniemy dwa kółka, no to startujemy z tego samego miejsca na dystansie 10 km, co na dystansie półmaratonu i po jednym okrążeniu kończymy bieg na 10 km, a półmaraton ma jeszcze jedno okrążenie, więc wszyscy, niezależnie czy na dystansie krótszym czy dłuższym, spotykamy się w centrum, bo stąd też startujemy, a kończymy w parku miejskim, biegniemy ulicami miasta, zwiedzamy sobie przy okazji, oglądamy, mamy nadzieję, że liczymy na wielu wolontariuszy, którzy pomogą Państwu te dystanse pokonać. Będzie nam na pewno przyjemnie. Mamy nadzieję też i właściwie liczymy na dobrą pogodę, chociaż dla biegaczy nie ma złej pogody. Już na mecie na pewno na Państwa będą czekały strefa stretchingu, czyli troszeczkę się porozciągamy, odpoczniemy, ale też strefa animacji przygotowana przez jeden z klubów otwierających się w Legnicy. Także czekają atrakcje też dla dzieci i dla dorosłych. A oprócz tego wszystkich jeszcze do końca zapraszamy, żeby zaczekali z nami na losowanie nagród wśród uczestników, które się odbędzie zaraz po biegu, więc oprócz tych kategorii, które mamy dla Państwa przygotowanych i w których te nagrody będą wręczone, czyli w klasyfikacjach, w kategoriach wiekowych, mamy też kategorię najszybszy legniczanin i legniczanka, ale jeśli ktoś nie zdobędzie, to się proszę nie martwić, bo przecież mamy losowanie nagród, jest tu tych nagród trochę, więc może będzie jakieś tam szczęście przy losowaniu nagród rzeczowych wśród wszystkich uczestników. To jest półmaraton i jeszcze w listopadzie, żeby nie było za mało biegania, no to mamy ten nasz legnicki bieg niepodległości, który odbędzie się i odbywa się zawsze dzień przed Dniem Niepodległości, czyli 10 listopada. O godzinie 18 jest bieg główny, ale poprzedzamy bieg główny biegami dzieci i młodzieży od godziny 16:30. I tak zaczynają dzieci niepełnosprawne na tych krótszych dystansach, dzieci do 6 roku życia, dziewczynki i chłopcy ze szkół podstawowych i dziewczynki i chłopcy ze szkół średnich. Potem marsz z kijami Nordic Walking i o godzinie 18 już bieg główny na dystansie 5 km. Tu pamiętamy, że na wszystkie z dystansów mamy limity, więc zapraszamy już do wcześniejszych zapisów. Poczęstunkiem, może nie będę zdradzać, czy będzie gęsina, czy nie, ale przeważnie jest to ten nasz przysmak. Co roku go powtarzamy z tego biegu naszego niepodległości i ta gęś się pojawia.
2: No, nie powiedziałabyś, nie wspomniałabyś, że nigdy by jej nie miało być. To już nie weszło, to już wiadomo.
0: No właśnie, czyli będzie musiała być. Tak, także zapraszamy. No ten sezon już jesienny zbliża się i jest naszym sezonem takim biegowym. To są nasze największe imprezy biegowe, więc przygotowujemy się do nich, no, staramy się jak najlepiej, więc zapraszamy do śledzenia naszej strony, zapraszamy do zapisów na półmaraton. W tym roku mamy 900 osób limit, jest już ponad 700, także gdyby ktoś z Państwa się jeszcze decydował, a może, to zapraszamy do zapisów na stronie osirlegnica.eu, znajdziecie Państwo wszystkie informacje.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
2: Joanna Migalska była naszą gościnią. Joanna Migalska z Ośrodka Sportu i Rekreacji, do którego to Ośrodka Sportu i Rekreacji Was zapraszaliśmy. Zaproszenie już jednak się skończyło. Mam nadzieję, że skorzystacie chociaż z jednej imprezy. O tyruch była mowa, ale zachęcam gorąco, żeby chociaż to była jedna. No najlepiej wszystkie, wiadomo. A my dzisiejszy program już kończymy powolutku. Dziękuję serdecznie za to, że byliście z nami. Mówiliśmy o tym, co w rozrywce i kulturze Legnicy ciekawego, ale nie tylko Legnicy, bo dzisiaj mówiliśmy też o imprezie wrocławskiej. Piątek, sobota, niedziela. Kino Mural Festival, gdzie na murach, na ścianach wrocławskich kamienic będą wyświetlane filmy, zdjęcia, nowe media. Kłaniam się nisko i do usłyszenia.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy? Jak słyszycie po tempie mojej wypowiedzi, dzisiaj mamy mało czasu na przedstawienie, bo dużo rozmów, dużo materiału przed nami. Materiału, czyli informacji o rozrywce i kulturze w Legnicy. Zaczynamy od tego, co będzie działo się w bibliotece w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach, a potem szybciutko lecimy do Kolegium Witolona Uczelni Państwowej.
2: We wrześniu zapraszamy Państwa do powrotu do biblioteki, nie tylko po książki, ale także do tej stałej rutyny, którą przygotowujemy dla Państwa. Może słowo rutyna to nie brzmi zbyt dobrze, ale rzeczywiście edukacja czytelnicza, edukacja kulturalna, muzyczna, ekologiczna, to kolejne roczniki młodych ludzi, ale i dorosłych osób, które mają ochotę spotkać się w bibliotece. Co roku jakby na nowo odnawiamy i co roku przerabiamy. Oczywiście oprócz tych stałych pozycji, których jest bardzo wiele w naszych placówkach i zapraszam do zapoznania się z informacją na stronie internetowej biblioteki, co w Państwa filii konkretnego się dzieje. Przypominam, że w filii zbiorów muzycznych i specjalnych działa Klub Filmowy Osób Niewidomych. I już 16 września w filii zbiorów muzycznych i specjalnych przy ulicy Mickiewicza będzie projekcja filmu z audiodeskrypcją. To będzie Przymierze z 2023 roku w reżyserii Gaja Ritchiego. W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem. Po powrocie do domu żołnierz dowiaduje się, że wbrew składanym obietnicom rząd amerykański odmówił Ahmedowi azylu w Stanach Zjednoczonych i by ocalić jego życie rzuca wszystko w kraju i rusza na samotną misję, chcąc spłacić dług wobec swego wybawcy. Całkiem niedawno przerabialiśmy te traumatyczne zdarzenie w Afganistanie, kiedy ludzie uciekali przed rządami talibów i nie mogli, ci, którzy współpracowali szczególnie z armią amerykańską, nie mogli wydostać się z kraju, który za chwilę stanie się krajem ogromnych represji. Więc myślę, że takie bieżące oglądanie filmu z audiodeskrypcją może być bardzo ciekawe nie tylko dla osób niewidomych czy niedowidzących, ale także dla osób ze zdrowym wzrokiem, bo takie osoby również zapraszamy. To jest bardzo ciekawe przeżycie, kiedy ktoś jeszcze dodatkowo opowiada nam, co się na ekranie dzieje. I ten pokaz organizowany jest w ramach Krajowego Zasobu Cyfrowego Filmu z Audiodeskrypcją dla Osób Niewidomych, realizowanego przez Stowarzyszenie De Facto z naszą biblioteką i jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy, z reguły nie mówię o tych takich przedsięwzięciach, może nie największych, ale bardzo ważnych filialnych placówkach, ale bardzo mnie ujął temat, który będzie zrealizowany 19 września w filii numer 1 przy ulicy Gojawiczyńskiej w ramach spotkań rodzinnych Sobót z książką Urodziny Baby Jagi. Właściwie nikt do końca nie wie, ile Baba Jaga ma lat. Czy to są setne, czy może tysięczne imieniny, a w bibliotece szykuje się impreza, jakiej świat baśni jeszcze nie widział, bo nie wszyscy wiedzą, że w tej bibliotece mamy pokoik związany z baśnią o Jasiu i Małgosi. Jest tam przeurocza, chociaż troszkę straszna Baba Jaga, jest kominek, wygrzewa się przy nim kot i panie bibliotekarki zapraszają młodych czytelników zafascynowanych baśniami na urodzinowe wiedźmowe harce, wspólne czytanie leśnych opowieści wokół kociołka oraz zajęcia w pracowni magicznych kapeluszy. A że czarownica, która zajmuje bibliotekę, ma ogromne serce dla czworonogów, dlatego zamiast urodzinowych prezentów zachęca do zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska. To jest spotkanie dla dzieci wraz z opiekunami, więc myślę, że będą dobrze się bawili i młodzi, i ci nieco starsi czytelnicy. Chyba już prawie pół roku trwa gawenda Wojciecha Morawca o Piastach Legnickich. Wojciech Morawiec jest znanym legniczanom, pasjonatem historii miasta i regionu, współautorem książek Gawędy o Legnicy. A tym razem zajął się właściwie bardzo ciągle mało znaną częścią historii miasta, mianowicie piastami legnicko-obrzeskimi. Bo jeszcze do tak Henryka Pobożnego to cokolwiek wiemy, bo trochę uczy się nas też w szkole, ale później ta cała historia czasów rządów Habsburgów, czeskich wpływów ominęła nas. Większość osób dorosłych z wiadomych przyczyn, przede wszystkim politycznych, nie mówiło się o tej historii niemieckiej miasta. I Wojciech Morawiec próbuje nam tą historię przekazać. I potem już jest kolejne spotkanie i tym razem będzie mówił o Ludwiku I i Wacławie I. To opowieść o bardzo różnych dwóch braciach, nie tylko z charakteru. Co miesiąc takie spotkanie się odbywa, w ostatni czwartek właśnie miesiąca, tym razem 24 września o godzinie 17 zapraszamy do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej. Odbywa się na terenie naszego Dolnego Śląska 29. już Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem Poznaj, polub, pamiętaj. I oczywiście biblioteka jak zawsze aktywnie włącza się w organizację tego festiwalu. W ogóle bardzo wiele instytucji miejskich, legnickich także w tym festiwalu uczestniczy. I w naszych placówkach szczegółowy program znajdziecie Państwo na stronie internetowej, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. Odbędą się zajęcia i dla dorosłych, no tych jest troszkę mniej, i dla dzieciaków, związane z gimnastyką umysłu, z kodowaniem różnymi materiałami, na przykład nićmi można również kodować, okazuje się. Będą młodzi czytelnicy budzić dźwięki, będą kodować artystycznie, będą zabawy i nauka z magicznym dywanem. Zapraszam serdecznie, to może być bardzo fajna zabawa z dużą dozą informacji i nauki, ale podawana w sposób lekki, łatwy i przyjemny. Przypominam, że we wrześniu jeszcze zapraszamy Państwa na wystawę prac plastycznych uczniów klas artystycznych 5 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Haweliusza w Legnicy. Ta wystawa nosi nazwę W pracowni i w plenerze i to jest pokłosie pleneru i działań w roku szkolnym 2025-2026. Niektóre prace są bardzo dojrzałe i osoby, które tutaj licznie przychodzą i oglądają pracę młodych artystów, twierdzą, że wiele z tych prac mogłyby powiesić w swoim domu. Są już bardzo dobrze wykonane i technicznie, i no, widać tam zamysł, planowanie i dużą dozę artyzmu. Zaś ekobiblioteka, która mieści się przy ulicy Łukasińskiego 30, zaprasza na modraszkowy zawrót głowy, wystawę fotografii Jana Łęckiego, legnickiego fotografa, który fotografuje przyrodę, i to już nie pierwsza jego wystawa w ekobibliotece. Przepiękne motyle będziecie Państwo mogli zobaczyć, takie, których bez cierpliwości fotografa, który w plenerze czeka na i wie, gdzie należy czekać na te piękne owady, Państwo by sami pewnie już nie zobaczyli. W październiku zapraszamy na już 1 października na spotkanie z Dariuszem Stobieckim, etnografem, podróżnikiem. No, tytuł spotkania mówi już sam za siebie: Na przemytniczych szlakach, podróże przez Azję i Europę. I pan Dariusz twierdzi, że no, zdarzało mu się być może bezwiednie, bo przecież sam nie podróżował, przemycać jakieś rzeczy poprzez granice w Azji. To będzie takie spotkanie, jakby kontynuacja licznych spotkań, które swego czasu odbywały się w naszej placówce. Legnicka podróżniczka Ryszarda Kosek prowadziła nas przez swój świat podróży. Niestety to już jest niemożliwe i szukamy dla Państwa nowych autorów, nowych podróżników, którzy podzielą się swoimi pasjami i tym, co zobaczyli gdzieś w dalekim świecie.
1: No i tak się spieszyłem na początku programu, że zapomniałem przedstawić. Anna Gontowska oczywiście mówiła o tym, co interesującego przygotowuje dla Was Legnicka Biblioteka Publiczna, no ale zdążyłem na szczęście zapowiedzieć, że szybciutko potem biegniemy do Kolegium Mitylona Uczelni Państwowej. Tam jest Adam Kobel i Adam Kobel powie nam o najbliższych, też ciekawych wydarzeniach przygotowywanych przez Kolegium. Troszeczkę też podsumujemy w każdym razie o tym, co interesującego dzieje się w naszej szkole, naszej Legnickiej Szkole.
3: Adam Kobel, Kolegium Mitylona Uczelnia Państwowa, ale dzisiaj też się wypowiem jako przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy oraz przewodniczący Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legnicy.
1: No dobrze, ale czy my te wszystkie wydarzenia związane z tymi funkcjami zamkniemy w jedną treść, czy będziemy zaznaczać, co gdzie się dzieje? No to proszę.
3: Tak, będziemy zaznaczać, a co najlepsze, wszystko jest ze sobą spójne, kompatybilne.
1: Połączone.
3: Myślę, dokładnie, myślę, że zaraz to udowodnię. Wszystko jest zależne od siebie. W każdym razie, to, że spotykamy się we wrześniu, nie znaczy, że we wrześniu się nic nie działo, czy nie dzieje, czy nie zadzieje, o czym za chwilę powiem i mam nadzieję, że zachęcę też Państwa słuchaczy do udziału w naszych przedsięwzięciach. Naszych mówię, bo jako Kolegium Mitylona Uczelnia Państwowa jesteśmy partnerem albo społecznym, albo partnerem edukacyjnym wielu organizacji, z którymi współpracujemy. I tak, zacznę może od najbliższego przedsięwzięcia, czyli 22. już edycji Legnickiej Paralimpiady TPD. Tutaj taka moja dygresja, zazwyczaj mówiliśmy o paraolimpiadach, ale zmieniliśmy już nazwę zgodnie z wytycznymi Polskiego Komitetu Paralimpijskiego, by używać nomenklatury paralimpiada, co nie zmienia faktu, że sama impreza i jej idea się w ogóle nie zmienia. Jak zwykle co roku zapraszamy setki. Już mamy prawie 300 zgłoszeń osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami z całego subregionu, mogę powiedzieć, nie tylko z Legnicy. I na tym to polega, że to jest święto całego środowiska, integracji. I 17 września w drugim liceum ogólnokształcącym imienia Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy spotykamy się na terenach rekreacyjnych po to, by wspólnie świętować to święto. Oprócz konkurencji dostosowanych do możliwości osób, uczestników, sportowców, przygotowaliśmy w tym roku też jedną nowość jako TPD, mianowicie płukanie złota na czas. Nie jest to konkurencja olimpijska, ale uznaliśmy, że będzie to też element integracji, fajnej zabawy dla tych, którzy chcieliby czegoś takiego spróbować. Więc poza łucznictwem chociażby, gdzie będzie pan Baściuk, czyli trener naszych polskich olimpijczyków, wspomagał naszych sportowców, no to chociażby to płukanie złota na czas.
1: Ale będzie się płukało prawdziwe złoto?
3: Tak.
1: Prawdziwe złoto?
3: To jest prawdziwe złoto.
1: Co ty mówisz?
3: Fundacja Animus, która już od wielu lat organizuje płukanie złota, właściwie Mistrzostwa Polski w płukaniu złota, wspomaga nas właśnie tą konkurencją i mam potwierdzenie, że będzie to prawdziwe złoto. Tego się trzymajmy.
1: Ale frajda. No dobra, idziemy dalej.
3: No to idziemy dalej. I skąd Kolegium Mitylona? Kolegium Mitylona jako jedyne w Polsce koło studenckie Uśmiech Dziecka angażuje swoich studentów, pracowników, dajemy to, co mamy najlepszego od siebie, czyli umiejętności, wiedzę, bazę, coś, czym nasza uczelnia zawsze chciałaby się dzielić ze środowiskiem społecznym. I to już nie jest nasz pierwszy raz, dlatego też tam będziemy jako patronat edukacyjny i społeczny tegoż przedsięwzięcia. Więc jeszcze raz zapraszam, 17 września od godziny 10 do 14 będą też z nami przedszkolaki i będzie liczył się głośny doping, więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę, to zapraszam serdecznie. Korzystając, Maćku, z tego, że rozmawiamy w radiu, a słuchają nas różni ludzie, w tym pewnie też instruktorzy fitness, chcielibyśmy do tegorocznej edycji zaprosić do współpracy przy organizacji także właśnie trenerów personalnych, instruktorów fitness, osoby, które nie tylko podzielą się swoją wiedzą przy danych konkurencjach, ale także swoją postawą, tym czym się zajmują, dodatkowo dopingują tych, którzy będą w tej paralimpiadzie uczestniczyć.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Adam Kobel z Kolegium Witolo na Uczelni Państwowej jest naszym gościem. No a my mamy przyjemność, mam nadzieję, słuchać o tym, co interesującego, co ważnego, co ciekawego będzie działo się w Kolegium Witolo na Uczelni Państwowej w najbliższych dniach, tygodniach. Ciągle jeszcze przy wrześniu jesteśmy, sporo się dzieje. Tutaj na sam koniec września będzie gra terenowa. Adam Kobel króciutko o niej wspomni, a my oczywiście o niej będziemy mówili więcej, bo Adam też zapowiada swojego kolegę. W kolejnych programach, w kolejnych dniach będziemy na pewno przypominali, że gra terenowa w Kolegium Witolo na Uczelni Państwowej będzie się odbywała. Ona będzie miała też charakter charytatywny. Dwudniowa będzie, jeden dzień będzie niecharytatywny, a drugi będzie charytatywny i o tym też będziemy mówili, ale to w przyszłości. Na razie wspomnimy, a potem Adam Kobel o kolejnych wydarzeniach przygotowywanych przez Kolegium Witolo na Uczelnię Państwową, o też działaniach na rzecz dla osób z niepełnosprawnościami.
3: Od 25 do 26 września odbędzie się gra terenowa Tajemnica Witolona, ale to zostawię już swojemu koledze z działu Jarkowi, który jest i pomysłodawcą, i więcej na pewno wam o tym wszystkim opowie. Nie śmiałbym tego mu zawierać. Więc przejdźmy do następnej imprezy i popatrzcie, mamy połowę września. Nie zaczął się jeszcze rok akademicki, a już studenci fizjoterapii bądź absolwenci będą mogli uczestniczyć w międzynarodowym kongresie i mistrzostwach w masażu. Od 18 do 20 września The Art of Massage, bo tak się nazywa ta impreza, odbędzie się w hotelu Kubus w Legnicy. Nasza uczelnia jest partnerem edukacyjnym wydarzenia i tutaj już drugi rok z rzędu możemy się dzielić edukacją akademicką i praktyką kliniczną, w której to te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. Także z tego, co orientuję się, to jeszcze są zapisy, więc jeżeli ktoś ma ochotę nawet zdobyć wiedzę lub uczestniczyć w jakichś warsztatach od znanych w świecie masażu i fizjoterapii osobach, to zapraszam na stronę internetową The Art of Massage. No i 24 września odbędzie się bezpłatne seminarium organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, gdzie wspólnie z Urzędem Ochrony Danych Osobowych i Kolegium Witolona organizuje seminarium Cyfrowa Administracja, Dane Osobowe, Odpowiedzialność administratora za ich zbieranie, przechowywanie i udostępnianie. W wydarzeniu uczestniczyć będą również przedstawiciele NASK. Warto podkreślić, że udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny. Odbywać się ono będzie w Centrum Konferencyjno-Widowiskowym Kolegium Witolona 24 września o godzinie 10. Warunkiem jest tylko wypełnienie formularza, który znajduje się na stronie internetowej ZUS-u. Wystarczy wejść albo na stronę ZUS-u, albo na stronę kolegiumwitolona.pl, gdzie wszystkie informacje dla osób, które się tą tematyką zajmują, a będzie o cyfrowej administracji, o ochronie danych, o odpowiedzialnym wykorzystaniu informacji, ale też o bardzo aktualnym temacie, czyli danych w epoce sztucznej inteligencji. No i teraz zmierzamy powoli do października, więc o imprezach przestaję mówić, o wydarzeniach przestaję mówić, ale zaznaczę o czymś, co trwa nieustannie od czerwca, mianowicie o rekrutacji do Kolegium Witolona Uczelnia Państwowa. Jeśli ktoś jeszcze się zastanawia, czy chciałby podjąć studia, to jeszcze ma taką szansę. Mianowicie trwa drugi nabór do 21 września. Dokumenty można składać do nieprzekraczalnego terminu 22 września. Jeśli pozwolisz, Maćku, to przedstawię miejsca na kierunki, którymi jeszcze dysponujemy, bo na część kierunków już zamknęliśmy rekrutację z racji wyczerpania limitu miejsc. Więc mamy miejsca na administracji, na bezpieczeństwie wewnętrznym, na dietetyce, finansach i rachunkowości, informatyce, energetyce, kosmetologii, inżynierii produkcji i logistyki, zarządzaniu inżynierii produkcji, a także na kierunkach drugiego stopnia, m.in. ratownictwie medycznym, to jest u nas nowość, czy menedżerze administracji publicznej. Co warto zaznaczyć? Na stronie internetowej możecie Państwo zobaczyć, które studia są w formule stacjonarnej, w formule ucz się i pracuj, bądź w formule, która do nas już wróciła, czyli w formule niestacjonarnej. I myślę, że to będzie takie dobre preludium do tego, żeby połączyć to, co powiedziałem przed chwilą, czyli o studiach niestacjonarnych, do tego, jaką funkcję pełnię jako przewodniczący Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Legnicy, bo wrzesień to jest też taki okres, w którym zaczyna funkcjonować, z którym trwa jakby nabór do programu Aktywny Samorząd, to jest moduł drugi tegoż programu, gdzie osoba z niepełnosprawnościami, ze szczególnymi potrzebami, osoba, która dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności, może skorzystać z dofinansowania do studiów właśnie niestacjonarnych, składając odpowiedni wniosek przez tak zwany SOW, czyli System Obsługi Wsparcia w PFRON-ie. System ten jest realizowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Legnicy, ale jeśli ktokolwiek potrzebuje jakiejś pomocy, to nasza rada, czyli ja i moje cztery koleżanki, którzy tę radę reprezentują, możecie się zgłaszać czy drogą mailową, czy na dyżurach, które pełnimy w pierwsze wtorki miesiąca, o taką informację, pomoc. Na pewno jej udzielimy.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
1: Adam Kobel jest naszym gościem, pracownik Kolegium Witolona Uczelni Państwowej, no ale też i członek Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami w Legnicy. No i to właśnie wspomniał o tej swojej działalności i w ogóle wspomina, mówi o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim będzie mowa teraz o tym, jak uczelnia działa w tej kwestii, a działa, myśmy tutaj w naszych programach też już nie raz wspominali o tym, co ważnego, co dobrego dzieje się, jeśli chodzi o wychodzenie naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. Kolegium na przykład stara się o bardzo duże pieniądze, by uczelnie przystosować dla osób z niepełnosprawnościami, by salę specjalnie wyposażać w ten sposób. No i właśnie ten wątek teraz porusza Adam Kobel, a my dalej mówimy właśnie o tym, co interesującego, ważnego działo się, dzieje się w Kolegium Witolona Uczelni Państwowej. O rekrutacji też w Kolegium sporo mówimy w naszych programach ostatnio, ponieważ niemalże do końca września można się rekrutować, ale to jeszcze w innych programach. Teraz o wydarzeniach i o działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.
3: Dlaczego o tym też mówię? Dlatego, że już pomijając, że jestem pracownikiem uczelni, ale jakby działając w środowisku osób z niepełnosprawnościami, a reprezentując też Radę, jestem pod ogromnym wrażeniem, jak uczelnia Kolegium Witolona staje się coraz bardziej otwarta. I tu nie chodzi mi tylko o slogan, że jesteśmy coraz bardziej otwarci czy coraz bardziej dostępni, chociaż tak się nazywa ten projekt, w którym uczelnia bierze już od wielu lat udział, czyli Kolegium Witolona, uczelnia coraz bardziej dostępna. Ale mówię tutaj z tej perspektywy, że wychodzimy naprzeciw. Ostatnio mieliśmy nawet spotkanie w ramach uczelni z członkami terenowego koła Polskiego Związku Głuchych, gdzie osoby, które nie dosłyszą bądź nie słyszą, były pod wrażeniem podczas naszego spotkania, podczas gdy pokazaliśmy także za pomocą tłumacza języka migowego, że jeżeli jest ktoś po maturze, kto chciałby podjąć studia, dostanie się na te studia, to proszę mi uwierzyć, nie ma przeszkód, przez które nie można byłoby przeskoczyć, których nie można byłoby pokonać. Co więcej, żywimy nadzieję, że po takim spotkaniu, a przynajmniej takie odczucie mamy od co najmniej dwóch osób, które nie słyszą, że zastanawiają się nad tym, czy nie podjąć studiów właśnie w uczelni, która jest tutaj na miejscu, na wyciągnięcie ręki w środowisku lokalnym i która naprawdę jest coraz bardziej dostępna. Jak widzisz, Maćku, mogłem połączyć te dwie rzeczy. To jeszcze tylko właściwie trzy rzeczy, TPD, środowisko i samo kolegium, ale zbliżając się do początku roku akademickiego, nie chciałbym pominąć też ważnej instytucji u nas funkcjonującej, czyli Akademickiego Związku Sportowego. Króciutko tylko powiem, jeszcze przed rozpoczęciem roku na naszych social mediach pojawi się wywiad z ciekawymi trzema liderkami z sekcji turystycznej w tymże Akademickim Związku Sportowym, gdzie myślę, że jeszcze przed tym, zanim się rozpocznie rok akademicki, dziewczyny pokażą, że warto dołączyć do tego związku, warto uczestniczyć we wszelkich wydarzeniach sportowych czy turystycznych, ale wcale nie trzeba być studentem, czy wcale nie trzeba uczestniczyć aktywnie w tym związku, a można uczestniczyć dzięki temu w wielu na przykład ogólnopolskich inicjatywach, więc do tego serdecznie zachęcam przy okazji na nasze social media, ale też nasz prężnie działający AZS w postaci Tomka Chochołka, czy pana prezesa Tomasza Majchrzyka. Panowie podejmują tak szereg działań, które powodują, że no, szkoda byłoby nie skorzystać, żeby w tym związku nie być. Maćku, jeszcze teraz, czy mamy czas, żebym powiedział o dwóch akcjach, które się wydarzyły, a które...
4: Proszę bardzo, jak były ważne, trzeba o nich przypomnieć.
3: No to w takim razie wakacje też były dla nas intensywne, pracowite, co nie znaczy, że mówię to w tym w kontekście negatywnym, absolutnie nie. Tym bardziej, że powiem o jednej z akcji, która dzieje się nadal. Na koncie zebraliśmy już ponad 20 tysięcy złotych. To jest akcja w lipcu bardzo nagłośniona w mediach regionalnych. Mówię tutaj o akcji Kilometry dla Kasi, gdzie wraz z Komendą Miejską Policji w Legnicy i policjanci, czyli pracownicy tej komendy i pracownik Kolegium Vitelona zdecydowali się przejechać 400 km ze Świnoujścia na Hel rowerami, mając na koszulce mając na koszulce emblematy związane z tą akcją, czyli kodem QR do zbiórki dla Katarzyny Job, policjantki, która w tym roku doznała rozległego udaru i która potrzebuje pieniądze na kosztowną rehabilitację. Akcja, nie będę mówił o jakby jej przebiegu, bo była i ciężka, i trudna, bo trasa była trudna i pewne niedogodności losu, tak jakby chociażby niesprawny rower czy pogoda, która pokrzyżowała plany, ale pozwoliła panom dojechać do celu, nagłośnić zbiórkę i zrealizować, rozszerzyć informację o tak zwanym challenge'u dla Kasi. Wiem, że akcja odbywa się równolegle. Cały czas kolejne instytucje, bo na tym polegał ten challenge, żeby nominować kolejne osoby, zrobić zdjęcie z plakatem, dać link do zrzutki, wpłacić pieniądze na zrzutkę i kolejne osoby, nie wymagając żadnej aktywności fizycznej, czy to rowerowej, czy jakiejkolwiek aktywności sportowej, mogli z tą akcją pójść dalej. Więc to jest jedna z akcji, która się odbyła. No i jesteśmy świeżo po wizycie w Jeleniej Górze, gdzie nasza uczelnia stworzyła edukacyjną strefę Vitelona. Mianowicie to jest druga edycja starego Base Campu. To jedna z tych wakacyjnych inicjatyw, która jest de facto zupełnie inna niż działalność, którą robimy tutaj na co dzień. Ale 22 i 23 sierpnia w Pałacu Sobieszu w Jeleniej Górze odbył się Festiwal Polskiego Himalaizmu. To jest już druga edycja, jak wspomniałem. I to jest wydarzenie, które łączy historię polskich wypraw wysokogórskich z nowym pokoleniem. A wiem, Maćku, że rozmawiałeś z jego pomysłodawcą, czyli de facto też z naszym dziekanem Maciejem Pietrowiczem. Stąd z przyjemnością wzięliśmy udział w tym wydarzeniu i stworzyliśmy takie mobilne studio telewizyjne, gdzie uczestnicy tych wypraw bądź uczestnicy samego festiwalu mogli przyjść, nagrać swoje wspomnienia, jakby spostrzeżenia na temat samego festiwalu albo jakieś anegdoty, które zapadły mi w pamięci. I ten materiał będzie dostępny na stronach internetowych właśnie starego Base Campu. W związku z czym, przed nowym rokiem akademickim, bardzo się cieszę, że nas odwiedziłeś. Jak słychać, wiele się u nas dzieje, mimo jakby się wydawać mogło okresu wakacyjnego. Jeszcze raz serdecznie zachęcam wszystkich do składania dokumentów, by z nami studiować, no bo gdzież indziej, jeżeli mamy na wyciągnięcie ręki uczelnię z tak praktycznym podejściem, z blisko 30-letnim doświadczeniem. Zapraszam serdecznie.
5: Adam Kobel, zapraszał do Kolegium Vitelona na Uczelni Państwowej, a my teraz wracamy do Anny Gontowskiej, która mówi o wydarzeniach, o imprezach przygotowywanych przez LBP.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Patrycja Purgał to legnicka poetka, która znana jest nam już ze swojego pierwszego tomiku wierszy pod tytułem Wierszoterapię. I to był bardzo mocny tomik, bo to te wierszoterapie dotyczą nie tylko samej autorki, ale terapie wierszem bardzo mocno dotknęły wszystkich czytających i uczestników spotkania autorskiego. Jest coś takiego w ludziach poezji, że oni potrafią w rzeczy oczywiste czasami, o których zapominamy albo nie zdajemy sobie z nich sprawy, ująć w taki sposób, że nagle do nas trafiają bardzo dobitnie. I taka jest właśnie pani Patrycja Purgał. I tym razem zapraszam na promocję jej kolejnego tomiku Starsza Pani na Balkonie 2 października o godzinie 19 w siedzibie naszej biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Starsza Pani na Balkonie jest takim naszym przewodnikiem, guru, który przez cały tomik prowadzi nas, jest podmiotem tych spotkań, komentatorem, takim chórem greckim czasami, komentującym naszą rzeczywistość. Ja wybrałam dla Państwa jeden wiersz, który bardzo, bardzo mnie dotknął. Ja mówiłam Państwu wcześniej o Afganistanie i o tym, co będzie działo się, co będzie działo się podczas projekcji filmowej w chwili zbiorów muzycznych, podczas projekcji filmu z audiodeskrypcją. A taki trochę komentujący rzeczywistość naszą wiersz, który powstał w czerwcu 2017 roku. Ludzie z kamerami. Ludzie z kamerami chodzą beztrosko po parkach, poprawiają uśmiechy i profile. Na czerwonych dywanach ludzie z kamerami rejestrują sztuczne miny doczesnych sław, które żyją z udawania, że mogą być kimś innym. Trudno uwierzyć, że w tym samym czasie reporterzy, unikając kul, chwytają znikający świat w ruinach Aleppo. Płytkie od pyłu oddechy małych płucek wypełniają kadr. Piąstki zaciśnięte do krwi wskazują, że to nie jest film dokumentalny sprzed lat. Wszystko dzieje się na naszych oczach. Dzieci nie są przecież ogolone. Mają na sobie koszulki z psim patrolem i buty Nike. Starsza pani zastanawia się, dlaczego wciąż widzi je w pasiastych piżamach. Zapraszam na spotkanie z bardzo dobrą poetką. I oczywiście kolejna projekcja filmowa za chwilę, ale najpierw spotkania z książką regionalną już 6 października we wtorek o godzinie 17 w siedzibie biblioteki. Spotkanie z pisarką, poetką, literaturoznawczynią i animatorką kultury Joanną Krajewską, która jest autorką powieści Niesamowite przypadki, Tajemnice gór ryfejskich, tomiku poetyckiego Żywot człowieka wrażliwego, opowiadań, felietonów. Związana jest ze Stacją Kultury w Świeradowie Zdroju, gdzie jako koordynator do spraw kultury i kreacji zajmuje się organizacją wydarzeń. Łączy w swojej twórczości historię, lokalne dziedzictwo, literaturę, a szczególnie interesuje się pamięcią, psychologią człowieka oraz tożsamością miejsca, czyli tym, co my wszyscy na Dolnym Śląsku bardzo lubimy. I zapraszam na to spotkanie o godzinie 17. Przypominam, 6 października w siedzibie biblioteki poprowadzi jej mój kolega Tomasz Adamowski. Noc bibliotek się zbliża, proszę Państwa. 16 października to ogólnopolska data. Ja co prawda ubolewam, że noc bibliotek przeniesiono bodajże z czerwca na październik, bo to już jest krótszy dzień, szybko robi się ciemność. Wiadomo, że nie wszyscy wówczas mogą uczestniczyć w nocy bibliotek, ale zapraszamy Państwa do siedziby biblioteki przy ulicy Piastowskiej na takie cykl jakby imprez. Właściwie każdy znajdzie, mam nadzieję, dla siebie coś ciekawego. O godzinie 18 rozpoczniemy spotkaniem z panem Hannibalem Smokiem, niektórym jest znany jako autor książek thrillerów, sensacji, takiej beletrystyki, ale dla nas najważniejszy jest jako autor książek o Dolnym Śląsku, o naszym dziedzictwie, o tym, co zostało zniszczone, zaprzepaszczone i przed 45 rokiem i po 45 roku. Zapraszamy na bardzo bogate fotografie spotkanie z książkami Niewidzialne miasto, Wrocław, który przestał istnieć, Cicha apokalipsa, zrujnowane pałace Dolnego Śląska i Niewidzialny Dolny Śląsk, pałace, których już nie zobaczycie. To są trzy ogromne tomiszcza, bardzo pięknie wydane. Mamy je w swoich zbiorach, jeśli zechcą Państwo zapoznać się z nimi przed czy po spotkaniu. Można je wypożyczyć w dziale informacyjno-bibliograficznym i regionalnym tutaj przy ulicy Piastowskiej. Ale autor jako pasjonat, regionalista z wielkim zaangażowaniem opowie on nam o tym, czego już nie ma i z jakich powodów już nie ma. O niektórych rzeczach pewnie przypomni, ale tu jest bardzo, bardzo wiele miejsc związanych chociażby z Legnicą, czy z naszymi miejscowościami pobliskimi. Wiem z doświadczenia, że bardzo Legniczanie interesują się historią Dolnego Śląska, więc zapraszam. Zbigniew Waleryś to znakomity aktor, znany między innymi z filmu Papusza i ze znakomitego monogramu Ja jestem Żyd z wesela. Przyjedzie do Legnicy i spotka się z Państwem w Noc Bibliotek o godzinie 20. No i myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie biograficzno-literackie. Na razie tyle mogę zdradzić. Zbigniew Waleryś jest znakomitym interpretatorem wszelkiego rodzaju literatury, a też ma bardzo dużo do powiedzenia, bo tak się czasami wydaje, że aktor to tylko odtwarza, prawda? A jednak jego doświadczenia i życiowe, i związane z jego pracą sprawiły, że ma bardzo dużo do powiedzenia na temat kondycji świata, literatury. Myślę, że to będzie bardzo znakomite spotkanie, a na zakończenie o godzinie 22, już całkowita noc wtedy zapadnie, koncert muzyki filmowej w aranżacji dolnośląskich muzyków. Zapraszam serdecznie na Noc Bibliotek. 16 października zaczynamy o godzinie 18.
1: To była Anna Gontowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej. Mówiliśmy o tym, co w najbliższych dniach, tygodniach będzie działo się w Legnickiej Bibliotece, co biblioteka dla Was przygotowała, jakie spotkania autorskie na przykład, ale wiele się różnych ciekawych rzeczy dzieje w bibliotece. A teraz Arkadiusz Muła, szef Centrum Witelona, o samym centrum, o Witelonie, patronie centrum, ale też i Dolnośląskim Festiwalu Nauk. Wszystko razem, bo to wszystko oczywiście bardzo zgrabnie, bardzo rozsądnie się w tej wypowiedzi łączy.
6: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witelona w Legnicy.
1: Tak, i nasza opowieść o samym Witelonie trwa. Na łamach naszej audycji już o naukowcy naszym dolnośląskim, najstarszym polskim mówiliśmy, a tu ciągle jeszcze ciekawe fakty dochodzą. Proszę parę słów na ten temat i oczywiście o wydarzeniu, które się z tymi faktami wiąże.
6: Tak, zapraszam. Na początku pragnę zaprosić na kolejną edycję Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, który w Centrum Witelona będzie się odbywać w dniach 21-27 września. Wielu ekspertów zapraszamy do udziału przy warsztatach, wykładach, spotkaniach ze szkołami, gdzie możecie po prostu poznać tą naukę, ale w sposób taki nowy, fajny, bardzo przyswajalny. Będziemy również przez cały dzień w takim miasteczku naukowym na Placu Solnym we Wrocławiu wraz z partnerami z różnych uczelni wrocławskich, z biurem Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w sobotę 12 września. Także już przed nami w ten weekend. A mówiąc o tych właśnie wydarzeniach naukowych, siedzi mi w głowie też takie ciekawe odkrycie. Mianowicie w ostatnich latach w wyniku projektów digitalizacji wielu dzieł, traktatów uczonych europejskich udało się w czasie digitalizacji

0: latach pojawiły się właśnie te zeskanowane, zdigitalizowane ustępy związane z pierwszym polskim naukowcem. Czego szukał Leonardo da Vinci w traktacie o optyce Vitellona? Przypomnę, XIII-wiecznym dziele ukończonym około roku 1272 na dworze papieskim w Viterbo, gdzie Vitellon był bardzo znaną postacią, bardzo ważną dla wówczas europejskiej nauki, ponieważ Vitellon poprzez eksperymenty naukowe podważał dokonania nauki od czasów starożytnych. Twierdził na przykład, że mylił się Arystoteles i Platon, którzy widzieli w optyce pewne źródło percepcji ludzkiej, gdzie promienie światła wychodzą z oka, docierają do przedmiotów i odbite wracają do mózgu. Vitellon stwierdził, że jest inaczej, że światło zastane czy dzienne, słoneczne, odbite w przedmiotach dociera do oka i mózgu, więc odwrotna sytuacja niż właśnie to zakładali starożytni badacze i ta wiedza średniowieczna oczywiście bazowała na tych przekonaniach, przekazach Platona i Arystotelesa. Sam Vitellon musiał udać się do władz kościoła w Polsce, do władz wierzchnich, episkopatu, z prośbą o zgodę na możliwość interpretowania nauk Arystotelesa na nowo. Taka zgoda została mu udzielona, stąd Vitellon mógł prowadzić potem intensywnie swoje badania i wykładać w szkole, która mieściła się przy parafii świętego Piotra i Pawła w Legnicy oraz we Wrocławiu przy katedrze. To są bardzo ważne odkrycia, pokazują tą niezłomność i niezależność polskiego naukowca od tych trendów wówczas obowiązujących. Widać, że szedł on samodzielnie przez te wszystkie szczeble poznania i tym właśnie zainteresował się Leonardo da Vinci, tym niezależnym spojrzeniem, świeżym spojrzeniem. Leonardo szukał definicji perspektywy powietrznej w malarstwie, w jaki sposób zastosować pewne myki, pewne techniki, by rozmiękczyć farbę, rozpuścić ją w takim właśnie plenerowym anturażu, ukazanie planowości, wielobarwności tej perspektywy za pomocą właśnie odbioru światła i koloru. I to nastąpiło dzięki rozeznaniu przez Leonarda treści traktatu o optyce polskiego naukowca. Wiemy, że Leonardo da Vinci szukał tego traktatu w bibliotece na zamku w Pawii, niedaleko Mediolanu, w roku 1490. I w efekcie tych odkryć już wkrótce zastosował mistrz pędzla tę technikę rozmiękczenia światła, ukazania głębi pejzażu i jednocześnie tego chłodu nad linią horyzontu, bo tam właśnie im dalej w horyzont, tym chłodniej, tym bardziej niebieskawe odcienie pojawiają się, tak postrzega świat ludzkie oko. Dotąd nikt w średniowieczu tak nie potrafił malować. Leonardo da Vinci był prekursorem, ale oczywiście szukał naukowego potwierdzenia i podpowiedzi. Znalazł ją u Polaka. I tym pierwszym dziełem, które właśnie ukazuje to realistycznie, tą perspektywę powietrzną, będzie tło namalowane za tą rzeczywistością architektoniczną przestrzeni pomieszczenia na fresku Ostatniej Wieczerzy. Monumentalne dzieło, które wszyscy znamy, tak? Znane jest film, książka o kodzie Leonarda da Vinci. Tam szukają też sensacji autor tej książki, Don Brown, ale w zupełnie innym aspekcie my możemy mówić o ukrytym kodzie Vitellona w fresku Leonarda da Vinci. Także zachęcam Państwa do tych dociekań, do poznawania Centrum Vitellona, modułów wystawy stałej, Oko Perspektywa Przyszłości, przeprowadzamy eksperymenty z rodzinami, dziećmi. To wszystko odbywa się w naszych laboratoriach, gdzie po prostu nasi edukatorzy z Wami bawią się, nie tylko edukują.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Arkadiusz Muła, dyrektor Centrum Witelona, jest naszym gościem. Mówiliśmy o patronie uczelni, kilka nowych ciekawych faktów. Mówiliśmy o Dolnośląskim Festiwalu Nauk, bo Centrum Witelona jest współorganizatorem tegoż właśnie, a wracamy

0: do Arkadiusza Muły, mówimy, dalej mówimy o tym, kiedy czynne jest centrum, żebyście mogli odwiedzić i wpaść z dzieciakami na wystawę główną.
1: Centrum Witolona czynne jest od wtorku do niedzieli. Ostatnio wydłużyliśmy czas pracy w weekendy ze względu na zainteresowanie. Już do godziny 18 w soboty i w niedzielę jesteśmy otwarci.
0: A czy na Dolnośląskim Festiwalu Nauki też w Witolonie będzie można posłuchać?
1: Tak, właśnie w kontekście tej inspiracji, jak dzieło Witolona o perspektywie, optyce rozsławiło polską naukę w świecie. Oczywiście tu wspomniany przeze mnie Leonardo da Vinci będzie tym bohaterem też spotkania, ale również będziemy chcieli pokazać ten dorobek polskiej nauki przez pryzmat kolejnych odkrywców, którzy zainspirowani byli dziełami Witolona. Tutaj taką wspaniałą postacią, która jest tego przykładem, jest polski astronom Mikołaj Kopernik, który posiadał w swoim księgozbiorze, w swojej bibliotece prywatnej pierwsze publikowane dzieło traktatu Witolona, które ukazało się w roku 1535 i właśnie jeden z tych egzemplarzy, tych unikalnych egzemplarzy starodruku posiadał Kopernik. On zachował się w Uppsali w Szwecji i posiada wiele autorskich notatek samego Kopernika. Nanosi on uwagi, ale także wiemy, które fragmenty interesowały go dzieła Witolona w kontekście swojej pracy, czyli monumentalnego dzieła o obrotach ciał niebieskich. Okazuje się, że Kopernik szukał pewnych zwrotów związanych z przymiotami Słońca, które było symbolem światła, tej jasności boskiej i bardzo mocno osadzone w tej rzeczywistości neoplatońskiej w dobie już renesansu, bo przecież Kopernik był humanistą, odkrywcą doby renesansu. Bardzo właśnie był zaabsorbowany tymi zapiskami starszymi sprzed dwóch wieków Witolona, które pokazywały również właśnie to piękno, tę idealną formę Słońca jako źródła niebiańskiego światła, światła boskiego. Właśnie te przymioty boskie Słońca sprawiły, że być może Kopernik, jego dzieło od razu nie zostało zajęte przez inkwizytorów, nie znalazło się od razu na liście ksiąg zakazanych, nawet zostało zaaprobowane przez papieża. Dopiero niestety kilka dekad później kontrreformacja sprawiła, że dzieło Kopernika znalazło się na liście ksiąg zakazanych.
0: I o tym wszystkim na wykładzie na Dolnośląskim Festiwalu Nauki zapraszamy gorąco. Oby ten Witolon przewijał nam się jak najczęściej, bo to są same sensacje, co my tutaj słyszymy. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję i zapraszam.
0: To był Arkadiusz Muła, a my już prawie na sam koniec programu, bo mamy oto czwarty kwadrans naszej audycji. Wracamy do Legnickiej Biblioteki Publicznej. Anna Gontowska zapowiada ciekawe wydarzenia, które będą organizowane w LBP. Imprezy, spotkania autorskie, galerie, wystawy, wszystko, co dzieje się w bibliotece.
2: I mówiłam o klubie filmowym osób niewidomych. 21 października Filia Zbiorów Muzycznych i Specjalnych zaprasza na projekcję filmu Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese. To jest film z 23 roku, a jego fabuła opiera się o historię północnoamerykańskich Indian Osagów, gdzie na ich terenach zostaje odkryta ropa naftowa. No i tutaj całe działania oszukańcze białych ludzi, którzy chcą przejąć prawa do jej wydobycia, wyrugować Indian z ich terenów. Członkowie plemienia zaczynają ginąć z nieznanych przyczyn i sprawa przykuwa uwagę FBI, która próbuje rozwiązać tę zagadkę. A dzień wcześniej, bo 20 października, Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuki zaprasza na spotkanie z Rafałem Podrazą, autorem bardzo wielu książek związanych przede wszystkim chyba z Magdaleną Samozwaniec. I tak będzie tym razem, bo Magdalena w 2026 roku ukazała się książka pod tytułem Magdalena Samozwaniec, 91 wspomnień o pierwszej damie polskiej satyry, ale będzie też o innych gwiazdach polskiej estrady chociażby. Rafał Podraza trochę już był były legniczanin, ale ciągle czujemy, że jest on tutaj bardzo z Legnicą związany. Specjalizuje się w kobietach z rodziny Kossaków, ale także pisze o wielkich piosenkarkach, chociażby PRL-u. I myślę, że o tym będzie także na spotkaniu, które poprowadzi prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki, pani Krystyna Zajko-Minkiewicz. Przypominam, 20 października we wtorek o godzinie 17 w siedzibie biblioteki przy ulicy Piastowskiej 22. Mówiłam Państwu o edukacji ekologicznej i ta edukacja ekologiczna jest bardzo intensywna, jeśli chodzi o dzieci i młodzież. I tak zapraszamy szczególnie młodych ludzi, bo wydaje mi się, że oni będą budować świat, w którym my jeszcze będziemy ciągle funkcjonować, może już bez trochę mniejszego wpływu na rzeczywistość. Na kolejną sesję popularno-naukową o tematyce ekologicznej. W ubiegłym roku było o wodzie, w tym roku o kupowaniu świadomym ubrań i kreowaniu tej własnej mody, nie podleganiu wpływom tych, którzy odzież sprzedają. A tym razem będzie to sesja popularno-naukowa Podróżuj świadomie dla ludzi, przyrody i przyszłości. 21 października o godzinie 10 zapraszamy. To będą wykłady poświęcone promowaniu idei świadomego podróżowania, uwzględniającego ochronę środowiska, wspieranie lokalnych społeczności oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Podczas sesji zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu plastycznego Parki Narodowe Magiczne Krainy. Ja tak sobie teraz pomyślałam, że ostatnio byliśmy informowani o różnego rodzaju niesamowitych, dziwnych wydarzeniach, które dzieją się w naszych parkach narodowych. A to ktoś wjeżdża nad morskie oko samochodem, a to ktoś buduje na obszarze 2000 jakiegoś Gargamela zamek, prawda? Myślę, że ten brak świadomości, chociaż to świadomość pewnie jest, tu chodzi raczej o pieniądze w przypadku takich różnych budowli, niekoniecznie zgodnie ze sztuką powstających, ale też ślad węglowy, który pozostawiamy po sobie podróżując. To są bardzo trudne tematy, bo my tak zachłysnęliśmy się po 90 roku tą swobodą podróżowania. Polacy bardzo dużo podróżują, także wypoczynkowo, a nie pozostaje to bez wpływu na środowisko i teraz trzeba jakoś wypośrodkować to naszą przyjemność i naszą konieczność czasami podróżowania i to, co dzieje się obecnie w środowisku. Z bogatego kalendarza imprez we wszystkich naszych placówkach zapraszam jak co miesiąc jeszcze na gawędy Wojciecha Morawca 29 października o godzinie 17, to jest ostatni czwartek miesiąca. Tym razem będzie mowa o Rupercie I, Barbarze Legnickiej. Dowiemy się także co nieco o herbach książąt śląskich i o tym, jak poprzez rozwagę i spokój, a może też pokój, który starali się wówczas zaprowadzić, doprowadzili do rozkwitu księstwa. A jeśli chodzi o wystawy w siedzibie biblioteki, zapraszam na wystawę prac plastycznych Igora Kaczmarka, legniczanina, bardzo młodego człowieka, który już od dłuższego czasu związany jest z naszą placówką, bo to on stworzył portret Tadeusza Gumińskiego, patrona naszej biblioteki. Bardzo pięknie potrafi opowiadać także o swoich dziełach. Na pewno wystawa będzie w październiku. Uzgodnimy jeszcze z autorem termin dla niego dogodny promocji i wernisażu. Zapraszam Państwa do wszystkich naszych placówek i jeszcze chcę powiedzieć o konkursie, który ogłasza dział informacyjno-bibliograficzny i regionalny, bo to właśnie jego przede wszystkim działalność pod tytułem Legnica Zachwyca. To konkurs fotograficzny, a szczegóły tego konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej biblioteki. Zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje 90 FM.
0: O działaniach bibliotecznych w naszym programie mówimy dużo. Anna Gontowska pojawia się często, mówi o dobrych książkach, które możecie pożyczać w Legnickiej Bibliotece Publicznej, w jej filiach, egzemplarzach dobrych książek, które czekają na was właśnie na półkach, żebyście je sobie wypożyczyli i poczytali. Mówimy właśnie o wydarzeniach, spotkaniach autorskich, najróżniejszych eventach, jak to się teraz mówi. No ale nie samą biblioteką człowiek żyje, oczywiście w Legnicy żyje też teatrem. Legniczanin na pewno, bo przecież teatr znany w całym kraju, ważny, istotny, dobry. No to co? To Łukasz Czuj, dyrektor Teatru Modrzejewskiej. Teraz parę słów o repertuarze na najbliższe tygodnie, żeby nic wam nie umknęło, żebyście niczego nie przegapili.
3: Zapraszam serdecznie do kawiarni, klubu kawiarni Modjeska, na recital, opowieść muzyczną właściwie Ewy Galusińskiej z piosenkami Katarzyny Nosowskiej i z tekstami też zaczerpniętymi z jej felietonów. Hiroshima znów zatańczy 12-13 września na scenie w klubu kawiarni Modjeska. Muzyka na żywo, świetne wykonania znanych doskonale piosenek Kasi Nosowskiej z repertuaru grupy Hej, ale też przede wszystkim z jej solowych płyt, ułożone w opowieść o dojrzałej kobiecie i jej refleksji na temat świata, bardzo przewrotnej. Dzień wcześniej, 11 września, zapraszam z kolei ja też na czytanie. To też taka nowość w naszym repertuarze, czytanie dramatyzowane. To będzie historia kryminalna, 5 kobiet i trup, w klimacie angielskiego kryminału, trochę jak u Agaty Christie. Tajemnicza willa, morderstwo, 5 kobiet i inspektor, i każdy jest podejrzany o zabójstwo. Więc będzie to udramatyzowane czytanie też w klubu kawiarni Modjeska. We wrześniu jeszcze zapraszamy bardzo serdecznie na spektakle przedpremierowe na dużej scenie, Historia na śmierć i życie, według Wojciecha Tochmana w reżyserii Patryka Warchoła. Spektakl, który potem będziemy grać na scenie na Piekarach. Opowieść o winie, karze, odpowiedzialności. Historia też bardzo wstrząsająca głównej bohaterki Moniki Osy-Osińskiej, którą zagra Magda Biegańska. Oprócz tego znakomici aktorzy naszego teatru. Anna Sienicka, Gabrysia Fabian, Paweł Wolak, Paweł Palcat, Mateusz Krzyk i gościnnie Jakub Zirenberg. Na koniec miesiąca zaproponujemy naszą baśń familijną dla trochę starszej młodzieży, Córka dyktatora, w reżyserii Macieja Podstawnego z Arkiem Jaskotem i Zosią Bąk w rolach głównych. Bardzo też taka ciekawa, dystopijna opowieść, trochę futurystyczna o świecie, który ulega rozpadowi, i historia trochę o polityce, o wyborach, które z tym są związane. Będziemy też grali w tym miesiącu tak zwany spektakl dostępny, więc zapraszamy wszystkich. To jest spektakl z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnościami w ramach programu Kultura Dostępna, na który dostaliśmy pieniądze z ministerstwa, więc to też taki, i też jeszcze w tym sezonie przynajmniej dwa albo trzy spektakle w ramach tej kultury dostępnej zostaną inne tytuły zaprezentowane, więc to też będzie bardzo ważne. Ten spektakl w ramach kultury dostępnej jest darmowy, więc dla wszystkich osób, które mówię, mają z różnymi problemami niepełnosprawności, zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Tak, serdeczne zaproszenie do Teatru Modrzejewskiej ze strony Łukasza Czuja, dyrektora Teatru Modrzejewskiej. Będziemy z nim w najbliższym programach mówili też o planach takich trochę dalszych na działania teatru, ale dzisiaj to już koniec. Dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko, kończymy program, więc mówię zwyczajne do usłyszenia.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
4: To jest Radio Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje. Stoi. Loka.